94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Never mind.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

Radio Sochaczew 94,9 FM. I jeszcze więcej muzyki na lato.

0: do mnie dni. Chociaż wątpię, chcę uwierzyć, że istnieje właśnie ktoś taki jak...
1: Radio Sochaczew. Zacznij z nami taneczny dzień. Wow!

0: Wiadomości w Radiu Sochaczew punktualnie o 6 startujemy.
1: Na początek Lubelszczyzna, gdzie dziś nad ranem około 3.50 zawyły syreny alarmowe. System wczesnego ostrzegania i alarmowania m.in. na terenie Lublina został uruchomiony zgodnie z decyzją Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z operowaniem rosyjskiego lotnictwa na terenie Ukrainy. Po kilku minutach alarm został odwołany. Ponad godzinę trwało spotkanie premiera Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy. Doszło do niego wczoraj w Lublinie. To było pierwsze spotkanie po wybuchu konfliktu na linii Polska-Ukraina związanego z przyznaniem ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Premier Donald Tusk przekazał, że z prezydentem Ukrainy rozmawiał o tym, co wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych. Wołodymyr Zełenski spotkał się tam z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Jedną z kluczowych kwestii była produkcja rakiet do systemu Patriot. Wiemy, że Polska chce w tym współuczestniczyć razem z Amerykanami i z Ukraińcami. A przed Urzędem Wojewódzkim, w którym odbywało się spotkanie obu polityków, było kilkadziesiąt osób. To byli i Polacy, i Ukraińcy, którzy przyszli zobaczyć to wydarzenie w Lublinie.
3: Zobaczysz prezydenta Ukrainy? Jakby jestem tutaj.
4: I to jeszcze w Lublinie, na wschodzie Polski. Przyjeżdża pan z Ukrainy po spotkaniu w Białym Domu z panem Trumpem.
5: Specjalnie pani przyszła?
6: Tak, uwielbiam pana premiera, no i kibicuję Ukrainie.
5: Teraz tyle hejtu się wylewa.
6: No strasznie, naprawdę. No ja to nie mogę na to patrzeć w ogóle. Coś okropnego, przecież bronią i nas przy okazji, prawda?
7: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: Zaczyna się zbieranie podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Aby zwołać referendum, potrzeba 132 tysięcy podpisów mieszkańców stolicy, a ci są w tej sprawie podzieleni.
8: Idiotyzm. No, po prostu już raz wybraliśmy i nie do końca rządzą.
9: Różne sprawy mi się faktycznie nie podobają.
10: No, jak każdy człowiek popełnia pewne błędy. W szczególności to betonowanie Warszawy. To jest bardzo smutne.
9: Mój syn był uczniem Rafała Trzaskowskiego. Na kolegium Civitas, jak były wybory, to mówił: mamo, nie rób mi tego, dostałem czwórkę. No i jakby poszłam za synem.
1: Na ulicach Warszawy podpisy będą zbierać wolontariusze w pomarańczowych kamizelkach i czapkach. Pogoda w Polsce robi się coraz bardziej słoneczna, a lekarze przestrzegają przed wystawianiem skóry na promienie słoneczne, zwłaszcza podczas przyjmowania pewnych leków. Niektóre antybiotyki, na przykład na zapalenie pęcherza czy oskrzeli, mogą powodować fotouczulenie, mówi toksykolog ze szpitala Franciszka Raszej w Poznaniu dr Eryk Matuszkiewicz.
11: Podrażnienie skóry w postaci zaczerwienienia, rumienia, nieraz bardzo rozległego, swędzącego, może być bardzo intensywne i wtedy pewne leki mogą nasilać to fotouczulenie, mogą nasilać tą reakcję ze strony skóry.
1: Ekspert dodaje, że przy przepisywaniu leków warto zapytać o to lekarza. Przypomina także o stosowaniu kremów z filtrem i zakrywaniu skóry przed słońcem, zwłaszcza, że słonecznie i upalnie ma być w większości kraju co najmniej do końca tego dnia. Hiszpański adwokat na Wyspach Kanaryjskich ukarany grzywną w wysokości 840 euro za wykorzystanie w piśmie procesowym słów, które podpowiedziała mu sztuczna inteligencja. Były one ujęte w cudzysłów, jednak nie istnieją wśród sentencji Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem sądu to naruszenie zasad wykonywania zawodu.
7: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
12: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
7: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 16 stopni wskazują sochaczewskie termometry, ale będzie gorąco i będzie dzisiaj bardzo, bardzo cieplutko. Moi drodzy, o poranku już tak naprawdę 20 stopni to będziemy mieć po godzinie 8. Do tego maksymalnie 33 kreski i pełnia słońca dzisiaj, więc w ciągu dnia uważajmy na to. Zakrywajmy głowę oczywiście i pamiętajmy o nawodnieniu. 30 zostanie z nami praktycznie do samego wieczora, a w najbliższych dniach wysokie temperatury zostaną z nami na dłużej. 35 stopni jutro w maksimum dnia. Do 30 stopni w weekend, ale z chmurami, więc to odczuwalne temperatury mogą być niższe, no i do 35 stopni na początku przyszłego tygodnia. Wtorek może być też takim trudnym i wymagającym dniem. Później w okolicach 25-27 stopni i przelotne deszcze. Natomiast najbliższych kilka dni upłynie nam pod hasłem naprawdę, naprawdę wysokich temperatur.
7: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
12: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
7: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: A dzisiaj w kalendarzu zacna kartka. 5 minut po godzinie 6 informuje wszem wobec Międzynarodowy Dzień Przyjaźni. Fajne święto, fajny pretekst do tego, by porozmawiać z naszymi bliskimi, by być może wyjść na serniczek albo wpaść z serniczkiem, bo Dzień Sernika także w kalendarzu. Widzicie, nic nie jest przypadkowe, to są po prostu preteksty do tego, byśmy spędzali ze sobą czas. A poza tym jest gorąco, więc można posiedzieć w cieniu, spędzić miło dalszą część dnia, bo w tej pierwszej części dnia to pewnie myślicie o pracy. No chyba, że jesteście na urlopie, to wtedy myślicie o urlopie, na urlopie i tak jest najprzyjemniej.
13: 94,9 FM. Dzień dobry, lato.
0: A w kwestii planu na najbliższe minuty sytuacja jest bardzo prosta. Dziś 30 lipca, właśnie w czwartek, zapraszam Was na grupę Pet Shop Boys, potem będzie Lay Vision, Papa Dance między innymi, no i kartka z kalendarza w Radiu Sochaczew. Tak na udany poranek, bo 5 po 6 zobowiązuje.

0: powiem wam, śmieszne zjawisko, dlatego że człowiek czasami siedzi jak w norce tutaj, bo słońca nie ma, a czasami jak zaświeci, to po prostu taki blask, jakbyśmy, nie wiem, jakieś radiowe objawienie tutaj mieli. Natomiast zmierzam do rzeczy bardzo ważnej, czyli do kartki z kalendarza w Radiu Sochaczew. 20 minut po godzinie 6, więc już teraz kilka ciekawostek związanych z 30 dniem lipca. 1553 rok. Na Wawelu została koronowana Katarzyna Habsburżanka, trzecia żona króla Zygmunta II Augusta. W 1656 roku podczas potopu szwedzkiego wojska szwedzko-branderburskie odniosły zwycięstwo w bitwie pod Warszawą. W 1880 roku w Poznaniu uruchomiono pierwszą linię tramwaju konnego. W 1882 otwarto dworzec tatrzański w Zakopanem, a w 1924 roku na Górnym Śląsku wybuchł strajk 150 tysięcy górników i hutników w obronie 8-godzinnego dnia pracy. W 1944 nadająca z Moskwy radiostacja imienia Tadeusza Kościuszki wyemitowała czterokrotnie odezwę wyzwalającą i wyzywającą ludzi Warszawy do powstania. W 1985 roku mieliśmy na Torwarze pierwszy polski koncert grupy Depeche Mode.
1: Radio Sochaczew. Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu. Tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą fur, usługi koparkami.
1: Autopromocja. Reklama. Dzień dobry, lato!
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

Zalia w Radiu Sochaczew. 28 minut już minęło od 6. Wysoko Zalia jest na mojej liście artystów, których chciałbym usłyszeć na scenie amfiteatru w Sochaczewie albo w naszym powiecie. No, nie miałbym nic przeciwko. Czy tak będzie? Pożyjemy, zobaczymy. Trzeba trzymać mocno kciuki. Casey and the Sunshine Band już teraz, Give It Up. Switch Disco, Charlotte Henning, Felix Yen, Rembrandt, Zbryska na horyzoncie. Mnóstwo atrakcji muzycznych. To mogę wam zagwarantować. A do tego wszystkiego dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o przyjaźni, o budowaniu relacji. Co najważniejsze, jeżeli wy macie koło siebie osoby dla was ważne, przyjaciół, pielęgnujecie te przyjaźnie, a może to są przyjaźnie wieloletnie, nienadgryzione zębem czasu, i chcecie o tym opowiedzieć, to antena też będzie dla was oczywiście, bo przecież czymże byłoby radio bez słuchaczy. Dziś pretekst dobry do rozmowy na ten temat, bo w kalendarzu mamy zarówno Międzynarodowy Dzień Przyjaźni, jak i Dzień Serniczka, więc wychodzę z założenia, że zabranie przyjaciela, przyjaciółki na kawałek serniczka to jest naprawdę, naprawdę bardzo dobry pomysł. Także moi drodzy, jeżeli chodzi wam coś po głowie, albo chcielibyście pozdrowić swoich przyjaciół, opowiedzieć o tym wszystkim, to piszcie do nas śmiało, nagrywajcie głosówki, dzwońcie 46 863 22 22. Także pamiętajcie, że możecie wiadomość głosową przesłać za pomocą Messengera albo po prostu napisać do Radia Sochaczew. Wszystkie te wiadomości są miłe, mile widziane. To najważniejsze.

0: A swoją drogą z rzeczy istotnych i ważnych zbliża się 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. O planach związanych z obchodami miejskimi także usłyszycie w radiu Sochaczew. O tym wszystkim zresztą opowiem wam w okolicy godziny 7. A teraz muzyka, czyli Rembrandt i Bryska, tak jak obiecałem. Muzyki ci u nas dostatek 24 minuty do godziny 7. Wysłuchacie radia Sochaczew.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 600.

0: soboty. Filet z piersi kurczaka, kilogram 19,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 24,99. A do środy arbuz, złoty 79 kilo z Delikartą. Limit 10 kilo. Cena przed obniżką 3,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
1: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Psst, to do ciebie, spawaczu, tynkarzu, grabarzu, inżynierze,
4: magazynierze!
3: Protektor i Sara Workwear zapraszają na otwarcie nowego salonu BHP. Już 4 sierpnia, Sochaczew, ulica Warszawska 2. Protektor, ubieramy także torreadorów.
5: Dzień dobry, lato!
3: Sponsorem programu jest Pentatuen PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuen PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
8: Reklama.

0: Pięknie wybrzdąkany utwór. 12 minut do 7, moi drodzy. Dziś 30 dzień lipca, jutro 31, ale potem już pierwszy dzień sierpnia. Ważna kartka historyczna związana z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego i w związku z tym zapraszamy na miejskie obchody. Będą uroczystości, będą wystawy, będą koncerty, ale będzie także turniej koszykówki pamięci bohaterów Powstania Warszawskiego. To wydarzenie organizuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, ale także oczywiście WKS Mosir Basket Sochaczew. O 9:00 rozpoczęcie w sobotę, jak i w niedzielę. Turniej dla młodszych, turniej w kategorii Open, także koszykówki 2x2. To wszystko właśnie przy Kusocińskiego. Ale będzie też galeria w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Wernisaż pod tytułem Powstanie Warszawskie 1944 Spragnieni Wolności. I o kolejnych atrakcjach opowiem Wam po godzinie 7:00, dlatego że będą też ważne części związane z obchodami, ze złożeniem kwiatów, ale także te kulturalne i historyczne z punktem kulminacyjnym w postaci godziny W. O tym i nie tylko w Radiu Sochaczew po 7:00.
1: Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Reklama. Dzień dobry, lato!
1: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
2: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
3: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
4: Punktualnie o 7 zapraszam Was na wiadomości w Radiu Sochaczew.
5: Postrzelanie mężczyzny nad jeziorem w Koszelówce. Są nowe fakty w tej sprawie. Coroczna lubiana impreza w Kampinosie coraz bliżej. Wiemy, kto wystąpi na tegorocznym ekopikniku. Żłobek gminy Iłów w Giżycach ma jeszcze ostatnie miejsca na nowy rok szkolny. Oskar Tomczyk, zapraszam. Są nowe ustalenia w sprawie postrzelenia mężczyzny nad jeziorem w Koszelówce, do którego doszło w miniony weekend. Prokuratura okręgowa w Płocku poinformowała o przedstawieniu zarzutów mężczyźnie, który oddając serię strzałów z broni ranił przypadkowego przechodnia. Postrzelony 41-latek doznał lekkiego uszczerbku na zdrowiu, a sprawcy zidentyfikowani jeszcze tego samego dnia trafili w ręce policji.
6: Kryminalni zatrzymali 41-letnią kobietę oraz 43-letniego mężczyznę, mieszkańców powiatu płockiego. W miejscu zamieszkania zatrzymanych policjanci ujawnili i zabezpieczyli 3 jednostki broni, w tym broń pneumatyczną, z której padł strzał. Funkcjonariusze zabezpieczyli również pojazd, którym poruszali się zatrzymani.
5: Mówiła Monika Jakubowska z płockiej policji. Nietrzeźwy mężczyzna jadący jako pasażer samochodu oddał z pistoletu pneumatycznego kilka niekontrolowanych strzałów. Zatrzymany tłumaczył swoje zachowanie chęcią opróżnienia zbiornika sprężonego gazu w broni. Jeden z pocisków trafił mężczyznę idącego od kąpieliska w stronę parkingu, raniąc go w przedramię. Kulka utkwiła na tyle głęboko, że konieczna była interwencja chirurgiczna. Obrażenia nie były zbyt głębokie, nie naruszono naczyń krwionośnych, stawu ani kości, dlatego uszkodzenia ciała zakwalifikowano jako lekki uszczerbek na zdrowiu.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
5: Wielkimi krokami zbliża się jedna z najbardziej rozpoznawalnych imprez w Kampinosie, coroczny ekopiknik. Wydarzenie współorganizuje Powiat Warszawski Zachodni. Gwiazdą wieczoru będzie Warius Manx, ale w programie też inne koncerty. A to wszystko już 23 sierpnia na Polanie przy boisku w Kampinosie.
7: Przygotowaliśmy dla naszych mieszkańców wiele atrakcji. Wystąpią zespoły, między innymi Piękni i Młodzi, ale także Michał Wiśniewski. No a gwiazdą wieczoru będzie zespół Warius Manx i Kasia Stankiewicz, więc dla każdego przygotowaliśmy coś miłego. Poza tym będą stoiska z produktami regionalnymi, rękodziełem, stoiska kół gospodyń wiejskich, Wesołe Miasteczko, strefa gastronomiczna, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
5: Mówił starosta Warszawski Zachodni Romuald Reszka.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: Jeszcze gmina Iłów, żłobek Maluch Plus, działający w Giżycach, ma ostatnie wolne miejsca na nadchodzący rok szkolny 2026-2027. Urząd gminy Iłów informuje o możliwościach zapisu swoich pociech.
8: Dźwięk syren alarmowych obudził nad ranem mieszkańców Lublina. Włączone jest uwagi na zagrożenie w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Wybuchy było słychać m.in. we Lwowie, mówi rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
9: Koło godziny 3.50 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego otrzymało polecenie z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa do uruchomienia syren alarmowych. Oznacza to, że został uruchomiony system wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej. Dotyczyło to nie tylko miasta Lublin, ale także większości powiatów województwa lubelskiego.
10: Alarmy zostały uruchomione w związku z czym?
9: Z zagrożeniami, uderzeniami z powietrza i zgodnie z tą procedurą wojewoda lubelski polecił uruchomienie syren alarmowych.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: Z naszych informacji wynika, że służby pracują w terenie, m.in. w różnych miejscach na Lubelszczyźnie. Sprawdzane są sygnały od mieszkańców, którzy twierdzą, że widzieli lub słyszeli coś niepokojącego. Takie sprawdzanie odbywa się m.in. w okolicach Chełma i Chrubieszowa. A jak podaje mer Kijowa, w nocy w stolicy Ukrainy było słychać również syreny alarmowe i odgłosy wybuchów. Rosja atakowała pociskami balistycznymi. Ukraińskie media donoszą też o wybuchach w okolicach Charkowa, Winnicy, Czerkasów, Krzywego Rogu i w obwodzie sumskim. A wczoraj w Lublinie prezydent Ukrainy spotkał się z polskim premierem. Wołodymyr Zełenski niespodziewanie w drodze powrotnej z Waszyngtonu zrobił przystanek w Polsce i spotkał się z Donaldem Tuskiem. To pierwsze takie spotkanie od czasu polsko-ukraińskiego sporu o nadanie jednej z wojskowych jednostek na Ukrainie imienia bohaterów UPA.
0: Pogoda.
11: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
12: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
11: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: A w pogodzie, jak to w pogodzie, moi drodzy, trzeba się nastawić na upały, które zmierzają do nas z różnych zakątków świata. Będzie gorąco i to już dzisiaj do 34 stopni. Temperatura w słońcu może być jeszcze wyższa, więc warto pamiętać, by w południe i lekkim popołudniem w tym ostrym słońcu nie przebywać, ewentualnie chronić głowę, nawadniać się, zadbać o dzieci i osoby starsze. Wiatr do 10 km na godzinę, a w najbliższych dniach te temperatury zostaną z nami na dłużej, jeśli chodzi o pogodę. Na weekend, co prawda, chmury. W weekend mogą po prostu pojawić się chmury. Temperatura nadal w okolicach 30 stopni, 28-29. W związku z tym oczywiście możemy mieć delikatną ulgę, ale od poniedziałku i wtorku już te temperatury wyższe, nawet powyżej 30 stopni, niestety wrócą. Mamy informacje także o przelotnych opadach deszczu, które gdzieś tam mogą krążyć przez piątek, sobotę i niedzielę. Utrzymywać się nawet do środy, ale w dłuższej perspektywie raczej nastawmy się na pogodne dni, niektóre z odrobiną chmur, ale i wysokie temperatury.
11: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
12: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
11: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: Dzień dobry, lato!
4: 94,9 FM. Za moment hit dnia w Radiu Sochaczew, to już grupa Roxette. 5 minut minęło od 7, a my mamy czwartek, 30 dzień lipca, dokładnie, moi drodzy, i w kalendarzu Międzynarodowy Dzień Przyjaźni. Skąd on się nam tutaj wziął, o tym w Radiu Sochaczew. Za moment.

0: hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: 13 minut po siódmej, Lena Sunlight, znana i lubiana melodia w radiu Sochaczew właśnie w hicie dnia.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: 19 minut minęło od godziny 7, moi drodzy, obchodzony dzisiaj Międzynarodowy Dzień Przyjaźni przywędrował do nas z USA. Tam od lat 30. już były próby wprowadzenia tego święta poprzez chociażby kartki okolicznościowe, które były wysyłane, ale okazuje się, że zupełnie inny wydźwięk tego święta miała Ameryka, znaczy właściwie było w Ameryce Południowej i stamtąd właściwie zrodził się pomysł w 1958 roku, by promować właśnie relacje i przyjaźń. I potem w 2011 roku ONZ oficjalnie ustanowiło 30 lipca Międzynarodowym Dniem Przyjaźni. Dzięki internetowi święto powoli wykracza poza granice Ameryki Południowej i Północnej. Robi się coraz popularniejsze i jest pretekstem do tego, by budować relacje. To o Międzynarodowym Dniu Przyjaźni i jego obchodach, natomiast my za moment, właściwie za kwadrans, opowiem wam o obchodach rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, bo to także ważna kartka w polskim kalendarzu, a Sochaczew przygotowany na sobotnie uroczystości.
1: Jeszcze więcej muzyki na lato. Radio Sochaczew. Autopromocja.
2: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
5: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej, naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic, napełnianie gazem, odgrzybianie, Felixów 1.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do Krainy Ogrodowych Cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzia ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
7: Centrum Szkoleń Zawodowych w Henrykowie obok Sochaczewa zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii C oraz C plus E z jazdami po Płocku. W ofercie jazda ciągnikiem siodłowym w cenie. Prowadzimy również szkolenia okresowe, kwalifikacje wstępne, kursy ADR oraz nalewaki, szkolenia na wózki widłowe oraz HDS-y wraz z uprawnieniami UDT. Badania psychologiczne oraz lekarskie wykonujemy na miejscu. Wykonujemy również badania psychologiczne na broń. Zadzwoń i już dziś 607-206-206. 607-206-206. centrumszkoleń.org.pl.
8: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
9: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode 99 groszy za kilogram. Boczek wędzony, parzony i surowy złoty 99 za 100 gramów. A napój Coca-Cola i Coca-Cola Zero taniej z aplikacją Gram Więcej. Tylko 6,49 za 1,5 litra. Cena regularna 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Dzień dobry, lato.
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: 30 minut równiutko dzieli nas od 8, moi drodzy, a w związku z sobotnią rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego miasto Sochaczew zachęca, tak jak i my zachęcamy Radio Sochaczew, do uczestniczenia w tych wszystkich uroczystościach. Będzie turniej koszykówki, o którym wam mówiłem, zorganizowany w hali przy Kusocińskiego, ale po południu o godzinie 16:15 już zaplanowano złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą ofiary II wojny światowej. Do tego wszystkiego punktualnie w godzinie W, czyli o 17:00 na placu Kościuszki, ruszy rekonstrukcja wymarszu oddziałów Armii Krajowej obwodu Skowronek do Powstania Warszawskiego w 1944 roku w wykonaniu członków Muzealnej Grupy Historycznej. No i finał 18:15 w Amfiteatrze. Rozpoczynamy koncert Sochaczew, śpiewa w hołdzie powstańcom. Zespół Patria zaprezentuje poruszające utwory z okresu powstania. W programie znajdą się wykonania całego zespołu oraz występy solistów. SCK przygotuje dla każdego śpiewnik, który będzie można bezpłatnie otrzymać na miejscu w amfiteatrze właśnie. Do tego wszystkiego różnego rodzaju galerie, wystawy, więc warto w tym wszystkim uczestniczyć i się zaangażować.
1: Radio Sochaczew.
0: A teraz czas na Bajm. Za moment za to sprawdzimy sytuację na drogach.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacja, czyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
3: Chill na sochaczewskich ulicach. Dość spokojnie jest i to cieszy. Więcej aut wiadomo na Warszawskiej i na Alei 600-lecia. Spory ruch w Wójtówce, jeśli chodzi o centralną część miasta, także Piłsudskiego i 15 sierpnia. Obwodnica przejezdna, tutaj utrudnień brak, więc jeżeli planujecie pakować manatki i wyruszać w wakacyjne podróże, to chyba jest dobry moment. Chociaż lepiej to zrobić wcześniej, dlatego że przez większe miejscowości kłopot zawsze będzie z przejazdem w godzinach porannych i popołudniowych. Natomiast wylotówki z Sochaczewa drożne, 50 dojazda dwójki bardzo dobry. Najciaśniej między stolicą a Sochaczewem, czyli na 92 i na 580. Tutaj już teraz wolniej pojedziecie przez Ołtarzew, Ożarów Mazowiecki czy Błonie, czy także Leszno, no i Stare Babice, ale to taki standard. Jeśli chodzi o te odcinki między chociażby Błoniem i Grodziskiem, czy Sochaczewem i Mszczonowem, to tutaj przez Żerardów te drogi są przejezdne, tutaj żadnych utrudnień nie ma, więc niech tak będzie jak najdłużej, a pamiętajcie, by utrudnienia i różnego rodzaju sytuacje drogowe zgłaszać nam pod numerem telefonu 46 863 22 22.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacja, czyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
4: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
5: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516 650 969. www.sklejka-sochaczew.pl.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Pst, to do ciebie, spawaczu, tynkarzu, grabarzu, inżynierze,
14: magazynierze.
13: Protektor i Sara Workwear zapraszają na otwarcie nowego salonu BHP. Już 4 sierpnia, Sochaczew, ulica Warszawska 2.

0: Protexor. Ubieramy także toreadorów.
1: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew. Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko specjalista-specjalistka do spraw finansowo-księgowych. CV oraz list motywacyjny prosimy o przesłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby spółki mieszczącej się przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Szczegóły oferty pracy dostępne są na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
2: Dzień dobry lato!
0: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.

0: Co prawda kilka dni już minęło od festiwalu Disco Obzura, ale każdy pretekst jest dobry, by porozmawiać z artystami, muzykami, którzy goszczą na scenie amfiteatru w Sochaczewie. 9 minut do godziny 8, moi drodzy, Kuba z zespołu Playboys otwierał imprezę, no i opowiedział między innymi o tym, co trzeba zrobić, by porywać tłum, by ta zabawa była przednia.
1: Witamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Jesteśmy w Sochaczewie po raz pierwszy od nie pamiętam kiedy, a więc bardzo się cieszę, tym bardziej, że gościmy na antenie Radia Sochaczew, a więc pozdrawiamy wszystkich słuchaczy. Tak, my zaczynamy. Jesteśmy dzisiaj pierwsi, ale jak to mówią, nie zawsze pierwszy ma najlepiej. Będziemy starali się rozkręcić publiczność tych, którzy przyszli o godzinie 16 tutaj, żeby bawić się razem z nami. Na pewno zagramy dzisiaj najbardziej znane hity zespołu Playboys. Nie zabraknie takich utworów jak A Ty Jesteś Moją Lejdę, bo nasza jest cała ta noc. Ja w to nie wierzę. Bahamy, może Miami. Oczywiście naszą nowość, która jest od miesiąca w internecie, była na drugim miejscu polskiego YouTube'a, piosenkę z Wiktorią Niekało pod tytułem Ta Jedyna. Niestety Wiktorii dzisiaj tu w Sochaczewie z nami nie ma, ale widziałem się z nią we wtorek i mówiła, że była tu w Sochaczewie, więc pozdrawia wszystkich sochaczewian.
0: Radio Sochaczew. Czyli nieco już wiemy, muszą być hity, które publiczność tak uwielbia. Mówię o tym nieprzypadkowo, dlatego że tych imprez koncertowych, plenerowych będzie jeszcze sporo w tym sezonie letnim i będziemy Was na nie zapraszać także i po ósmej. A teraz już odliczamy do wiadomości.

0: Jeśli radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochaczew.
1: 94 i 9 FM.
0: Jeszcze więcej muzyki w samochodzie.
2: Autopromocja.
3: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy skrzydełka z kurczaka 5,99 za kilogram, karkówka wieprzowa 20,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 1 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
5: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl. Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502-370-202.
6: Dzień dobry, lato!
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.
10: Już teraz punktualnie o 8:00 czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
11: Sochaczew po raz kolejny odda hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. Główne uroczystości odbędą się na Placu Kościuszki. Są pierwsze szczegóły dotyczące tegorocznej edycji rajdu rowerowego imienia Anny i Tadeusza Krawczyków. W tym serwisie mamy też ostrzeżenie pogodowe dla mieszkańców naszego powiatu. Monika Figut, zapraszam na wiadomości lokalne. Sochaczew po raz kolejny odda hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. 1 sierpnia mieszkańcy będą mogli wziąć udział w wyjątkowej rekonstrukcji historycznej na Placu Kościuszki, która przybliży wydarzenia sprzed ponad 80 lat. O godzinie 17 zawieją syreny, po czym zobaczymy symboliczny wymarsz oddziałów AK obwodu Skowronek. W ten sposób przypomniane zostaną autentyczne wydarzenia.
12: Na rozkaz dowództwa Okręgu Warszawskiego oddziały w Sochaczewie, które formował Władysław Starzyk Korwin, komendant obwodu oraz jego zastępca kapitan Wilhelm Kosiński Mścisław, one 5 sierpnia dokładnie zebrały się w różnych grupach, część w rejonie miejscowości Dachowa, Iłów, Łodzieszyn, Mistrzewice. Tu pomaszerowały te oddziały do Puszczy Kampinoskiej przez rejony Brochowa, a druga grupa z rejonu Szymanowa i Oryszewa na północ właśnie ku Puszczy Kampinoskiej. Rozkaz dla tych oddziałów był, aby udać się do Puszczy Kampinoskiej, no i tam oczekiwać na dalsze rozkazy. Tam sformowała się grupa Kampinos, która miała za zadanie potem wspierać Powstanie Warszawskie.
11: Mówił wiceprzewodniczący Rady Miasta, historyk Jakub Wojewoda. W programie także apel pamięci i okolicznościowe wystąpienia. W pobliskim Parku Chopina do godziny 20.30 będziemy mogli odwiedzić zrekonstruowany obóz partyzancki AK.
4: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Rodzinny rajd rowerowy imienia Anny i Tadeusza Krawczyków po ziemi sochaczewskiej to popularna, cykliczna impreza turystyczno-rekreacyjna gromadząca setki miłośników dwóch kółek, a jego trasa prowadzi przez malownicze tereny naszego powiatu z finałowym piknikiem. Poznaliśmy już pierwsze szczegóły dotyczące tegorocznej edycji.
13: Zapraszam na 25. rodzinny rajd rowerowy imienia Anny i Tadeusza Krawczyków po ziemi sochaczewskiej. W tym roku rajd odbędzie się w sobotę, 5 września, a pojedziemy do Młodzieszyna. Start z Placu Kościuszki, tak jak w poprzednich latach. Więcej informacji będziemy podawali na falach Radia Sochaczew, także na naszych stronach internetowych. Już lada dzień ruszamy z zapisami. Jestem akurat po kolejnym objeździe trasy rajdu rowerowego. Sprawdzamy trasę. W tym roku gości nas gmina Młodzieszyn, za co bardzo dziękuję pani wójt Monice Pietrzyk i jej zespołowi.
11: mówił poseł Maciej Małecki. I zmieniamy temat. Przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie zostało wydane ostrzeżenie dla powiatu sochaczewskiego. To alert drugiego stopnia przed upałem. Dziś temperatura sięgnąć ma 32 stopni Celsjusza, a w piątek nawet 36. Temperatura minimalna w nocy od 16 do 19 stopni. Miejscami upał utrzyma się do soboty lub niedzieli. Prognozę pogody możecie znaleźć w dziale Pogoda na portalu tusochaczew.pl.
14: Sąd we Wrocławiu zdecydował, że dwóch mężczyzn podejrzanych o pobicie pary obywateli Ukrainy 3 najbliższe miesiące spędzi w areszcie. Do ataku doszło w niedzielę. Zatrzymani to 27-letni Tomasz M. i 45-letni Adam C. Wyjaśnienia złożył jedynie młodszy z napastników, mówi prokuratorka Beata Łęcka.
15: Tomasz M. złożył częściowe wyjaśnienia, częściowo przyznając się do udziału we fragmencie zdarzenia, jednakże interpretując je inaczej niż prokuratura. Czyli w jego ocenie to zachowanie go nie wyczerpuje znamion zarzucanego mu czynu.
14: Na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych widać, jak trzech mężczyzn bije dwójkę młodych ludzi. Policja szuka trzeciego sprawcy. 27 września odbędą się przedterminowe wybory na Urząd Prezydenta Krakowa. Taki termin podał premier. Wybory są potrzebne po majowym referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
14: Zamknięcie popularnego szlaku zapowiada Tatrzański Park Narodowy. Ruszają prace przy sztucznych ułatwieniach na trasie między Dolinką Pustą a Kozią Przełęczą. Wymieniane będą łańcuchy, mówi Marta Mazik z TPN-u.
16: Ponieważ te sztuczne ułatwienia występują tam na takich zakosach, więc prace mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla turystów.
14: Tatrzański Park nie podaje terminu zakończenia prac. Dużo zależy od pogody. Paul Anka kończy dziś 85 lat. Piosenkarz, którego utworów świat słuchał w latach 60. i 70. największą sławę zdobył piosenką Diana, która w 1957 roku trafiła na pierwsze miejsca list przebojów w Europie i USA. Do dziś Polanka jest aktywny zawodowo, pisze, tworzy piosenki i śpiewa.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: 6 minut minęło od godziny 8. Dobre informacje dla tych wszystkich, którzy gdzieś tam planują jakiś czas wolny, opalany i siedzenie nad wodą. 20 stopni mamy w Sochaczewie, a będzie dzisiaj ich maksymalnie 35-34. W nocy też gorąco, bo powyżej 20 stopni, więc spać nam się może ciężko, ale przy tym do 35 stopni dzisiaj i jutro. 28 stopni w weekend z chmurami, więc w sobotę, niedzielę i poniedziałek troszeczkę odetchniemy, ale potem we wtorek znów te upały powrócą, w środę możliwe przelotne burze w połowie przyszłego tygodnia, a potem nadal temperatura od 25 do 28 stopni i co jakiś czas przelotne chmury. Możliwe przelotne opady deszczu w najbliższy weekend, ale raczej nastawmy się na upały.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: 7 minut po godzinie 8. Zaczniemy od czegoś nastrojowego, czegoś wielkiego i wakacyjnego. Myślę, że utwór Aviciego The Nights będzie odpowiedni, by budować fantastyczny, wspaniały czwartkowy nastrój. Potem Visa Never Let Me Down, Meduza, elektryczne gitary i najlepsza muzyka w radiu. Sochaczew, oto dowód. W tej godzinie oczywiście o wydarzeniach sportowych, w tej godzinie także nieco kultury i zaproszenia na koncerty, bo sezon koncertowy mamy w pełni, a imprez plenerowych, w których można brać udział, jest naprawdę sporo.
6: Dzień dobry, lato!

14 minut minęło od godziny 8, moi drodzy. Elektryczne gitary przed nami i Meduza, a do tego wszystkiego jeszcze atrakcje sportowe związane z wydarzeniami dla starszych i młodszych. Mówiłem wam o turnieju Duo Basket związanym z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, ale mamy też imprezę, która wraca w sezonie wakacyjnym, czyli trzecie zawody rowerkowe dla dzieci rowerku Jedź. To wszystko 8 sierpnia w Sochaczewskiej Strefie Aktywności nad Bzurą od godziny 10, a imprezę oczywiście organizuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Zresztą jutro będziemy mieli okazję w rozmowie z gośćmi dnia porozmawiać sobie o poranku na temat szerokiej oferty Mosiru na te wakacje, a dokładniej na drugą część wakacji, czyli na sierpień. Warto być z nami, warto słuchać Radia Sochaczew. Chociaż...

0: Szalony.
1: 20 minut minęło od godziny 8. Jeżeli chcecie się pobawić, poruszać bioderkiem, potupać nóżką, to w Radiu Sochacze w tej godzinie kilka informacji o wydarzeniach w naszej okolicy, gdzie będzie można pobawić się na świeżym powietrzu i posłuchać muzyki. Warto zostać z nami, słuchajcie Radia Sochacze. W tej godzinie sprawdzimy też sytuację na drogach.
2: Radio Sochacze. Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
3: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
4: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
5: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Psst, to do ciebie, spawaczu, tynkarzu, grabarzu, inżynierze,
7: magazynierze.
4: Protektor i Sara Workwear zapraszają na otwarcie nowego salonu BHP. Już 4 sierpnia, Sochaczew, ulica Warszawska 2. Protektor. Ubieramy także torreadorów.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode 99 groszy za kilogram. Boczek wędzony, parzony i surowy złoty 99 za 100 gramów. A napój Coca-Cola i Coca-Cola Zero taniej z aplikacją Gram Więcej. Tylko 6,49 za 1,5 litra. Cena regularna 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
10: Dzień dobry, lato!
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.

0: Ania Karwan i jej piękny głos. 30 minut minęło od 8 w To Mi Graj. W To Mi Graj także właściwie śpiewa i tańcz, bo teraz propozycja dwóch imprez sierpniowych tutaj w naszej okolicy, podczas których będzie można się świetnie pobawić, czyli letnia seniorada, cykl koncertów potańcówek w parkach miejskich, skierowany przede wszystkim do seniorów, ale nie tylko. Wydarzenia mają charakter integracyjny i sprzyjają spędzaniu czasu w gronie rodziny oraz znajomych. Na 7 sierpnia zaplanowano potańcówkę w parku imienia Garbolewskiego. Do tańca zagra zespół Progres, specjalizujący się w oprawie bali, wesel i dancingów, a zabawa potrwa 4 godziny od 18 do 22. 8 sierpnia za to młodzieżyńskie fajfy z zespołem Lorenz, ta impreza od 19 do północy, teren przy Gminnym Ośrodku Kultury w Młodzieszynie. Więc kolejny weekend pełen atrakcji. O tych wszystkich wydarzeniach poczytacie na portalu tosłuchacze.pl w zakładce Co, Gdzie, Kiedy. No a co z koncertami, co z muzyką disco albo popem, który doskonale znacie, i świętami okolicznych miast? Odpowiedź na to pytanie także w Radiu Słuchacze. W tej godzinie będą propozycje związane z tym, gdzie i kiedy jechać, by się świetnie bawić.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Słuchacze.
0: A za moment sprawdzimy sytuację na drogach w Sochaczewie i nie tylko.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochacze w Chodaków, Pocztowa 3.
3: No to jedziemy na małą przejażdżkę, moi drodzy. Zobaczymy, co tam słychać dobrego w mieście pod kątem jazdy samochodem. Ale oczywiście niespodzianek nie będzie. Ulica Warszawska, Aleja 600-lecia. To są te dwa miejsca ukochane przez kierowców. Tędy pojedziemy na pewno wolniej. Na światłach trochę trzeba postać, ale w pozostałych miejscach za to drogi przejezdne, więc i 15 sierpnia Piłsudskiego, Olimpijska, czy chociażby obwodnica tutaj w okolicy Ronda Kuznocińskiego przejezdne. Może trochę więcej aut od strony Żdżarowa i Władysławowa. Do tego wszystkiego wylotówka 50 w kierunku A2, także przejezdna. A2 mkniecie w kierunku Łodzi i w kierunku stolicy, nieco ciaśniej na wysokości węzła Konotopa. Sporo aut także wybiera 92 i 580, jeżeli chodzi o odcinki łączące Sochaczew i stolicę.

0: Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
1: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochacze w Chodaków, Pocztowa 3.
2: Radio Sochaczew. Radio Sochaczew. Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
3: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
4: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
5: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
11: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
12: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
13: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Dzień dobry, lato!
16: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
17: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
18: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.

0: No moi drodzy, dokładnie 6 minut do godziny 9 w Radiu Sochaczew obiecałem wam kilka słów także związanych z imprezami, z wydarzeniami plenerowymi, tymi bliższymi i tymi dalszymi. W związku z tym zachęcam was do odwiedzin portalu tusochaczew.pl na głównej stronie dożynki powiatu sochaczewskiego 2026 z gwiazdorską obsadą. To oni wystąpią, jeżeli jesteście ciekawi kiedy, co, gdzie, jak i za ile, no to już prostuję. To jedna z tych imprez, podczas której wszyscy możemy się bawić wspólnie, co prawda nie w sierpniu, ale we wrześniu, bo 13 września z zespołem MIG i pięknymi i młodymi z Magdaleną Narożną na scenie, więc atrakcje będą w stylu disco. Do tego święto mieszkańców w podziękowaniu za trud i pracę rolników. O tym wydarzeniu przeczytacie na tusochaczew.pl, ale są i sierpniowe wydarzenia nieco bliższe nam kalendarzowo, na które będę was zapraszał po godzinie 9, po 9 także rozmowa z gościem dnia w Radiu Sochaczew. A teraz Margaret i ruszamy w kierunku wiadomości.
1: Radio Sochaczew. Gramy wakacyjne przeboje.

0: Reklama.
1: Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Skrzydełka z kurczaka 5,99 za kilogram. Karkówka wieprzowa 20,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 1 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
2: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
3: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
4: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
5: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode 99 groszy za kilogram. Boczek wędzony, parzony i surowy złoty 99 za 100 gramów. A napój Coca-Cola i Coca-Cola Zero taniej z aplikacją Gram Więcej. Tylko 6,49 za 1,5 litra. Cena regularna 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
6: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew. Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko specjalista-specjalistka do spraw finansowo-księgowych. CV oraz list motywacyjny prosimy o przesłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby spółki mieszczącej się przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Szczegóły oferty pracy dostępne są na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
7: Dzień dobry, lato!
8: Sponsorem programu jest Pentatuen PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuen PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
11: Mamy godzinę 9:00 w Radiu Sochaczew. To pora na wiadomości. Zapraszam.
12: Największe inwestycje w sportowe obiekty w naszym mieście dobiegają końca. Ustalono datę otwarcia, szczegóły już za chwilę. Razem na fali. W tym serwisie mamy zaproszenie na bezpłatny spływ kajakowy dla osób z niepełnosprawnością. Będzie też o Zumbie, która w sierpniu powróci na Sochaczewskie Wzgórze Zamkowe. Wiadomości lokalne, Monika Figut. Największe sportowe inwestycje w Sochaczewie mają się ku końcowi. Mowa o przebudowie kompleksu w Chodakowie oraz przy ulicy Warszawskiej w centrum miasta. Otwarcie tego drugiego ma nastąpić 19 września o godzinie 15. To kluczowe inwestycje dla wszystkich miłośników sportu z naszego miasta, podkreśla burmistrz Daniel Janiak.
13: Takie samorządy jak Sochaczew, muszę Państwu powiedzieć, że raczej miałoby ciężko zrealizować tak potężne inwestycje. Sportowy Sochaczew projekt za 35 milionów i to nie sposób zatrzymać się przy pośle Macieju Majeckim, podziękować, bo to bardzo ważne środki, duże środki. Niedługo będziemy otwierali te inwestycje. Cieszę się, że zrealizujemy i będziemy finalizowali te dwa stadiony, zarówno przy ulicy Warszawskiej, jak i przy ulicy Chopina. Samorząd, który porwałby się sam na taką inwestycję blisko 36-milionową, to na pewno skończyłby albo emisją obligacji i zadłużaniem miasta i też nie wszyscy muszą kochać sport i to zrozumieją, bo niektórzy widzą potencjał w kulturze, czy na przykład widzą po prostu potrzeby infrastrukturalne, między innymi drogowe.
12: Przebudowa obiektów była modyfikowana w trakcie, gdyż pojawiały się nowe pomysły, dodaje włodarz Sochaczewa.
13: Z dumą będziemy patrzyli zarówno na obiekt przy ulicy Warszawskiej, jak i w Chodakowie. Tutaj też trzeba powiedzieć, że od momentu, kiedy rozpocząłem kadencję, też jest modyfikowany delikatnie projekt za zgodą. Oczywiście, jeżeli chodzi o Chodaków, no i tam trwa przebudowa również, jeżeli chodzi o balon.
12: Razem na fali. Pod takim hasłem Stowarzyszenie Ziemia Chełmuńskiego zaprasza na bezpłatny spływ kajakowy po Bzurze. To projekt skierowany do osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów. Wydarzenie odbędzie się 25 sierpnia. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Zapisy prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Suchej, który jest partnerem projektu.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: W sierpniu na Wzgórze Zamkowe w Sochaczewie powróci lubiany projekt Lato z Zumbą. Zajęcia tradycyjnie poprowadzi instruktor Ewa Osińska. Wstęp wolny dla każdego, nie trzeba mieć doświadczenia. Taneczne spotkania odbędą się 6, 13 i 20 sierpnia, wszystkie o godzinie 19. W imieniu ratusza zapraszamy mieszkańców niezależnie od wieku, dzieci także mile widziane.
14: Krater o średnicy około 10 metrów zabezpieczają służby w miejscowości Ternawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Na polu w odległości około 2 km od zabudowań policjanci odkryli lej oraz porozrzucane elementy niezidentyfikowanego obiektu. Wcześniej służby dostały zgłoszenie o wybuchu. Po tym jak nad ranem około 3.50 na Lubelszczyźnie zawyły syreny alarmowe. To z powodu rosyjskich ataków lotniczych na Ukrainę. Po kilku minutach w Polsce alarm odwołano. Wcześniej dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że w związku z rosyjskimi atakami poderwało myśliwce. Sytuację od rana śledzi nasza lubelska reporterka Anna Gwintarek-Zabłocka.
15: Na ten moment wiemy tyle, że około godziny 3.50 zawyły syreny alarmowe i po kilku czy niespełna 10 minutach ten alarm został odwołany, czyli syreny zawyły ponownie. Było to związane z zagrożeniem atakiem z powietrza, potwierdza to rzecznik wojewody Marcin Bubicz.
16: Dotyczyło to nie tylko miasta Lublin, ale także większości powiatów województwa lubelskiego.
15: Mieszkańcy nie kryją, że syreny wielu z nich obudziły, tak jak panią Wandę.
17: Byłam na dworze z psem i zaczęły wyć. Przestało i później znowu, dwa razy.
15: Jednocześnie mam też informację, że trwa przeszukiwanie terenu w niektórych miejscach na Lubelszczyźnie, między innymi w powiatach biłgorajskim i janowskim.
14: A to w związku ze zgłoszeniami od mieszkańców.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
14: To prawdopodobnie pierwszy taki przypadek w naszym kraju. W Arboretum w podgorzowskich Chwalęcicach zakwitła lipa lśniąca. A to drzewo nigdy nie zimuje w Polsce, przyznaje założyciel Arboretum Marek Pogorzelec.
18: Udało się, pojawiły się te zawiązki, no i tak nie było to pewne, czy po prostu roślina je wykarmi, czy nie odpadną, bo to też się często zdarza. No, dały radę.
14: Lipa lśniąca naturalnie występuje w południowych Chinach i północnym Wietnamie.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: Co do pogody, idą wysokie temperatury, to jest dobra informacja, ale w międzyczasie jeszcze, jeżeli planujecie gdzieś korzystać z dobrodziejstw wypoczynku nad wodą, warto odwiedzić serwis kąpieliskowy, po prostu wpisać kąpieliska w Polsce i wtedy pojawi Wam się piękna strona Sanepidu, gdzie wszystkie te miejsca, czyli 718 kąpielisk macie oznaczonych, a także informacje związane z flagą, czy można z nich korzystać. I dobre informacje dla tych, którzy wypoczywają nad morzem, bo nad morzem dzisiaj zielono, czyli można wchodzić do wody. Białe flagi powiewają, zielone oznaczniki właśnie na stronie z kąpieliskami. U nas 25 stopni w tym momencie w Sochaczewie, 24-25, ale maksymalnie będą aż 33, jutro 35, więc jeszcze goręcej, 28 stopni w weekend, nieco chmur, ale 35 stopni znów na początku przyszłego tygodnia, więc nastawmy się na upały, pamiętajmy o nawodnieniu i zakrywajmy głowę w tych szczytowych godzinach w ciągu dnia.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Letnie granie.
11: Kolejne zaproszenia na wydarzenia w tej godzinie. Zresztą sprawdzimy sobie, jakie wy miejsca polecacie nad morzem. 6 po 9 Dusty Springfield, za moment The Colors, a później oczywiście rozmowa z gościem dnia właśnie w Radiu Sochaczew w czwartkowy poranek. Fajnie, że jesteście z nami.

0: The Weeknd w Radiu Słuchacze. W 20 minut minęło od 9, moi drodzy. Chodziły słuchy, czy ta impreza się odbędzie. Czy może się nie odbędzie, ale w końcu wiemy, że jest. Jeśli chodzi o sierpniowe atrakcje, 26 wielkie pożegnanie lata. W Iłowie 27 sierpnia od godziny 19 boisko szkolne w Iłowie. Ta impreza ma się dobrze, a na scenie no niemal wszyscy. Classic Boys, Skolim, Zenon Martyniuk, Mick, Weekend, Shadowman, Miły Pan, Ines Topki, Top Girls, Top One, Kamasutra, Milano, Łobuzy, Ekstazy, Jorgus, Defis, nie wiem czy mówiłem, ale mnóstwo tych gwiazd będzie i naprawdę będzie solidna impreza, więc tam się też będziemy bawić. Wcześniej atrakcje w Sochaczewie, w USC Festiwale od 21 do 23 sierpnia, w Amfiteatrze w Sochaczewie, no jedna z flagowych sochaczewskich imprez, trzydniowe wydarzenie z darmowym wstępem. Peja, między innymi Slamsatak, DJ Dex, czy chociażby Skolim wystąpią właśnie w Sochaczewie w ten WSC festiwalowy weekend 21-23 sierpnia. Zachęcamy do udziału.
1: Radio Sochaczew. Autopromocja.
2: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
3: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
4: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy. Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28 przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
6: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
7: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
8: Koszenie bez wysiłku? To możliwe. Nowoczesne roboty koszące, profesjonalny serwis elektronarzędzi i kosiarek oraz autoryzowany dealer Stihl. Wszystko znajdziesz w SSW Wojtechnik. Stawiamy na jakość, której nie kupisz w markecie. Sochaczew, Kopernika 1.
9: Alior Bank w Sochaczewie zmienił lokalizację. Znajdziesz nas przy ulicy Żeromskiego 5. Nowy adres, ten sam zespół. Odwiedź nas i poznaj aktualną ofertę Alior Banku.
10: Cześć, tu Michał Mitrus, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A banany luzem? Cena przed obniżką 6,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode 99 groszy za kilogram. Boczek wędzony, parzony i surowy złoty 99 za 100 gramów. A napój Coca-Cola i Coca-Cola Zero taniej z aplikacją Gram Więcej. Tylko 6,49 za 1,5 litra. Cena regularna 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
14: Dzień dobry, lato!
15: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
17: Gościem w naszym studiu jest Monika Patrowicz, dyrektor Pałacu w Sannikach. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
17: Będziemy zapraszać na wydarzenia sierpniowe właśnie u was, a te wydarzenia startują już w najbliższy weekend, w najbliższą niedzielę. Kolejny z wydarzeń z cyklu Chopin, muzyka, poezja. Kto tym razem odwiedzi Sanniki?
18: Drodzy Państwo, no sezon w pełni, więc u nas się dużo dzieje, ale cykliczne wydarzenia, takie jak koncert cyklu Chopin, muzyka, poezja, oczywiście raz w miesiącu i tym razem 2 sierpnia w niedzielę o godzinie 14, co nie jest dla Państwa, myślę, zaskoczeniem. Ci, którzy nas znają, a ci, którzy nie, to przypominamy, że co miesiąc takie koncerty się odbywają. Tym razem wystąpi Michał Mosakowski przy fortepianie oraz Weronika Humaj z recytacją. Artyści, mam nadzieję, że Państwu się spodobają. Wyjątkowe będzie to wydarzenie artystyczne, gdzie spotka się muzyka, poezja i malarstwo. Malarstwo dlatego, że po koncercie, to nasza tradycja, już odbywają się wernisaże prac malarskich i tak będzie 2 sierpnia. Ale może powiem kilka słów o naszych artystach, dlatego, że Michał Mosakowski to osoba wybitna, pianista młodego pokolenia, który mam nadzieję, że ujmie swoją wirtuazarią państwa, prezentując wybrane utwory Fryderyka Chopina. I ta muzyka będzie oczywiście przepięknie komponowała się z poezją Haliny Poświatowskiej i Boleśmiana Leśmiana, które to poezja będzie recytowana przez Weronikę Humaj, aktorkę znaną szerokiej publiczności z roli Anny Winnej z serialu Stulecie Winnych. Jest to absolwentka Akademii Teatralnej z Warszawy oraz Państwowej Szkoły Muzycznej 2 stopnia z Krakowa. Obecnie można ją zobaczyć w Teatrze Garnizon Sztuki w spektaklu Facet z papieru lub w klubie komediowym w spektaklu Jak osiągnąć sukces, orgazm i oświecenie duchowe. A tym razem z recytacją u nas. Do jej dorobku aktorskiego należą również takie produkcje jak Watacha, Sami Swoi, Początek oraz Prosta Sprawa, no i wiele innych. Jak przyjedziecie, to przedstawimy naszych artystów na scenie, na pewno przed wydarzeniem. A po koncercie wernisaż wystawy malarstwa Jacka Frąckiewicza, wystawa pod tytułem Wyobraźnia bez cenzury. Sam artysta urodził się w Sędziejowicach, a ukończył studia na Wydziale Artystycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Jest grafikiem, malarzem, ilustratorem, karykaturzystą, jurorem w konkursach międzynarodowych i konkursach krajowych. Wiele wystaw ma na swoim, w swoim dorobku już i wiele nagród. No i mam nadzieję, że jego prace ożywią nasz pałac barwą, humorem i nietypową tematyką prac, ale to trzeba zobaczyć zaraz po koncercie 2 sierpnia, na który bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Są jeszcze miejsca. Bilet na ten koncert można zakupić poprzez naszą stronę internetową w zakładce bilety. Zajrzyjcie i przyjedźcie do nas w najbliższą niedzielę.
17: Oprócz tego, że bogata oferta zawsze w Pałacu w Sannikach i w kompleksie pałacowym, no to również z tą ofertą staracie się wychodzić w teren, że tak powiem. Kolejny weekend to koncert w kościele.
18: Tak, drodzy Państwo, bo w sezonie letnim wykonujemy wiele wydarzeń artystycznych i planujemy poza pałacem w muszli koncertowej, a tym razem, żeby wyjść dalej, to wychodzimy jeszcze poza ulicę główną, wojewódzką, czyli do kościoła naprzeciwko naszego parku. Kościół Świętej Trójcy w Sannikach to jest miejsce, gdzie 9 sierpnia, zapraszam bardzo serdecznie, o godzinie 17 na koncert wystąpią Grażyna Mądroch, solistka, Ryszard Morka, śpiew, i Jarosław Domagała zagra i zakompaniuje na klawiszach. W programie koncertu znajdą się utwory o charakterze klasycznym i sakralnym, jak przystało na Kościół, ale też nastrojowe kompozycje, które doskonale wybrzmią właśnie w ścianach, w przestrzeni Kościoła. podkreślając taki artystyczny i indywidualny nastrój, atmosferę skupienia. Mam nadzieję, że ten koncert też będzie niezapomniany. Gorąco zapraszam. Można zaplanować niedzielę 9 sierpnia właśnie z koncertem w kościele Świętej Trójcy w Sannikach.
17: Europejskie Centrum Artystyczne organizuje wydarzenia, które można posłuchać, ale można też potańczyć i tak na przykład temu sprzyja ten sezon letni. Kolejna już z cyklu potańcówek również w tym miesiącu.
18: Tak, zaczynamy bardzo wcześnie sezon, ale teraz sezon już trwa i co miesiąc odbywa się jedna potańcówka. Zapraszamy do altany grillowej, a tym razem Państwa zaskoczę i nie zapraszamy do altany grillowej. Dlaczego? Dlatego, że rozpoczęliśmy mały remont naszej altany, ale już ostatnia miniona potańcówka cieszyła się dużym powodzeniem. Była ona urządzona w namiocie, stojącym, takim wielkim namiocie, stojącym przed muszlą koncertową. Tam są stoły, tam jest dużo miejsca, tam mieści się DJ, ale i też jest obok miejsce na ognisko. Więc, drodzy Państwo, na potańcówkę i biesiadowanie zapraszamy z własnym prowiantem i z przysłowiową kiełbaską, którą usmażycie sobie właśnie na ognisku. Zapewniamy świetną zabawę i wyśmienitą muzykę do tańca i do zabawy.
17: To tym razem w sobotę, 22 sierpnia.
18: Tak, 22 sierpnia o godzinie 18. I drodzy Państwo, w sierpniu to już ostatnia w tym sezonie letnim potańcówka i biesiadowanie w naszym parku, więc 22 sierpnia o godzinie 18 zapraszamy w sobotę. Spędźcie z nami sobotni wieczór tańcząc w przepięknej, klimatycznej zieleni naszego parku.
17: A więc bardzo dobra okazja, ostatnia w tym sezonie, tak jak pani dyrektor o tym mówi. A przed nami także, to z kolei 29 sierpnia, spektakl teatralny. Kto tym razem do Sannik zawita i co takiego będzie można zobaczyć?
18: Drodzy Państwo, zaczynamy sezon spektaklem i kończymy sezon spektaklem. Dlatego też letni sezon imprez plenerowych zakończymy spektaklem Doktor Miłość 29 sierpnia o godzinie 19 w muszli koncertowej mieszczącej się oczywiście za pałacem w Sannikach. Zostanie zaprezentowany ten spektakl. Na widzów czeka świetna zabawa przy komediowej atmosferze, komedii muzycznej. Akcja toczy się tego spektaklu w gabinecie psychoterapeuty, doktora Miłość właśnie. Zdradzę tu kilka tajemnic, którego drugim zawodem jest zawód miłosny. Więc zabawne perypetie pacjentek w połączeniu z niebanalnymi metodami doktora spowodują, że wszyscy i panie i panowie będą się dobrze bawić, a to wszystko będzie jeszcze uplecione piosenkami z repertuaru Kaliny Jędrusik, Kabaretu Starszych Panów, i wiele innych jeszcze znanych z dawnych czasów piosenek uświetni ten spektakl. Myślę, że to jest warta impreza, którą warto zobaczyć. I tutaj podkreślę, na spektakl nie ma biletów, drodzy Państwo, więc do naszego parku, wszystko co się dzieje w parku, jest wstęp wolny. Nie trzeba się zapisywać, po prostu trzeba zaplanować wyjazd z przyjaciółmi lub z rodziną. Przypomnę, 29 sierpnia o godzinie 19 spektakl w muszli koncertowej.
17: A propos tego, co dzieje się w parku, to teraz przejdźmy do takich tematów inwestycyjnych, zadaniowych, trochę innych, bo rozwijacie się również. No i pewne remonty, czy też pewne plany przed wami, część już realizowana. Co to takiego?
18: Dokładnie. Jeśli ktoś nas śledzi, to może powiedzieć, że u nas cały czas się coś dzieje. Zakończyliśmy remont elewacji bocznych pałacu. Już pałac jest odnowiony i przepięknie wygląda. No ale nie możemy usiąść na laurach i pracujemy w parku. To jest efekt projektów, które składamy na fundusze unijne, do samorządu województwa mazowieckiego i wiele innych miejsc. Udaje się nam takie fundusze pozyskać i tym razem którym budujemy skatepark, drodzy Państwo, zaraz obok muszli koncertowej, na tyle daleko, żeby nie przeszkadzał w wydarzeniach kulturalnych, ale też uatrakcyjniamy miejsce tak, żeby dało się u nas robić wiele aktywności fizycznej. Są korty, a teraz będzie skatepark. To wszystko zakończymy w przyszłym roku, ale ci, którzy przyjadą, zobaczą już wytyczony teren i to, że coś się w tym miejscu dzieje. Zaraz obok skateparku powiększymy jeszcze i poprawimy plac zabaw, który już istnieje, a wymaga i remontu, i powstaną nowe atrakcyjne zabawki i elementy do wspinania dla dzieciaków i najmłodszych. No i drodzy Państwo, to co się we wrześniu będzie działo, to jeszcze nasza praca związana z upiększaniem ogrodu, czyli nowe nasadzenia, które będą uświetniały alejki, a alejki będą tak zaplanowane, żeby tworzyły istotne dla tego miejsca szlaki dwa. I podkreślały szlaki. Szlak Książąt Mazowieckich i Szlak Chopinowski. To są te miejsca, te alejki, które pozwolą nam w sposób tematyczny zwiedzać park, ponieważ no, to jest 10 hektarów i czasami Państwo się gubicie, więc teraz będzie łatwiej odnaleźć właściwą dróżkę, w którą stronę trzeba iść.
17: Mówi Pani Dyrektor o zwiedzaniu parku. Jak to wygląda latem? Do kiedy ten park można zwiedzać?
18: Park jest praktycznie codziennie otwarty dla wszystkich zwiedzających od godziny 8 do 22. Bramy parku są otwarte, można przyjechać, zaparkować auto i skorzystać z tych 10 hektarów pięknej zieleni i przyrody, która przyciąga w tej chwili. Jest wiele miejsc, w których można odpocząć, są obiekty sportowe, z których można skorzystać. Wszystko to nieodpłatnie. Natomiast jeśli zwiedzający chcą usłyszeć o historii pałacu, historii miejsca, historii Sannik. Zapraszam do odwiedzenia pałacu. Tam czekają przewodnicy, którzy oprowadzają po pałacu. Oczywiście do pałacu już jest wprowadzony bilet wstępu. Zapraszam od godziny 8 do 15 lub w soboty i niedzielę od 10 do 18. Poza tymi godzinami, jeśli ktoś do nas trafi, również może zwiedzić pałac, ale wtedy już nie z żywym przewodnikiem, tylko z audioprzewodnikiem. Ale też może się wiele o historii miejsca dowiedzieć.
17: Jeszcze słów kilka na temat półkolonii, które jeszcze trwają, już się kończą. Jak pani oceniła tegoroczne półkolonie? Młodzież, dzieciaki dobrze się bawiły? Duże umiejętności nowych nabyły? Jak to wyglądało?
18: Codziennie co innego. Każdego dnia miały inną atrakcję i to się jeszcze dzieje. W piątek zakończenie półkolonii. Dwie grupy dzieci od 6 do 12 roku życia, więc takie wyselekcjonowane, jeżeli chodzi o grupę wiekową, ale korzystające ze wszystkich atrakcji tego miejsca. Codziennie miały, był zaproszony gość specjalny i w związku z tym, o czym gość opowiadał, taka była tematyka codziennych wydarzeń i tego, co się działo. Dzieci bawiły się świetnie, zaczynając od gimnastyki poprzez różnego rodzaju aktywności w parku. Nawet jednego dnia było rozpalanie ogniska za pomocą krzesiwa pod okiem oczywiście wojskowego, ale dzieci dowiadywały się bardzo dużo różnych informacji z życia codziennego, na przykład próbowały miodu i wiele o pszczelnictwie się

0: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
1: Radio Sochaczew. 94,9
0: FM. 94,9
1: FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Reklama.
1: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania? A może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346. Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
2: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
3: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
4: Psst! To do ciebie, spawaczu, tynkarzu, grabarzu. Inżynierze?
5: Magazynierze!
3: Protektor i Sara Workwear zapraszają na otwarcie nowego salonu BHP.

0: Już 4 sierpnia Sochaczew, ulica Warszawska 2. Protektor. Ubieramy także toreadorów.
1: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
2: Dzień dobry, lato!
0: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.

0: 5 minut dokładnie do godziny 10 nam pozostało. Za moment wiadomości w Radiu Sochaczew będzie Mans Zelmerów Fire in the Rain, a po godzinie 10 zaproszę Was na Dzień Młodego Strażaka. Taką imprezę organizuje gmina Nowa Sucha. Dokładniej zapraszać będzie Robert Gajda, prezes OSP Nowa Sucha. Fajne wydarzenie, pełne animacji, atrakcji dla dzieci, integracji oczywiście, bo w Nowej Suchej to bawić się lubią, bawić się umieją i my o tym doskonale wiemy i na to wydarzenie też Was zaprosimy.
1: Jeszcze więcej muzyki.

0: autopromocja. Co słychać na Mazowszu?
1: W każdy piątek o godzinie 9.15.
0: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego. Autopromocja. Reklama.
2: Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Skrzydełka z kurczaka 5,99 za kilogram. Karkówka wieprzowa 20,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 1 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
3: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
4: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode 99 groszy za kilogram. Boczek wędzony, parzony i surowy złoty 99 za 100 gramów. A napój Coca-Cola i Coca-Cola Zero taniej z aplikacją Gram Więcej. Tylko 6,49 za 1,5 litra. Cena regularna 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
7: Dzień dobry, lato!
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
11: A już teraz o godzinie 10 zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
12: Służby potwierdzają, że niezidentyfikowany obiekt spadł w miejscowości Tarnowa Kolonia na Lubelszczyźnie, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Obiekt spadł na pole, pozostawiając po sobie kilkumetrowy lej.
13: Wojewodowie, samorządowcy uruchomili na swoim poziomie sygnały alarmowe. Te sygnały alarmowe mogli usłyszeć mieszkańcy województwa lubelskiego. To zagrożenie trwało mniej więcej około 10 do 11 minut.
12: Nikomu nic się nie stało, nikt nie został poszkodowany. Na miejscu pracują m.in. strażacy, zabezpieczają teren. Jak zapewnia kapitan Tomasz Stachyra, rzecznik lubelskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej?
14: Nie było potrzeby gaszenia żadnego pożaru. Jak byliśmy na miejscu, nie było żadnego wybuchu.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: W związku z aktywnością rosyjskiego lotnictwa nad Ukrainą oraz w związku z tym, że około 3.40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt, podrwały się myśliwce. Co najmniej 8 osób nie żyje, a ponad 12 zostało rannych w wyniku całonocnego ataku Rosji na Ukrainę. Rosja wystrzeliła dziesiątki rakiet balistycznych i manewrujących, a także setki dronów. Celem były w większości duże miasta. Ucierpiały Kijów oraz Lwów. Tuż przed atakiem w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł, że zmasowany atak może być odpowiedzią Rosji na efekty jego wizyty w Stanach Zjednoczonych. Coraz więcej turystów wybiera chłodniejsze kierunki lub przesuwa urlopy poza szczyt sezonu, pisze Rzeczpospolita. Zjawisko określane mianem coolcation, czyli wakacje w chłodniejszym klimacie, zyskuje na popularności. Według badania portalu Booking.com blisko 3/4 ankietowanych bierze pod uwagę warunki pogodowe przy planowaniu urlopu, a 55% uważa, że niektóre popularne kierunki stały się latem zbyt gorące. Turystów zyskują kraje skandynawskie, Finlandia, Norwegia, Szwecja i Dania. Liczba rezerwacji wzrosła tam nawet o blisko połowę.
7: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
8: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
15: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
16: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Zapraszam na informacje sportowe. To będzie kolejny sezon bez polskiego zespołu w Lidze Mistrzów. Już po pierwszych meczach eliminacyjnych odpadł zarówno Lech Poznań, jak i Górnik Zabrze. W wyjątkowo kompromitującym stylu zrobił to mistrz Polski. Po wygranej w Danii 4-1 rewanż z Orchus miał być formalnością, ale goście strzelili 3 gole i doprowadzili do dogrywki, a po niej było 4-1 i wszystko rozstrzygnęły karne i Lech je przegrał. Górnik dzielnie walczył z wypakowanym gwiazdami Fenerbahce, zremisował 1-1, ale tydzień wcześniej w Stambule przegrał 0-1 i odpadł z rywalizacji. Oba zespoły powalczą teraz o Ligę Europy. Lech zagra z Klaksvik z Wysp Owczych, a Górnik ze zwycięzcą dwumeczu Twente Enschede Ferencvaros. Paroż, Budapeszt. Zaskoczenie i oburzenie to najczęstsze reakcje kontynentalnych federacji i związków krajowych na najnowszy pomysł FIFA dotyczący częściowej prywatyzacji najważniejszych imprez, w tym mundialu. W powszechnej opinii stanowią one integralną część futbolu i nie powinny być przedmiotem handlu. W podobnym tonie wypowiada się Piotr Iwańczyk z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej.
17: Ten plan jest pewnego rodzaju naruszeniem pewnej świętości, pewnej integralności sportu, to na co szczególnie zwraca uwagę Europa, która stoi tu w dużej opozycji, między innymi za pośrednictwem UEFA. Natomiast realnie oddanie 20%, czyli pakietu mniejszościowego, faktycznie większość pozostałaby w rękach FIFA, to rozwadnianie własności nad światowym futbolem, bo tak możemy nazwać te asety komercyjne.
16: Oddanie 20% praw do mundialu odbiłoby się na widowisko.
17: W tym modelu raczej nikt by nie myślał o tym, czy piłkarze grają może zbyt dużo, czy ten produkt faktycznie jest takiej jakości, mówię o produkcie piłkarskim i tych mistrzostwach, jaki jest pożądany przez widzów. No to krótko mówiąc, dostalibyśmy taką papkę, którą niestety jako konsumenci musielibyśmy przyjmować.
16: UEFA w oświadczeniu napisała o przekroczeniu granicy, której żadna instytucja zarządzająca piłką nożną nigdy nie powinna przekroczyć. Kamil Majchrzak odpadł z turnieju rangi ATP 500 w Waszyngtonie. Przegrał z rozstawanym z numerem 3 Amerykaninem Taylorem Fritzem 3-6, 4-6. A dziś w stolicy USA w 1/8 finału zagra Magdalena Fręch. Jej rywalką będzie rozstawana z jedynką Jessica Pegula.
7: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
8: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
15: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
18: Dzień dobry, lato!
19: 94,9 FM.
11: 5 minut minęło od godziny 10, moi drodzy, Ace of Base w radiu, słuchacze w czwartkowy poranek, chociaż już raczej bardziej przedpołudnie, i ja niczym asa z rękawa wyciągam przysłowie ludowe na dziś. Miłość to uczucie, którego żądać nie można. Jest darem, nie osiągnięciem. To znaczy cytat Ireny Jurgielewiczowej w takim razie. Tak inspirująco, żebyście wiedzieli, że te gorące dni, dzisiejszy, jutrzejszy i nadchodzące, to można razem spędzać, niekoniecznie samemu. Jedno wachluje, drugie leży, albo odwrotnie. Albo całkiem odwrotnie, jak wolicie.

0: Moi drodzy, 18 minut minęło od godziny 10. W nawiązaniu do pewnego tematu, który poruszaliśmy dla was 19 lipca, nie wiem, czy pamiętacie Marka, takiego wędrowca, pasjonata, który z Helu na Rysy idzie przez Sochaczew, wszedł właściwie przez Sochaczew. Marek podjął się niesamowitego wyzwania, przemierza Polskę, żeby pomóc małemu chłopcu, Antkowi, który choruje na dystrofię mięśniową Duszena. No i w czwartkowy wieczór 16 lipca dotarł do Sochaczewa. Powiedział, że w miesiąc przejdzie z Helu na Rysy. Trzeba zebrać przy okazji 15 milionów złotych na leczenie chłopca. Mamy link do zbiórki na tusochaczew.pl. Zachęcam was do odwiedzin. Natomiast sprawdzimy, co u Marka słuchać, bo to, że był w Sochaczewie, to jedno, ale my nie zapominamy o takich bohaterach, którzy robią rzeczy wielkie, charytatywne i jeszcze przy okazji wpadają do Radia Sochaczew. On już jest gdzieś tam przed Zakopcem. W jego planach oczywiście spotkanie z tymi, którzy go wspierają i wejście na Rysy, bo termin ubiega jutro, więc musimy sprawdzić, co dobrego u niego i to sprawdzimy, to zrobimy jeszcze w tej godzinie, to mogę obiecać. Także nigdzie nie odchodźcie, słuchajcie Radia Sochaczew.
1: Radio Sochaczew. Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewski. Konary 10, gmina Brochów.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
6: Alior Bank w Sochaczewie zmienił lokalizację. Znajdziesz nas przy ulicy Żeromskiego 5. Nowy adres, ten sam zespół. Odwiedź nas i poznaj aktualną ofertę Alior Banku.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode 99 groszy za kilogram. Boczek wędzony, parzony i surowy złoty 99 za 100 gramów. A napój Coca-Cola i Coca-Cola Zero taniej z aplikacją Gram Więcej. Tylko 6,49 za 1,5 litra. Cena regularna 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Dzień dobry, lato!
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Obiad dnia w Radiu Sochaczew.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Oto Park Sochaczew, Wójtówka 2D.
2: No to idzie pyszne, moi drodzy, pyszne na czwartek. Pasza Kebab, dokładnie Oto Park Wójtówka 2D. Dziś na czwartek po co rzucać mięsem, jak można wciągnąć mięsko i jeść. Czyli Pasza Kebab nuggetsy z kurczaka, boks lub talerz do wyboru, frytki, surówki, sosy do wyboru także w zestawach. Oczywiście nie zabraknie i napoju, więc pyszna propozycja. Warto sięgnąć. Pasza Kebab, Oto Park, Wójtówka 2D. Smacznego!
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Oto Park, Sochaczew, Wójtówka 2D.
0: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
3: Psst, to do Ciebie, spawaczu, tynkarzu, grabarzu. Inżynierze?
4: Magazynierze!
5: Protektor i Sara Workwear zapraszają na otwarcie nowego salonu BHP. Już 4 sierpnia, Sochaczew, ulica Warszawska 2. Protektor, ubieramy także toreadorów. Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
6: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew. Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko specjalista-specjalistka do spraw finansowo-księgowych. CV oraz list motywacyjny prosimy o przesłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby spółki mieszczącej się przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Szczegóły oferty pracy dostępne są na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
0: Dzień dobry, lato!
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: No i jedna z ulubionych wokalistek Tomka Marciniaka, Agnieszka Chylińska, Królowa Łez. Tomek to śpiewa codziennie rano, idąc do pracy, albo właściwie przed pracą. No ale tak, taka kolej rzeczy po prostu, co tu dużo mówić. Za to Łez na policzkach na pewno nie ma Marek, który był u nas w Sochaczewie 16 lipca. On idzie charytatywnie z Helu do Zakopca, dokładnie chce wejść jutro na Rysy. No i w związku z tym, że był w Sochaczewie, my o naszych bohaterach, o ludziach, którzy podejmują się takich wyzwań charytatywnych, nie zapominamy. I dzwoniłem do Marka, żeby dowiedzieć się, jak tam jego wędrówka i co dzisiaj przed nim.
1: Dzisiaj już jest 30 dzień wędrówki. Właśnie wędruję z Poronina do Zakopanego na dworzec kolejowy, gdzie będzie czekało kilka osób, które razem ze mną powędrują na Morskie Oko. A jutro o godzinie 9 finał całej wędrówki i będziemy szli z Morskiego Oka o godzinie 9 na szczyt, czyli na Rysy. I cała wędrówka się zakończy, ale to nie jest koniec, bo zbiórka dalej będzie aktywna. Niestety całej kwoty, tak naprawdę nawet kropli w morzu nie udało się uzbierać, bo potrzebna kwota na leczenie Antka to prawie 16 milionów złotych, a na głównej zbiórce jest niespełna 600 tysięcy. Na skarbonce, którą utworzyłem dla wędrówki, na podczas wędrówki jest blisko 80 tysięcy, więc to są dalej pieniądze, które są odległe od naszego celu. Oczywiście to jest duża kwota, ale biorąc pod uwagę skalę, to dalej mamy krople w morzu. Podczas całej wędrówki spotkałem masę pomocnych ludzi, którzy oferowali swoją pomoc nie tylko w zakresie noclegu, ale również w zakresie jakiegoś wyżywienia, obiadu, nawodnienia. Pytali się też, jak mogą jeszcze pomóc. Oczywiście osoby, które wpłacają, tak, no to jest najważniejszy element całej zbiórki, całej wędrówki, bo to właśnie wy, to właśnie osoby, które wpłacają, które angażują się w udostępnianie zbiórki, to dzięki wam Antek ma szansę na życie, na to, żeby go uratować. I tak naprawdę ja tylko idę, a to wy jesteście napędem całej akcji, całej zbiórki i to właśnie dzięki wam to wszystko może zakończyć się sukcesem, dlatego tak bardzo zależy mi na tym, żeby cała ta zbiórka, cała ta akcja dla Antka nabrała rozpędu i rozgłosu, bo wtedy po prostu będzie nas więcej, a razem możemy osiągnąć cel i razem możemy uratować życie Antka. Jeśli chodzi o cały przebieg wędrówki, to oczywiście zmęczenie jest. Nie myślę o tym zmęczeniu, nie myślę o tym wysiłku, nie myślę o odciskach, nie myślę o tym, że czasami jest po prostu trudno, tylko po prostu idę, robię swoje i wiem, że mamy jeszcze wspólnie razem dużo do zrobienia.
2: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.
0: Kibicujemy mocno, trzymam kciuki. A teraz już Jonas Blue dokładnie i 7 minut do godziny 11:00 wiadomości w Radiu Sochaczew za moment.

0: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, Pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Skrzydełka z kurczaka 5,99 za kilogram. Karkówka wieprzowa 20,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 1 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
5: Czy wiesz, że woda

0: ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
1: Dzień dobry, lato.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.
6: Zbliża się 11. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
7: Godzina W w Sochaczewie. Wspominać powstańców warszawskich będziemy w różnej formie i w różnych częściach miasta. Na swoje obchody 1 sierpnia zaprasza także gmina Teresin. W tym serwisie mamy też zaproszenie na książkowe spotkanie w Młodzieszynie. Wiadomości lokalne, Monika Figut. W najbliższą sobotę 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego w Sochaczewie. Główne obchody odbędą się na Placu Kościuszki, ale świętowanie będzie też miało inne formy i rozpocznie się od samego rana, mówi Julia Kuligowska z Urzędu Miasta.
8: Obchody rozpoczniemy już o godzinie 9 w hali Mosir przy ulicy Kusocińskiego turniejem pamięci bohaterów Powstania Warszawskiego w koszykówce. Również o godzinie 9 w Galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy 1 Maja odbędzie się wernisaż wystawy Powstanie Warszawskie 1944 z pragnieniem wolności. Główne uroczystości rozpoczną się po południu o godzinie 16.15 pod kościołem Matki Bożej Różańcowej w parafii Świętego Wawrzyńca. Złożymy kwiaty pod tablicą upamiętniającą ofiary II wojny światowej. Następnie o godzinie 16.30 pod Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą odbędzie się złożenie kwiatów pod tablicą pamięci.
7: Punktualnie o godzinie 17, czyli o godzinie W, zawyją syreny. Po tej uroczystej chwili na Placu Kościuszki zobaczymy symboliczną rekonstrukcję historycznych wydarzeń.
9: Widowisko historyczne Sochaczewianie na pomoc powstańczej w Warszawie 1944. To wydarzenie zapoczątkowane jest w 2011 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Muzealna Grupa Historyczna imienia 2 Batalionu 18 Pułku Piechoty. Autorem scenariusza jest Jakub Wojewoda. W tym roku będą brali w nim rekonstruktorzy z Sochaczewa, Skierniewic, Łowicza, Guzowa i Warszawy.
7: Mówił Radosław Jarosiński, dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej Pola Bitwy nad Bzurą. W programie także okolicznościowe przemówienia i apel pamięci. Tego samego dnia około godziny 18.15 w amfiteatrze usłyszymy koncert piosenek powstańczych w wykonaniu zespołu Patria. Śpiewać będą mogli także przybyli mieszkańcy. Teksty piosenek będą wyświetlane na specjalnie ustawionym telebimie.
5: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: Na swoją godzinę W zaprasza także gmina Teresin. Obchody rozpoczną się o godzinie 16.45 na skwerze Niepodległości przy ulicy Torowej. W programie spotkania honorowa warta harcerzy z tzw. Czarnej Jedynki, zbiórka pododdziałów strażackich z gminy Teresin, syrena upamiętniająca początek powstania oraz okolicznościowe przemówienia.
5: To są wiadomości Radia Sochaczew.
7: W Gminnej Bibliotece Publicznej w Młodzieszynie swoją działalność rozpoczął dyskusyjny klub książki. Okazuje się, że zainteresowanie tą formą spędzania czasu jest. Klub powstał z inicjatywy nowej dyrektor placówki Ewy Bojarowskiej.
10: To jest takie moje dziecko. W zasadzie można powiedzieć niemowlak, bo były dwa spotkania. Jestem wielką fanką dyskusyjnych klubów książki. Uczestniczyłam w wielu takich spotkaniach. Wiele klubów zakładałam sama osobiście. Natomiast w Młodzieszynie spotykamy się raz w miesiącu o godzinie 17 w ostatni piątek miesiąca, więc najbliższe spotkanie już będzie w lipcu. Bardzo serdecznie zapraszam. A na tapecie będzie powieść o francuskiej malarce, powieść obyczajowa, oparta na faktach, graficzna.
7: A ja zapraszam na kolejną porcję wiadomości lokalnych już za godzinę.
11: Służby wyjaśniają, co spadło w okolicach Tarnawy Kolonii w województwie lubelskim. W polską przestrzeń powietrzną wleciał niezidentyfikowany obiekt. Jak mówi wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, dowództwo jest na bieżąco informowane o wszystkich działaniach.
12: Nikomu nic się nie stało, zniszczeniu też nie uległy żadne obiekty, więc to są dobre informacje. Wszystkie systemy zadziałały od wczesnych godzin porannych, właściwie nocnych, bo sytuacja miała miejsce po godzinie 3 nad ranem.
11: A wczoraj podczas rozmowy premiera Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Lublinie była poruszona kwestia możliwego zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę.
5: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Było więcej obiektów, które mogły wlecieć w polską przestrzeń powietrzną, mówi rzecznik Dowództwa Generalnego Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski. Nie wiadomo jeszcze, czy obiekt, który spadł w Tarnowie, to rakieta czy dron.
13: Nasz myśliwiec, który został skierowany niezwłocznie po wykryciu tego obiektu w naszych systemach radiolokacyjnych, no nie zdążył go zidentyfikować, przechwycić. Jeżeli byłaby taka konieczność, na pewno byłaby autoryzacja do neutralizacji, natomiast no nie zdążył, on zanikł.
11: Na miejscu pracują strażacy, policja i prokuratura. Według relacji lubelskich strażaków nie doszło do żadnego wybuchu w miejsce zdarzenia. A na miejscu jest nasza reporterka Anna Gwiterek-Zawłocka, która rozmawiała z mieszkańcami.
14: Wśród mieszkańców nie ma jakiegoś bardzo dużego strachu, bardzo dużego lęku. Natomiast mówią i przyznają to, że nigdy w życiu czegoś podobnego nie słyszeli. Ten wybuch nad ranem był ogromny i rzeczywiście obudził.
15: Huk był straszny. Was zatrzęsło się w domu.
16: Nie było to ciekawe. To pierwsze w życiu takie, oby ostatnie.
14: Mieszkańcy czekają w tej chwili na kolejne informacje, co się wydarzyło i czy na ten moment nic im nie zagraża. A do Tarnawy Kolonii jedzie w tej chwili premier Donald Tusk.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: No dziś upalnie, już powyżej 30 stopni, pokażą termometry w Sochaczewie i okolicach. Póki co 26, mówimy o temperaturze oczywiście w cieniu. Słonecznie będzie przez cały dzień. Słonko wstało o 4.45. Zajdzie za horyzont o 20.35.
2: Sponsorem pogody była firma Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Powiem wam szczerze, że po tym, co wczoraj obejrzałem, jeżeli chodzi o występy piłkarskich drużyn w europejskich pucharach, oczywiście polskich, to jest to, oj, bardzo, bardzo, bardzo zły. Ale z wami będzie lepiej. 6 po 11. Dzień dobry, lato. W Radiu Sochaczew. Toto, Tomek Marciniak. Cześć.

0: Kibice piłkarscy w całej Polsce przecierali wczoraj oczy ze zdumienia, co wyprawiał mistrz Polski Lech Poznań w meczu rewanżowym drugiej rundy klasyfikacyjnej o Ligę Mistrzów. Odpadnięcie z Orchus z duńskim zespołem. Przypomnę, że w pierwszym meczu Lech wygrał 4-1 i wydawało się, że jest na najlepszej drodze do tego, aby zagrać w trzeciej rundzie. No, okazuje się, że w piłce nie wszystko jest takie klarowne. Najpierw w regulaminowym czasie 0-3, a później dogrywka i rzuty karne, które lepiej wykonywali piłkarze z Danii, i to oni zagrają w trzeciej rundzie, a my, no niestety, my kolejny raz będziemy grać bez Ligi Mistrzów w pucharach, bowiem drugi nasz zespół Górnik Zabrze po bardzo fajnym meczu postawił się Fenę, remisując 1-1, ale przegrał w pierwszym meczu 0-1 i też będzie walczył o Ligę Europy. No cóż, jaki mistrz, takie granie. A już za chwilę audycja na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.
1: Reklama. Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
4: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
5: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
6: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Alior Bank w Sochaczewie zmienił lokalizację. Znajdziesz nas przy ulicy Żeromskiego 5. Nowy adres, ten sam zespół. Odwiedź nas i poznaj aktualną ofertę Alior Banku.
9: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Dzień dobry, lato!
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
15: Reklama.
16: Audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.
17: Puls miasta.
18: A gościem audycji są Julia Kuligowska, kierownik Referatu Kultury i Turystyki Urzędu Miasta. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
18: I Radosław Jarosiński, dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą.
20: Dzień dobry Państwu.
18: Chcemy dziś porozmawiać o bardzo ważnym wydarzeniu. W najbliższą sobotę będziemy obchodzić 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Sochaczew jak zawsze włącza się w te obchody. Będą one miały charakter wieloelementowy, tak można powiedzieć. Będą główne podniosłe uroczystości na placu Kościuszki, ale będą też wydarzenia, nazwijmy je pobocznymi, i tak już od samego rana startują te wydarzenia. Pani Julia Kuligowska.
10: Obchody rozpoczniemy już o godzinie 9 w hali Mosir przy ulicy Kusocińskiego turniejem pamięci bohaterów Powstania Warszawskiego w koszykówce. Również o godzinie 9 w Galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy 1 Maja odbędzie się wernisaż wystawy Powstanie Warszawskie 1944 z pragnieniem wolności. Główne uroczystości rozpoczną się po południu o godzinie 16:15 pod kościołem Matki Bożej Różańcowej w parafii świętego Wawrzyńca. Złożymy kwiaty pod tablicą upamiętniającą ofiary II wojny światowej. Następnie o godzinie 16:30 pod Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą odbędzie się złożenie kwiatów pod tablicą pamięci. Punktualnie o godzinie 17:00 spotkamy się na placu Tadeusza Kościuszki, gdzie zawyją syreny, aby wspólnie uczcić godzinę W. To najważniejszy punkt obchodów, współorganizowany razem ze starostwem powiatowym w Sochaczewie.
18: On tutaj przejmuje pałeczkę pan dyrektor Radosław Jarosiński, żeby opowiedzieć z kolei o właśnie rekonstrukcji.
15: Tak, wraz z nastaniem godziny W odbędzie się na placu Kościuszki rekonstrukcja, widowisko historyczne, Sochaczewianie na pomoc powstańczej w Warszawie 1944. To wydarzenie zapoczątkowane jest w 2011 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Muzealna Grupa Historyczna imienia 2 Batalionu 18 Pułku Piechoty. Autorem scenariusza jest Jakub Wojewoda. W tym roku będą brali w nim rekonstruktorzy z Sochaczewa, Skierniewic, Łowicza, Guzowa i Warszawy. A dodam tylko, że wydarzenie ma charakter taki symboliczny, bo oczywiście nasi członkowie z Kowronka nie wyruszali w blasku dnia na pomoc walczącej Warszawie, tylko w sposób raczej
18: ukryty.
15: Tajny. Natomiast jest to taka symboliczna inscenizacja, żeby to wydarzenie zaakcentować.
18: Bo takie faktycznie miało miejsce, udali się dokładniej do Campinosu, tak? Żeby tak stamtąd pomagać walczącej Warszawie. Po tej rekonstrukcji przechodzimy do dalszej części oficjalnych obchodów.
10: Po rekonstrukcji zostanie odegrany hymn Rzeczypospolitej Polskiej, zostanie podniesiona flaga państwowa, następnie odbędą się wystąpienia zaproszonych gości, apel pamięci, wykonanie pieśni reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz defilada 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej. W patriotyczną oprawę godziny W tradycyjnie włączą się również sochaczewscy kibice, którzy swoim udziałem podkreślą wagę tego wyjątkowego wydarzenia.
18: A to też jeszcze nie wszystko. Warto wspomnieć, że obok w parku przy ulicy Traugutta, w parku Chopina będzie specjalny obóz partyzancki.
15: No to już po zakończeniu oficjalnej części faktycznie rekonstruktorzy zapraszają do parku Chopina. No będzie można tam obejrzeć mini obóz partyzancki, obejrzeć repliki powstańczej broni, umundurowania, no i poczęstować się wojskową grochówką, którą dostarczy 3. Warszawska Brygada Rakietowa. Będzie też można zwiedzić wystawę plenerową, stoisko przygotowane przez Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. Będzie to stanowisko sprzedażowe, ale też połączone z prezentacją obiektów związanych z Powstaniem Warszawskim, których normalnie na ekspozycjach nie można zobaczyć. One znajdują się w magazynach, natomiast tego dnia pokażemy je zwiedzającym w plenerze.
18: To tak na zachętę, co na przykład?
15: No na przykład te opaski powstańcze oryginalne, na przykład...
18: Takie przechowujecie, macie.
15: Tak, przemalowany hełm niemiecki z flagą polską, czyli już przedmioty, które ewidentnie no, wiążą się z tamtym okresem.
18: I to nadal nie jest wszystko, bo też tego samego dnia już na finał tych obchodów zapraszacie na koncert w amfiteatrze.
19: Zgadza się, o godzinie 18.15 w Amfiteatrze Miejskim w Sochaczewie przy ulicy Podzamcze odbędzie się koncert Sochaczew śpiewa w hołdzie powstańcom, organizowany wspólnie z Sochaczewskim Centrum Kultury. Wystąpi mundurowy zespół wokalno-instrumentalny Patria pod kierunkiem Arkadiusza Mamcarza. Także to będzie wyjątkowy, pełen wzruszeń wieczór, podczas którego wspólnie zaśpiewamy pieśni patriotyczne i oddamy hołd bohaterom powstania warszawskiego. Obchody będą również kontynuowane 2 sierpnia, bo od godziny 9 w hali Mosir przy ulicy Kusocińskiego odbędzie się drugi dzień turnieju pamięci bohaterów powstania warszawskiego w koszykówce.
18: I na koniec jeszcze warto podkreślić, prawie na koniec, że w tym okresie na bulwarach w Sochaczewie będzie gościć specjalna multimedialna patriotyczna naczepa.
19: Tak, to taka dodatkowa atrakcja przygotowana właśnie z okazji obchodów. Od 31 lipca do 2 sierpnia na naszych bulwarach będzie można obejrzeć widowisko multimedialne Iskry Niepodległej. To taki nowoczesny projekt edukacyjny Instytutu Adama Mickiewicza, współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prezentujący sylwetki wybitnych Polek i Polaków, którzy dzięki swoim osiągnięciem w nauce, kulturze, sporcie, podróżnictwie czy działalności społecznej zmienili świat i stali się inspiracją dla kolejnych pokoleń. Widowisko prezentowane jest w specjalnej mobilnej naczepie ekspozycyjnej, a pokazy odbywają się co 30 minut i są całkowicie bezpłatne. Mobilne muzeum będzie dostępne 31 lipca w godzinach od 9 do 17, 1 sierpnia również w godzinach 9-17, natomiast 2 sierpnia w godzinach 9-15. Także serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców do odwiedzenia tego wyjątkowego miejsca. Również chciałabym serdecznie podziękować wszystkim naszym partnerom i instytucjom, które wspierają organizację tegorocznych obchodów. Dziękujemy za zaufanie, zaangażowanie i ogromną pomoc. Dzięki takiej współpracy możemy wspólnie pielęgnować pamięć o bohaterach powstania warszawskiego i przekazywać ją kolejnym pokoleniom. Także też chciałam tutaj serdecznie zaprosić wszystkich mieszkańców do udziału w tych wydarzeniach i do wspólnego oddania hołdu tym, którzy walczyli o naszą wolność.
18: Już tak naprawdę na zakończenie warto wspomnieć, że w ten najbliższy weekend nie tylko obchody właśnie rocznicy powstania warszawskiego, ale również kolejna odsłona letniej senioriady.
19: Tak, 2 sierpnia zapraszamy na letnią senioriadę. Odbędzie się ona w parku w Chodakowie przy ulicy Chopina. Również będzie okno sztuki. Od godziny 16 do 19 będzie można odwiedzić okno sztuki pana Marcina Hugo Badera. To taki projekt kulturalny prezentujący twórczość artystów i ich niezwykłe obrazy oraz dzieła. Także też doskonała okazja, aby zatrzymać się na chwilę i obcować ze sztuką w plenerze. Natomiast koncerty w parku zaczną się od godziny 17. Na scenie wystąpi zespół Wesołe Granie. Natomiast o godzinie 18 już zapraszamy na główny koncert pod tytułem Będzie Weselej w wykonaniu pani Patrycji Zywert-Szybki. Na miejscu będzie również dostępna strefa gastronomiczna, dlatego zachęcam, aby przyjść całymi rodzinami i miło po prostu spędzić wieczór w świetnej atmosferze.
18: To 2 sierpnia. Dziękuję już bardzo za tę rozmowę, na te wszystkie wydarzenia. Zapraszali Julia Kuligowska, kierownik Referatu Kultury i Turystyki Urzędu Miasta. Dziękuję bardzo.
19: Dziękuję bardzo.
18: I dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej Pola Bitwy nad Bzurą, Radosław Jarosiński.
15: Dziękuję i zapraszam.
17: Puls Miasta. Była to audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.
20: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 2.

0: Tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
1: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności w ramach funduszy europejskich.
2: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
3: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew. Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko specjalista-specjalistka do spraw finansowo-księgowych. CV oraz list motywacyjny prosimy o przesłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby spółki mieszczącej się przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Szczegóły oferty pracy dostępne są na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
6: Dzień dobry, lato!
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
10: Reklama.

0: Mrozu jego galaktyko z 10 do 12, czyli co? Trzeba coś na ruszt wrzucić.
1: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew. Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Gregory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
0: A dzisiaj grany jest krupnik, a na drugie gołąbki, do tego są ziemniaki. Dodatkowo w ofercie znajdziecie rybę smażoną, tym razem mirunę lub pierogi ręcznie robione, na przykład ukraińskie. Uwaga, prawdziwe bułki, jagodzianki i pierogi z jagodami leśnymi także dziś dostępne. Szczegółowe menu na fanpage'u Bar Brothers Gregory, który mieści się w Kuznocinie 112B.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Gregory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
2: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: przed nami kolejna odsłona letniej Senior Jady. Gdzie i kiedy się widzimy, o tym za chwilę opowie Monika Figut w wiadomościach w samo południe.
1: Gra dla Was Radio Sochaczew. 94,9 FM. Autopromocja.
2: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
3: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
4: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Skrzydełka z kurczaka 5,99 za kilogram. Karkówka wieprzowa 20,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 1 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
6: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
7: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
1: Dzień dobry, lato!
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
0: Jest punktualnie 12. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
11: Letnia Senior Jada w Sochaczewie to już tradycja. Przed nami kolejne koncerty i potańcówki. Od tego zaczynamy. Najbliższą niedzielę, 5 dzień Młodego Strażaka w Nowej Suchej. Będą nowości. W tym serwisie będzie także o 58-letnim dealerze z Sochaczewa, który trafił w ręce policji. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. Letnia Senior Jada w Sochaczewie. To cykl koncertów i potańcówek w parkach miejskich skierowany przede wszystkim do seniorów, ale nie tylko. Ratusz zaprasza do udziału. Tak koncerty, jak potańcówki są ogólnodostępne i bezpłatne. Kolejne już w sierpniu.
12: 2 sierpnia odbędzie się drugi koncert, również w Chodakowie, w wykonaniu pani Patrycji Zywert-Szybki, która przedstawi swój program pod tytułem Będzie weselej, a już teraz możemy zaprosić również na potańcówki. Odbywać się będą w parku imienia Garbolewskiego od godziny 18 i odbędą się 7 sierpnia. Tutaj będziemy bawili się z zespołem Progres oraz 15 sierpnia z zespołem Muzycy Ulicy.
11: Zapraszał Jakub Okraska z Urzędu Miasta. Przed nami 5 dzień Młodego Strażaka w Nowej Suchej. Już niedzielę, 2 sierpnia, teren Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Suchej ponownie stanie się miejscem spotkania i zabawy młodych miłośników pożarnictwa. Cała impreza rozpocznie się o 14:00. Nie zabraknie nowości, wśród nich prelekcji Służby Ochrony Kolei.
13: W zeszłym roku, mówiąc w Kroniu, wpadłem na taki pomysł, żeby Dzień Młodego Strażaka powiązać jeszcze z partnerami kolejowymi. W 24 roku, 26 listopada, był taki potężny wypadek na przejeździe kolejowym Nowej Suchej, gdzie pociąg PKP Intercity zderzył się z ciężarówką. Ciężarówka wjechała przez, opuścił się szlaban, doszło do olbrzymiej tragedii. Na szczęście nikt nie zginął i połączyliśmy siły. Prosiłem o wsparcie Służby Ochrony Kolei, Urząd Transportu Kolejowego. Oni przyjeżdżają do nas z prelekcją, z kampanią Kolejowe ABC. Policja, Wojsko Polskie, Straż Pożarna, Państwowa Ochotnicza, wspólna akcja skoordynowana w celu profilaktyki bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych.
11: Mówił prezes OSP Nowa Sucha Robert Gajda.
14: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Dealer z Sochaczewa w rękach policji został zatrzymany, gdy jechał samochodem w paprotni. W trakcie prowadzonych czynności funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 83 gramy mefedronu, prawie 30 gramów amfetaminy oraz kilkanaście gramów marihuany. Zabezpieczono również telefon komórkowy, notatnik oraz wagę elektroniczną. Decyzją sądu 58-latek został aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia.
15: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wybuchu, do jakiego doszło w miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Jest prowadzone w kierunku sprowadzenia katastrofy dużych rozmiarów. Na miejsce mają przyjechać eksperci z Ukrainy, by pomóc polskim śledczym. Na miejscu jest też Anna Gmiterek-Zabłocka. Aniu, pojawiają się głosy, że nie na czas włączono syreny.
16: Starosta biłgorajski Andrzej Szarlip mówi, że za uruchomienie syren odpowiedzialna jest Straż Pożarna. Czy one rzeczywiście zostały uruchomione przed tym, jak doszło do wybuchu, tego na ten moment nie wiemy. Starosta mówi, że wszystko teraz będzie sprawdzane.
17: Też każda służba, każde powiedzmy ogniwo w tym zarządzaniu kryzysowym i też w kwestii informowania ma swoje zadania i tutaj z pewnością pan wojewoda i na poziomie wojewódzkiego sztabu kryzysowego wszystkie te działania podsumowujące, sprawdzające będą prowadzone.
16: Mieszkańcy przyznają, że słyszeli syreny alarmowe, ale prawdopodobnie dopiero po wybuchu, kiedy włączyła je Straż Pożarna dojeżdżająca na miejsce.
15: W związku z sytuacją w Lublinie z udziałem premiera i szefa resortu obrony odbyło się spotkanie zespołu koordynacyjnego. W jego trakcie Donald Tusk przekazał, że to najpewniej na Lubelszczyźnie spadł rosyjski strategiczny pocisk manewrujący powietrze-ziemia CH-101, ale ekspertyzy wciąż trwają, podkreśla premier.
18: Nie wyprzedzamy efektów szczegółowego badania i będziemy chcieli mieć 100% pewność.
15: Jaki to pocisk i kto go wystrzelił, dodaje premier. Aktualnie Donald Tusk jedzie na miejsce, gdzie spadł pocisk, który naruszył polską przestrzeń powietrzną. Tusk poinformował, że jest w kontakcie z liderami państw europejskich. Wszyscy deklarują pełną solidarność i gotowość wszelkiej pomocy, dodał Tusk.
14: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
14: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Zachmurzenie 0 lub niewielkie. No i sucho. I oczywiście gorąco. Maksymalnie od 25 na północnym wschodzie i Helu przez 32 w centrum do 35 na zachodzie kraju. Taka jest pogoda na dzień dzisiejszy. Jutro będzie jeszcze cieplej, na opady deszczu. Póki co nie ma co liczyć.
14: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
14: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 6 po 12, tu Radio Sochaczew i jeszcze więcej słonecznej muzyki, której na pewno nie zabraknie, bowiem w tej godzinie między innymi zagramy hit dnia, póki co Daily Strays na początek 12 w Radio Sochaczew. Tomek Marciniak, popołudniowe. Dzień dobry, cześć.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: A dziś w chwili dnia w Radiu Sochaczew Fun Factory. Don't go away.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Niestety smutne informacje docierają do redakcji Radia Sochaczew. Jak poinformował Urząd Miasta, dziś zmarł Piotr Ostromęcki, były zastępca burmistrza miasta Sochaczewa, współtwórca sochaczewskiego samorządu, inżynier zakładów RK Boryszew, a funkcję zastępcy burmistrza piastował w latach 1991-1993. Jak napisali burmistrz miasta Sochaczewa Daniel Janiak i przewodniczący Rady Miasta Sylwester Kaczmarek, jako człowiek odpowiedzialny za sprawy inwestycji i gospodarki komunalnej wniósł znaczący wkład w budowę fundamentów odradzającego się samorządu oraz rozwój naszego miasta. Pozostanie w pamięci jako osoba kompetentna, zaangażowana i oddana służbie publicznej, rodzinie, bliskim oraz wszystkim, których dotknęła ta bolesna strata. Składamy wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia, do czego my oczywiście się dołączamy.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
2: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
3: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
4: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. ZWiK Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
5: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
6: Alior Bank w Sochaczewie zmienił lokalizację. Znajdziesz nas przy ulicy Żeromskiego 5. Nowy adres, ten sam zespół. Odwiedź nas i poznaj aktualną ofertę Alior Banku.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. A polski cukier biały kryształ 1 kg. 5 opakowań plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Psst, to do Ciebie. Spawaczu, tynkarzu, grabarzu, inżynierze,
10: magazynierze!
9: Protektor i Sara Workwear zapraszają na otwarcie nowego salonu BHP. Już 4 sierpnia, Sochaczew, ulica Warszawska 2. Protektor, ubieramy także toreadorów.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
12: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
1: Reklama.

0: Dużymi krokami zbliża się najstarszy rajd rowerowy na terenie powiatu sochaczewskiego, na który to zaprasza Maciej Małecki, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
1: Zapraszam na 25. rodzinny rajd rowerowy imienia Anny i Tadeusza Krawczyków po ziemi sochaczewskiej. W tym roku rajd odbędzie się w sobotę 5 września, a pojedziemy do Młodzieszyna. Start z placu Kościuszki, tak jak w poprzednich latach. Więcej informacji będziemy podawali na falach Radia Sochaczew, także na naszych stronach internetowych. Już lada dzień ruszamy z zapisami. Rozmawiamy z panią redaktor. Jestem akurat po kolejnym objeździe trasy rajdu rowerowego. Sprawdzamy trasę. W tym roku gości nas gmina Młodzieszyn, za co bardzo dziękuję pani wójt Monice Pietrzyk i jej zespołowi. A rajd organizujemy tak jak w poprzednich latach z rodziną państwa Krawczyków, Stowarzyszenie Odnowy Sochaczewa Zamek, starosta Jolanta Gonta, burmistrz Daniel Janiak, klub wolontariuszy Fight Club Dragon i wiele osób, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w

0: słuchacze.
1: Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl. Autopromocja.
2: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
3: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
5: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
7: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Inaczej futryna na 10 liter.
9: Ościeżnica.
8: A teraz na 3. Tam są drzwi.
9: Vox.
10: Tam są drzwi.
11: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
12: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
13: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
14: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
15: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
16: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
2: Reklama.

0: 94 i 9 FM. Radio słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy skrzydełka z kurczaka 5,99 za kilogram, karkówka wieprzowa 20,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 1 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewia, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit. Różne smaki. Jedynie złoty 99.
5: Doskonale. Kupujemy.
7: Sposób na Twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
9: Otwieramy 1000 sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Klimatyzacja samochodowa, napełnianie, stary i nowy czynnik, naprawa sprężarek, przewodów, weryfikacja nieszczelnych układów, Felixów 1, telefon 602-499-487.
0: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
12: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
13: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
14: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.
15: Starostwo powiatowe w Sochaczewie ogłosiło gwiazdy zbliżających się do rynek powiatowych. Tym razem samorząd zaprasza do gminy Rybno. Przed nami 31. pielgrzymka na Jasną Górę do Częstochowy. Spotkanie informacyjne w Sochaczewie już w ten weekend. Mamy też zaproszenie do Sannik na kolejny koncert z cyklu Chopin – Muzyka – Poezja. Wiadomości lokalne, Monika Figut. Starostwo powiatowe w Sochaczewie ogłosiło gwiazdy, które wystąpią na tegorocznych dożynkach powiatowych. Tym razem wydarzenie odbędzie się na terenie gminy Rybno na placu w Matyldowie. Gwiazdami wieczoru będą zespoły MIK oraz Piękni i Młodzi z Magdaleną Narożną. W programie dożynek nie zabraknie najważniejszych elementów święta plonu. Zaplanowano tradycyjny obrzęd dzielenia chlebem, występy artystyczne, stoiska wystaw jennicze, prezentacje lokalnych twórców i organizacje, a także Wesołe Miasteczko dla Najmłodszych. To wydarzenie 13 września.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
15: A już w najbliższą środę, 5 sierpnia, z Sochaczewa wyruszą pierwsi uczestnicy 31. pieszej pielgrzymki młodzieżowej na Jasną Górę. Tegoroczne rekolekcje w drodze odbywają się pod hasłem Oto ja, poślij mnie, które nawiązuje do słów z Księgi Izajasza i zachęca do odkrywania własnego powołania oraz miejsca, do którego Bóg posyła każdego człowieka. Pielgrzymi przed wyruszeniem w drogę zaproszeni są na spotkanie informacyjne. Grupa Sochaczewsko-Żyrardowska spotka się już w ten weekend.
16: W mieście Sochaczew, w parafii świętego Wawrzyńca planujemy, drugnia jest to niedziela, godzina 19 po mszy świętej o godzinie 18. Tutaj dla Sochaczewa i okolic gdzieś tutaj wokół Sochaczewa, a dzień wcześniej planujemy 1 sierpnia, będzie to w sobotę w Żyrardowie, z jednej z parafii, gdzie będzie wszedł ksiądz Noper prezbiter Filip Psyk i on właśnie w tej parafii, gdzie posługuje, chce też takie zrobić właśnie spotkanie organizacyjne wraz ze mną właśnie dla osób Żyrardowa i okolic, żeby też dać im takie podstawowe informacje, no i też już nawiązać taką już więź, tworzyć wspólnotę właśnie tej grupy świętego Rafała Archanioła.
15: mówił przewodnik grupy świętego Rafała Archanioła, ksiądz Michał Szkupiński z parafii świętego Wawrzyńca w Sochaczewie.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
15: Europejskie Centrum Artystyczne imienia Fryderyka Chopina w Sannikach przygotowało propozycję dla wszystkich miłośników kultury. Już w najbliższą niedzielę odbędzie się kolejny koncert z cyklu Chopin – Muzyka, Poezja. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 14.
17: Już 2 sierpnia o godzinie 14 w Pałacu w Sannikach zabrzmi koncert Chopin – Muzyka, Poezja. Przy fortepianie usłyszymy Michała Mossakowskiego. Poezję zaprezentuje Weronika Humaj, a na miłośników sztuki czeka wystawa prac Jacka Frąckiewicza. 2 sierpnia, godzina 14. Pałac w Sannikach.
15: Zapraszała Patrycja Kraśkiewicz z Europejskiego Centrum Artystycznego w Sannikach.
18: Wiadomości ekonomiczne.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
19: Wiadomości ekonomiczne, Bartek Staniaszek. W sobotę 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, największej operacji militarnej polskiego podziemia w czasie II wojny światowej. Powstanie warszawskie kosztowało życie od 150 tysięcy do 200 tysięcy ludzi, w tym około 18 tysięcy powstańców, oraz doprowadziło do zniszczenia blisko 85% lewobrzeżnej Warszawy. Materialne straty miasta i jego mieszkańców oszacowano w przedwojennych realiach na około 18 miliardów złotych według wartości z sierpnia 1939 roku, co w przeliczeniu wynosi ponad 45 miliardów dolarów. Nie będzie dorożek na krakowskim rynku głównym. Tymczasowo postój z dorożkami został zamknięty do wtorku, a dodatkowo w sobotę i niedzielę w ogóle dorożki nie będą mogły przejeżdżać przez rynek. Powodem są przygotowania i same zawody Ironman. Podpowiadamy zawczasu, gdyby ktoś miał w te najbliższe wakacje chęć skorzystania z przejażdż dorożką właśnie w Krakowie. Osoby z niepełnosprawnościami będą mogły w łatwiejszy sposób korzystać z sopockiej mariny. Władze kurortu szykują się do modernizacji przystani żeglarskiej, powstaną nowe miejsca cumownicze, a znikną architektoniczne bariery, mówi prezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim.
20: Będziemy mogli przebudować dolne pomosty i zorganizować 18 bezpiecznych miejsc cumowniczych.
19: Powstaną też udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.
20: Między innymi specjalny podnośnik, który umożliwi przeniesienie osoby ze szczególnymi potrzebami z nabrzeża na jacht. Widzimy, że osoby te coraz częściej żeglują.
19: Prace powinny ruszyć po zakończeniu sezonu żeglarskiego. Tylko 40% Polaków potrafi całkowicie odciąć się od spraw zawodowych w czasie wolnym, wynika z badania opublikowanego na łamach prawo.pl. To odcięcie polega na tym, że nie sprawdzamy służbowych wiadomości i nie odbieramy telefonów z pracy. Pozostali 60% na różne sposoby utrzymują kontakt z pracą. Prawie połowa osób w tej grupie czasami zerka na maila lub myśli o obowiązkach. Co dziesiąta osoba regularnie sprawdza, co dzieje się w firmie.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.

0: 9FM. Autopromocja.
1: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Słuchaczew obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
4: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
5: Alior Bank w Sochaczewie zmienił lokalizację. Znajdziesz nas przy ulicy Żeromskiego 5. Nowy adres, ten sam zespół. Odwiedź nas i poznaj aktualną ofertę Alior Banku.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode 99 groszy za kilogram. Boczek wędzony, parzony i surowy złoty 99 za 100 gramów. A napój Coca-Cola i Coca-Cola Zero taniej z aplikacją Gram Więcej. Tylko 6,49 za 1,5 litra. Cena regularna 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
9: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew. Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko specjalista-specjalistka do spraw finansowo-księgowych. CV oraz list motywacyjny prosimy o przesłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby spółki mieszczącej się przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Szczegóły oferty pracy dostępne są na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
10: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Stopcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
13: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.
14: Laboratorium Języka. Odkryj przepis na udane wakacje. Spakuj językowe triki do walizki i zainspiruj swoje dziecko. Sponsorem audycji jest Szkoła Językowa British House w Sochaczewie. Akredytowane centrum metody Teddy Eddy.
15: Dzień dobry Państwu, wakacje w pełni, dlatego przez najbliższe tygodnie będziemy wspólnie pakować do walizki język angielski. W audycji Laboratorium Języka Spakuj Angielski na Wakacje udowodnimy, że wystarczy znajomość kilku prostych i fajnych zwrotów, by zagraniczny wyjazd stał się o wiele spokojniejszy i przyjemniejszy. Są dzisiaj z nami lektorki Szkoły Językowej British House, Katarzyna Janiak i Martyna Zygmuntowicz. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
15: British House wielu osobom kojarzy się przede wszystkim z kursami dla dzieci i młodzieży, ale wiem, że coraz częściej dorośli także decydują się na rozpoczęcie nauki. Czy rzeczywiście tak jest?
16: Zdecydowanie tak. W szkole British House od lat uczymy dzieci i młodzież, ale również dużą część naszych kursantów stanowią osoby dorosłe. To bardzo różne osoby. Rodzice naszych uczniów, osoby przygotowujące się do wyjazdów zagranicznych, pracownicy firm, ale też ludzie, którzy po prostu chcą wrócić do nauki po wielu latach.
17: Często obserwujemy, że dorośli bardzo często oddają cały swój czas i energię edukacji dzieci, zapominając przy tym o własnych potrzebach. Troska o najmłodszych jest wspaniała, ale pamiętajmy, że to my, dorośli, dajemy im najlepszy przykład. Dbając o własny rozwój i kompetencje językowe, pokazujemy dzieciom, że nauka to pasja na całe życie.
15: No to ważne pytanie, jak wyglądają takie zajęcia dla dorosłych?
16: W British House przełamujemy schematy. Nasze zajęcia w niczym nie przypominają tradycyjnej szkolnej nauki. Stawiamy na swobodę i praktykę. Przede wszystkim jest to komfortowa atmosfera. Uczymy się bez stresu, wygodnie, na kanapach i przy filiżance dobrej kawy. Mamy maksimum mówienia. Zajęcia są dynamiczne i angażujące. Pracujemy w parach oraz w małych grupach, dając każdemu kursantowi jak najwięcej przestrzeni na swobodną wypowiedź. Praktyka ponad teorią. Podręcznik wyznacza nam oczywiście kierunek, a sercem lekcji jest żywa, praktyczna komunikacja.
17: Mimo że może nam towarzyszyć strach lub niepewność, to naprawdę wystarczy zrobić ten pierwszy krok i przekonać się, że nauka języka może być przyjemna. I właśnie wakacje są świetnym momentem, żeby podjąć taką decyzję.
15: A skoro mówimy o wakacjach, to przejdźmy do naszego dzisiejszego tematu, czyli zwroty przydatne właśnie na wakacjach. Zacznijmy od początku każdej podróży, czyli wyjeżdżając na wakacje, często pobyt na lotnisku to pierwsze zetknięcie się z językiem angielskim. Przejście przez lotnisko, nadanie bagażu, znalezienie bramki, a później zameldowanie się w hotelu. I właśnie wtedy wiele osób zaczyna się stresować. Czy rzeczywiście jest się czego bać?
16: Z naszego doświadczenia wynika, że zdecydowanie bardziej stresujemy się przed wyjazdem niż podczas samego wyjazdu. W głowie pojawiają się myśli. A co jeśli czegoś nie zrozumiem? Co jeśli zapomnę słówka? Tymczasem większość rozmów na lotnisku czy w hotelu jest bardzo przewidywalna.
17: I co ważne, pracownicy lotnisk i hoteli każdego dnia rozmawiają z ludźmi z całego świata. Doskonale wiedzą więc, że angielski dla większości turystów nie jest językiem ojczystym. Naprawdę nikt nie oczekuje perfekcyjnej gramatyki. Dlatego dzisiaj przedstawimy zwroty, które naprawdę przydają się od pierwszych minut po wyjściu z samolotu.
15: To zacznijmy od lotniska. Wyobraźmy sobie, że jedna z Was jest pracownikiem lotniska, a druga turystką, pasażerką.
16: Mhm. Good morning. May I see your passport, please?
17: Of course. Here you are.
16: Thank you. Do you have any luggage?
17: Yes, one suitcase.
16: Perfect. Here is your boarding pass. Gate 18. Boarding starts at 9:30.
17: Excuse me, where is the gate?
16: Go straight and then turn right. Have a nice flight.
17: Thank you very much.
15: Brzmi całkiem znajomo. Rozłóżmy teraz ten dialog na czynniki pierwsze.
16: Na lotnisku warto znać kilka podstawowych słów. Passport, paszport, boarding pass, karta pokładowa, gate, bramka, luggage, bagaż, suitcase, walizka, flight, lot, boarding, wejście na pokład, departure, odlot, arrival, przylot.
17: I kilka bardzo praktycznych zdań. Where is gate 18? Gdzie jest bramka numer 18? Flight 502 to London is delayed. Lot 502 do Londynu jest opóźniony. This is the final boarding call for flight 502 to London. To jest ostatnie wezwanie do wejścia na pokład samolotu lecącego lotem 502 do Londynu. Go through security. Proszę przejść przez kontrolę bezpieczeństwa. Where is the baggage claim? Gdzie znajduje się odbiór bagażu? Where is passport control? Gdzie znajduje się kontrola paszportowa? My luggage is missing. Mój bagaż zaginął. Fasten your seatbelts. Proszę zapiąć pasy bezpieczeństwa. Turn off the mobile phones. Proszę wyłączyć telefony komórkowe.
16: I jeszcze jedna rada. Jeśli czegoś nie zrozumiemy, naprawdę warto powiedzieć. Could you repeat that, please? Could you speak more slowly?
15: My luggage is missing, oczywiście tego nikomu nie życzymy na wakacjach. No dobrze, przylecieliśmy, bagaż jest z nami, czas zameldować się w hotelu. Czy mogłybyście przedstawić krótki dialog w recepcji?
17: Oczywiście. Good evening, welcome to the hotel. How can I help you?
16: Hello, I have a reservation.
17: What's your name, please?
16: Anna Kowalska.
17: Okay, you're in room 205. Breakfast is from 7 to 10. Here is your key.
16: Where is my room?
17: It's on the second floor. The lifts and the staircase are behind you.
16: Thank you very much.
17: Enjoy your stay.
15: I znowu wszystko wydaje się prostsze niż się spodziewaliśmy.
17: Bo najczęściej tak to właśnie wygląda. Używamy prostych, powtarzalnych zwrotów. Na przykład I have a reservation. Mam rezerwację. It's under the name. Jest na nazwisko. I'd like to check in. Chciałabym się zameldować. I'd like, I'd like to check out, chciałabym się wymeldować, what time is breakfast, o której godzinie jest śniadanie, where is the lift, gdzie jest winda, can I have another towel, czy mogę poprosić o kolejny ręcznik, the air conditioning doesn't work, klimatyzacja nie działa, the Wi-Fi password, please, poproszę hasło do Wi-Fi.
16: Są też zdania, które warto znać, niezależnie od miejsca. Could you help me? Czy mógłby mi pan, pani pomóc? Could you repeat that? Czy mógłby pan, pani powtórzyć? Could you speak more slowly? Czy mógłby pan, pani mówić wolniej? I don't understand. Nie rozumiem. Thank you for your help. Dziękuję za twoją pomoc.
15: Na koniec mam do was jeszcze jedno pytanie. Czy naprawdę wystarczy nauczyć się tych kilkunastu zdań?
17: Zdecydowanie tak. Nie trzeba znać całego słownika. W podróży najczęściej powtarzają się te same sytuacje i co za tym idzie, te same zwroty.
16: A najlepszy sposób na naukę? Nie odkładać jej na później. Nawet 5 minut dziennie robi ogromną różnicę. Warto powtarzać gotowe zdania na głos, wyobrażać sobie konkretne sytuacje i przede wszystkim nie bać się mówić. Każda rozmowa, nawet krótka, buduje pewność siebie.
15: Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. W następnym odcinku odwiedzimy restaurację i kawiarnię, gdzie zamówimy kawę, deser i nauczymy się kolejnych przydatnych zwrotów. Do usłyszenia i dziękuję.
17: Dziękujemy, do usłyszenia.
16: Dziękujemy, do usłyszenia.
14: To była audycja Laboratorium Języka. Angielski w podróży i proste patenty na wakacyjną naukę. Sponsorem audycji jest Szkoła Językowa British House w Sochaczewie, akredytowane centrum metody Teddy Eddy.

0: toaletniego grania. Za chwilę wrócimy w Radio Sochaczew. Tymczasem tak przeglądam tu sochaczew.pl i zakładkę na Sygnale. No i okazuje się, że wczoraj na ulicy Trajanowskiej w Sochaczewie doszło do zdarzenia dwóch samochodów osobowych, z czego jeden z samochodów oddalił się z miejsca zdarzenia. To do tej kolizji doszło na skrzyżowaniu ulic Trajanowskiej i Zwycięstwa. Jak nam udało się ustalić, Komenda Powiatowa Policji Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Powiatowej Policji udzielała pomocy jednej osobie, która podróżowała tym samochodem, no, który nie oddalił się z miejsca zdarzenia. Cały czas monitorujemy tą sytuację i czekamy na więcej szczegółów, jeżeli chodzi o naszą sochaczewską policję.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
6: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
7: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
9: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Inaczej futryna na 10 liter.
12: Ościeżnica.
11: A teraz na 3. Tam są drzwi.
12: Vox.
13: Vox. Tam są drzwi.
14: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
15: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
16: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
17: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
18: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
1: Reklama.

0: 14 za chwilę wiadomości Monika Figut, a w nich zaproszenie na obchody kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato. Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewski. Konary 10, gmina Brochów.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat dachy. Budujemy razem.
6: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
7: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
9: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
5: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
1: Reklama.
0: Zbliża się 14, czas na wiadomości.
10: Sochaczew po raz kolejny odda hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. Główne uroczystości odbędą się na Placu Kościuszki. Są pierwsze szczegóły dotyczące tegorocznej edycji rajdu rowerowego imienia Anny i Tadeusza Krawczyków. W tym serwisie mamy też ostrzeżenie pogodowe dla mieszkańców naszego powiatu. Monika Figut, zapraszam na wiadomości lokalne. Sochaczew po raz kolejny odda hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. 1 sierpnia mieszkańcy będą mogli wziąć udział w wyjątkowej rekonstrukcji historycznej na Placu Kościuszki, która przybliży wydarzenia sprzed ponad 80 lat. O godzinie 17 zawieją syreny, po czym zobaczymy symboliczny wymarsz oddziałów AK obwodu Skowronek. W ten sposób przypomniane zostaną autentyczne wydarzenia.
11: Na rozkaz dowództwa Okręgu Warszawskiego oddziały w Sochaczewie, które formował Władysław Starzyk Korwin, komendant obwodu oraz jego zastępca kapitan Wilhelm Kosiński Mścisław, one 5 sierpnia dokładnie zebrały się w różnych grupach, część w rejonie miejscowości Dachowa, Iłów, Łodzieszyn, Mistrzewice. Tu pomaszerowały te oddziały do Puszczy Kampinoskiej przez rejony Brochowa, a druga grupa z rejonu Szymanowa i Oryszewa na północ właśnie ku Puszczy Kampinoskiej. Rozkaz dla tych oddziałów był, aby udać się do Puszczy Kampinoskiej, no i tam oczekiwać na dalsze rozkazy. Tam sformowała się grupa Kampinos, która miała za zadanie potem wspierać Powstanie Warszawskie.
10: Mówił wiceprzewodniczący Rady Miasta, historyk Jakub Wojewoda. W programie także apel pamięci i okolicznościowe wystąpienia. W pobliskim Parku Chopina do godziny 20.30 będziemy mogli odwiedzić zrekonstruowany obóz partyzancki AK.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Rodzinny rajd rowerowy imienia Anny i Tadeusza Krawczyków po ziemi sochaczewskiej to popularna, cykliczna impreza turystyczno-rekreacyjna gromadząca setki miłośników dwóch kółek, a jego trasa prowadzi przez malownicze tereny naszego powiatu z finałowym piknikiem. Poznaliśmy już pierwsze szczegóły dotyczące tegorocznej edycji.
8: Zapraszam na 25. rodzinny rajd rowerowy imienia Anny i Tadeusza Krawczyków po ziemi sochaczewskiej. W tym roku rajd odbędzie się w sobotę, 5 września, a pojedziemy do Młodzieszyna. Start z placu Kościuszki, tak jak w poprzednich latach. Więcej informacji będziemy podawali na falach Radia Sochaczew, także na naszych stronach internetowych. Już lada dzień ruszamy z zapisami. Jestem akurat po kolejnym objeździe trasy rajdu rowerowego. Sprawdzamy trasę. W tym roku gości nas gmina Młodzieszyn, za co bardzo dziękuję pani wójt Monice Pietrzyk i jej zespołowi.
10: Mówił poseł Maciej Małecki. I zmieniamy temat. Przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie zostało wydane ostrzeżenie dla powiatu sochaczewskiego. To alert drugiego stopnia przed upałem. Dziś temperatura sięgnąć ma 32 stopni Celsjusza, a w piątek nawet 36. Temperatura minimalna w nocy od 16 do 19 stopni. Miejscami upał utrzyma się do soboty lub niedzieli. Prognozę pogody możecie znaleźć w dziale Pogoda na portalu tusochaczew.pl.
12: Premier Donald Tusk zapewnia, polskie wojsko było gotowe do zestrzelenia rakiety, która w nocy naruszyła przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie. Myśliwce F-16 operowały w rejonie granicy z Ukrainą już około 2 w nocy.
13: Myśliwce ukraińskie do samej granicy z Polską monitorowały i starały się niszczyć te pociski, które zmierzały w stronę polskiej granicy. Nie ma żadnych powodów sądzić, że celem była Polska.
12: W miejscowości Tarnowa Kolonia koło Biłgoraja, gdzie jest premier, służby zabezpieczają Lejch oraz porozrzucane elementy rakiety. Gdyby Ukraina dostała więcej tego, czego potrzebuje, nie byłoby tego pocisku, mówi Donald Tusk.
13: Bezpieczeństwo Polski zależy bezpośrednio, wprost od skutecznych działań wojsk ukraińskich, także w powietrzu. Gdyby Ukraińcy mieli dużo więcej tego, o co proszą cały czas, to być może ta rakieta balistyczna nie wleciałaby do Polski.
12: Polskie służby dzisiejszej nocy śledziły łącznie trajektorię ponad 20 pocisków manewrujących, z których jeden przekroczył granice Polski. Jak przekazał premier, zainteresowanie uczestniczeniem w postępowaniu wyjaśniającym to, co zdarzyło się na Lubelszczyźnie, wyrazili Amerykanie. Pomoc zaproponowała też strona ukraińska.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Tak jak słyszeliśmy w wiadomościach, dziś będzie upalnie, już 29 stopni, a odczuwalna temperatura to 30 i będzie jeszcze cieplej, 1020 hektopaskali, tyle wynosi ciśnienie. Delikatny wiatr towarzyszy nam z południowego wschodu. Jeżeli chodzi o temperaturę maksymalną, 33 stopnie pojawią się dziś w Sochaczewie i okolicach.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 4 po 14. Tu Radio Sochaczew i oczywiście jeszcze więcej słonecznej muzyki. Zaczyna RSR, a w tej godzinie na pewno zajrzymy do kuchni. Po co o tym dowiecie się, pozostając z nami? Tomek Marciniak, popołudniowy. Dzień dobry, po raz kolejny.

0: 12 po 14 w Radiu Słuchacze. Za chwilę mniej więcej, między innymi formacja Kult. Tymczasem obiecałem, że zajrzymy do kuchni, a powodem jest ostatnia audycja w wtorek Sekrety Szefa Kuchni, gdzie Katarzyna Siekierska, restauratorka z Elawim, opowiadała między innymi o tym, dlaczego świeże zioła pachną zupełnie inaczej niż te suszone.
1: To jest zasługa naturalnych olejków eterycznych, które się znajdują w liściach ziół i to one odpowiadają za ich intensywny zapach i świeży smak. Podczas suszenia część tych olejków się ulatnia, dlatego suszone zioła pachną i smakują troszeczkę inaczej, ale nadal są bardzo aromatyczne. Ich zapach jest skoncentrowany, może mniej świeży, ale nadal są bardzo dobre.
0: Już wracamy do muzyki. Kult, gdy nie ma dzieci, no to można powiedzieć, że przebój rodziców, których pociechy wyjechały na obozy i różnego rodzaju wyjazdy zorganizowane. Można sobie zanucić teraz.

0: 18 po 14. Słuchacie Radia Sochaczew. Ważne informacje będę miał do przekazania dla rencistów i emerytów, którzy swoje świadczenia pobierać będą w dwa ważne dni w miesiącu sierpniu. Jakie o tym już za chwilę na 94 i 9 FM.
1: Reklama. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: A o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
5: Alior Bank w Sochaczewie zmienił lokalizację. Znajdziesz nas przy ulicy Żeromskiego 5. Nowy adres, ten sam zespół. Odwiedź nas i poznaj aktualną ofertę Alior Banku.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode 99 groszy za kilogram. Boczek wędzony, parzony i surowy złoty 99 za 100 gramów. A napój Coca-Cola i Coca-Cola Zero taniej z aplikacją Gram Więcej. Tylko 6,49 za 1,5 litra. Cena regularna 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
9: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
12: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
1: Reklama.

0: Koło Fortuny Wojciecha Dedurin za 23.15 i kolejna porcja wiadomości lokalnych, a także z kraju i ze świata. Obiecałem wiadomość dla emerytów i rencistów, bo to jest ważne w kontekście miesiąca sierpnia.
1: Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenia emerytalno-rentowe w kilku terminach. Jeśli termin płatności przypada na dzień wolny od pracy lub w sobotę, to świadczenie wypłacane jest wcześniej. Dlatego osoby, które powinny otrzymać swoją wypłatę 1 sierpnia, otrzymają pieniądze jak zwykle z wyprzedzeniem. Emerytury i renty doręczone przez listonoszy trafią na pocztę 28 lipca, natomiast świadczenie przekazywane na konto trafią do banków 30 lipca. Wcześniej swoje świadczenia otrzymają również seniorzy, których termin wypłaty emerytury czy renty przypada na 15 sierpnia. Oni także otrzymają pieniądze z wyprzedzeniem. 10 sierpnia ZUS przekaże środki na pocztę, a przelewy na rachunki bankowe zrealizuje 12 sierpnia.
0: A wyjaśniał Wojciech Ściwiarski, rzecznik regionalny ZUS-u.
2: Radio Sochaczew. Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
3: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
4: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
5: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy. Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na Twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
11: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Inaczej futryna na 10 liter.
14: Ościeżnica.
13: A teraz na 3. Tam są drzwi.
14: Vox.
15: Tam są drzwi.
16: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
2: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5. sobmyślnikcar.com.
17: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook. Pycha Catering.
5: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew. Czyste 3.
2: Reklama.

0: jeszcze więcej słonecznej muzyki w Radiu Słuchacz w 12 po 12 do 15 na zegarach. Tymczasem dobra informacja dla tych, którzy lubią ruch na świeżym powietrzu, bowiem w Sochaczewie wraca zumba na wzgórze zamkowe. Zapraszamy serdecznie każdego. Wstęp jest wolny. Nie trzeba mieć żadnego doświadczenia. Zajęcia będzie prowadzić tradycyjnie instruktor Ewa Osińska, a takie zajęcia z zumby odbędą się 6, 13 i 20 sierpnia. Wszystkie od 19. Przypomnę, wzgórze zamkowe. Nie trzeba mieć doświadczenia, wystarczy wygodny strój i otwartość na takie doświadczenia.
1: W Radiu Sochaczew jeszcze więcej letnich przebojów.

0: Edyta Bartosiewicz, jej zegar. No to patrzymy na zegar, 3 do 15 na zegarach. Za chwilę Monika Figut ponownie w studiu i wiadomości, a w nich o inwestycjach sportowych w naszym mieście, które dobiegają końca.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
2: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
3: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
4: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode 99 groszy za kilogram. Boczek wędzony, parzony i surowy złoty 99 za 100 gramów. A napój Coca-Cola i Coca-Cola Zero taniej z aplikacją Gram Więcej. Tylko 6,49 za 1,5 litra. Cena regularna 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
7: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502-370-202.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
8: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
9: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
10: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
1: Reklama.
0: Jest 15. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
11: Największe inwestycje w sportowe obiekty w naszym mieście dobiegają końca. Ustalono datę otwarcia. Szczegóły już za chwilę. Razem na Fali. W tym serwisie mamy zaproszenie na bezpłatny spływ kajakowy dla osób z niepełnosprawnością. Będzie też o Zumbie, która w sierpniu powróci na Sochaczewskie Wzgórze Zamkowe. Wiadomości lokalne, Monika Figut. Największe sportowe inwestycje w Sochaczewie mają się ku końcowi. Mowa o przebudowie kompleksu w Chodakowie oraz przy ulicy Warszawskiej w centrum miasta. Otwarcie tego drugiego ma nastąpić 19 września o godzinie 15. To kluczowe inwestycje dla wszystkich miłośników sportu z naszego miasta, podkreśla burmistrz Daniel Janiak.
12: Takie samorządy jak Sochaczew, muszę Państwu powiedzieć, że raczej miałoby ciężko zrealizować tak potężne inwestycje. Sportowy Sochaczew, projekt za 35 milionów i to nie sposób zatrzymać się przy pośle Macieju Małeckim, podziękować, bo to bardzo ważne środki, duże środki. Niedługo będziemy otwierali te inwestycje. Cieszę się, że zrealizujemy i będziemy finalizowali te dwa stadiony, zarówno przy ulicy Warszawskiej, jak i przy ulicy Chopina. Samorząd, który porwałby się sam na taką inwestycję blisko 36-milionową, to na pewno skończyłby albo emisją obligacji i zadłużaniem miasta i też nie wszyscy muszą kochać sport i to zrozumieją, bo niektórzy widzą potencjał w kulturze, czy na przykład widzą po prostu potrzeby infrastrukturalne, między innymi drogowe.
11: Przebudowa obiektów była modyfikowana w trakcie, gdyż pojawiały się nowe pomysły, dodaje włodarz Sochaczewa.
12: Z dumą będziemy patrzyli zarówno na obiekt przy ulicy Warszawskiej, jak i w Chodakowie. Tutaj też trzeba powiedzieć, że od momentu, kiedy rozpocząłem kadencję, też jest modyfikowany delikatnie projekt za zgodą. Oczywiście, jeżeli chodzi o Chodaków, no i tam trwa przebudowa również, jeżeli chodzi o balon.
11: Razem na Fali. Pod takim hasłem Stowarzyszenie Ziemia Chełmuńskiego zaprasza na bezpłatny spływ kajakowy po Bzurze. To projekt skierowany do osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów. Wydarzenie odbędzie się 25 sierpnia. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Zapisy prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Suchej, który jest partnerem projektu.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: W sierpniu na Wzgórze Zamkowe w Sochaczewie powróci lubiany projekt Lato z Zumbą. Zajęcia tradycyjnie poprowadzi instruktor Ewa Osińska. Wstęp wolny dla każdego, nie trzeba mieć doświadczenia. Taneczne spotkania odbędą się 6, 13 i 20 sierpnia, wszystkie o godzinie 19. W imieniu ratusza zapraszamy mieszkańców niezależnie od wieku, dzieci także mile widziane.
13: To była dotąd bezpieczna okolica, mówią nam mieszkańcy Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie. To tam dziś nad ranem spadła rakieta, prawdopodobnie rosyjska. Nikt nie ucierpiał, bo obiekt runął na pole rzepaku. Pan Tadeusz mieszka najbliżej.
14: Nastąpił najpierw taki ogromny szum potężny i nagle wybuch.
15: Do czego by pan to porównał? W ogóle czy da się porównać?
14: Wie pani, to jest okropny wybuch. Potężny. To normalnie szok dla człowieka takiego, po prostu nic się nie dzieje, a nagle takie coś, no to jest normalna sprawa.
13: Krater po wybuchu ma średnicę 10 metrów. Jak mówi prokurator Grzegorz Trusiewicz, szef prokuratury okręgowej w Lublinie, w badaniach pomoże ekspert z Ukrainy. Jest już w drodze na miejsce zdarzenia.
16: Uważam, że jest to bardzo realna pomoc, tak? I jeżeli mam informację taką, że osoba taka była przy kilkudziesięciu czy ponad setce tego typu zdarzeń, to wierzę w to, że jest to fachowiec i na pewno pomoże nam w tym postępowaniu.
13: W tej chwili na miejscu rozpoczyna się przeszukiwanie terenu przez Wojska Obrony Terytorialnej w ścisłym kontakcie z polskimi władzami w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej pozostaje NATO, o czym poinformował rzecznik Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił w Europie, pułkownik Martin O'Donnell. Dodał, że sojusz podejmie wszelkie środki w celu obrony terytorium NATO. Już cały kraj z ostrzeżeniami pogodowymi pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed upałami. Ostrzeżenia najniższego pierwszego stopnia dotyczą północno-zachodniej i północno-wschodniej Polski. Tam od 29 do 34 stopni w znacznej części województwa dolnośląskiego, lubuskiego i na zachodnim krańcu województwa wielkopolskiego. Z kolei alerty najwyższego trzeciego stopnia i tam dziś nawet 36 stopni. Pozostałe województwa temperaturowo mniej więcej po środku, czyli na pewno ponad 30 stopni i pomarańczowo na mapie pogodowej, co oznacza ostrzeżenie drugiego stopnia.
17: Można jechać na jeziorko, można jechać na basen. Na urlopie da się przeżyć.
18: Uwielbiam ciepło.
13: No to mam dla pani dobre wieści. Gorąco dziś będzie też w nocy, nawet 22 stopnie. Alerty pogodowe będą obowiązywały w większości kraju do jutrzejszego wieczora. Niestety już jutro późnym wieczorem, głównie na krańcach zachodnich, pogoda zacznie się psuć, pojawi się tam deszcz, a w sobotę miejscami wystąpią gwałtowne burze z porywami wiatru do 90 km na godzinę.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Gorąco już, 31 stopnia, a będzie nawet 33. Przed nami bardzo ciepła noc. Temperatura na poziomie 20 stopni Celsjusza bez opadów. Oczywiście, a piątek przywita nas i pożegna słońcem oraz temperaturą naprawdę iście tropikalną, nawet do 36 stopni. Tak patrzę, co w sobotę. W sobotę delikatnie mniej na termometrach, do 28, a z soboty na niedzielę może popadać, choć w niedzielę też temperatura bliska 30 stopni.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 6 po 15, tu Radio Sochaczew i jeszcze więcej słonecznej muzyki. 30 dzień lipca w kalendarzu, czwartek. Do Julity i Piotra idziemy na imieniny i to im składamy najlepsze życzenia. Kłaniamy się również dzisiejszym jubilatom. Kalendarz świąt nietypowych mówi nam, że dziś dzień przyjaźni, dzień sernika. I ja myślę, że można to wszystko razem połączyć, czyli swojego przyjaciela, przyjaciółkę zaprosić na kawałek serniczka i dobrą zimną lemoniadę. Emigranci na falochronie. Tak zaczynamy. Tomek Marciniak, cześć.

Radio Sochaczew 94,9 FM. I jeszcze więcej muzyki na lato.

0: 1 sierpnia po uroczystościach oficjalnych, które odbędą się na Placu Kościuszki od godziny oczywiście 17. Zapraszamy do amfiteatru. Tuż po tych uroczystościach, myślę, że będzie to godzina 18.15, na koncert, który wykona dla Państwa mundurowy zespół wokalno-instrumentalny Patria pod kierownictwem Arkadiusza Mamcarza. Oczywiście z repertuarem powstańczym. W tym roku troszeczkę wprowadzamy nowoczesności i udogodnień. Co roku drukowaliśmy śpiewniki, ale w tym roku mamy dzięki panu burmistrzowi zabezpieczony telebim, na którym będą wyświetlane teksty, więc wszyscy Państwo, którzy pojawią się tego dnia w amfiteatrze, będą mogli śpiewać piosenki powstańcze.
1: A mówiła Magdalena Franaszek-Niewiadomska, dyrektor Sochaczewskiego Centrum Kultury, który po raz kolejny dołącza do uroczystych obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Zachęcamy do aktywnego udziału w tym wydarzeniu. Najpierw na Placu Kościuszki o 17 godzinie na W, a później około 18.20-30 zapraszamy do amfiteatru, a także do parku, bo tam też będzie się sporo działo.
2: Radio Słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja.
3: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię. Pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
8: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki parcel 99 vis-a-vis MFO.
9: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
10: Alior Bank w Sochaczewie zmienił lokalizację. Znajdziesz nas przy ulicy Żeromskiego 5. Nowy adres, ten sam zespół. Odwiedź nas i poznaj aktualną ofertę Alior Banku.
11: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode 99 groszy za kilogram. Boczek wędzony, parzony i surowy złoty 99 za 100 gramów. A napój Coca-Cola i Coca-Cola Zero taniej z aplikacją Gram Więcej. Tylko 6,49 za 1,5 litra. Cena regularna 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
12: Pst, to do Ciebie. Spawaczu. Tynkarzu, grabarzu, inżynierze, magazynierze!
13: Protektor i Sara Workwear zapraszają na otwarcie nowego salonu BHP. Już 4 sierpnia, Sochaczew, ulica Warszawska 2. Protektor, ubieramy także torreadorów.
14: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
13: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sob-car.com.
15: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
16: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
2: Reklama.

0: 22 minuty do 16, czyli czas na informacje dla kierujących.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacja, czyszczenie filtrów DPF. Sochacze w Chodaków, Pocztowa 3.
0: Na Gawłowskiej, Łowickiej, Płockiej utrudnienia, podobnie na moście w obu kierunkach. Stoicie na Traugutta, lewoskręt, zwłaszcza na Warszawskiej i Piłsudskiego od Olimpijskiej po Warszawską. Tłoczniej też na Staszica i Alejszej Setlecia oraz na ulicy Trojanowskiej. Jeżeli chodzi o obwodnicę Sochaczewa, najgorzej wygląda sytuacja na Żyrardowskiej, bo z każdej ze stron dosyć sporo samochodów, które chcą włączyć się do aut. Dodatkowo stoi 50 od Bielic do Skierniewic. Jedąc stoicie w Zakrzewie, bo tam cały czas trwają prace drogowe, a bez utrudnień na wysokości drogi w kierunku Łowicza. Autostrada w kierunku Łodzi czysto, ale w drugą stronę już są utrudnienia. Jadąc od Warszawy do zjazdu na Grodzisk Mazowiecki, utrudnienia. Na 92 zwolnicie w Piorunowie na wysokości skrętu na pas, a także w centrum Błonia, gdzie tłoczno. Podobnie w Ołtarzewie i Ożarowie Mazowieckim. Rozpoczęły się powroty i to widać się na 580 na rondzie w Starych Babicach, bowiem od Sochaczewa i od Latchorzewa w tym momencie się korkuje. Na pewno postoicie na światłach w Lesznie, bo tu z każdej ze stron w tym momencie dosyć sporo samochodów, które chcą włączyć się do ruchu.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacja, czyszczenie filtrów DPF. Sochacze w Chodaków, Pocztowa 3.
4: Radio Sochacze. Reklama.
5: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
8: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
9: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
12: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady.

Zbliżamy się do 16. Za chwilę wiadomości, a w nich o obchodach 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Oczywiście mówimy o obchodach, jakie będą miały miejsce na terenie Sochaczewa. A po 16 przywita się z wami Oskar Tomczyk.

0: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamiks. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
6: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode 99 groszy za kilogram. Boczek wędzony, parzony i surowy złoty 99 za 100 gramów. A napój Coca-Cola i Coca-Cola Zero taniej z aplikacją Gram Więcej. Tylko 6,49 za 1,5 litra. Cena regularna 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
7: Klimatyzacja samochodowa, napełnianie, stary i nowy czynnik, naprawa sprężarek, przewodów, weryfikacja nieszczelnych układów, Felixów 1, telefon 602-499-487.
8: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sob-car.com.
10: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
11: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
4: Reklama.
12: Słuchacie radia Sochaczew na zegarach punktualnie 16.
13: Godzina W w Sochaczewie. Wspominać powstańców warszawskich będziemy w różnej formie i w różnych częściach miasta. Na swoje obchody 1 sierpnia zaprasza także gmina Teresin. W tym serwisie mamy też zaproszenie na książkowe spotkanie w Młodzieszynie. Wiadomości lokalne, Monika Figut. W najbliższą sobotę 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego w Sochaczewie. Główne obchody odbędą się na Placu Kościuszki, ale świętowanie będzie też miało inne formy i rozpocznie się od samego rana, mówi Julia Kuligowska z Urzędu Miasta.
14: Obchody rozpoczniemy już o godzinie 9 w hali Mosir przy ulicy Kusocińskiego turniejem pamięci bohaterów Powstania Warszawskiego w koszykówce. Również o godzinie 9 w Galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy 1 Maja odbędzie się wernisaż wystawy Powstanie Warszawskie 1944 z pragnieniem wolności. Główne uroczystości rozpoczną się po południu o godzinie 16.15 pod kościołem Matki Bożej Różańcowej w parafii Świętego Wawrzyńca. Złożymy kwiaty pod tablicą upamiętniającą ofiary II wojny światowej. Następnie o godzinie 16.30 pod Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą odbędzie się złożenie kwiatów pod tablicą pamięci.
13: Punktualnie o godzinie 17, czyli o godzinie W, zawyją syreny. Po tej uroczystej chwili na Placu Kościuszki zobaczymy symboliczną rekonstrukcję historycznych wydarzeń.
15: Widowisko historyczne. Sochaczewianie na pomoc powstańczej w Warszawie 1944. To wydarzenie zapoczątkowane jest w 2011 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Muzealna Grupa Historyczna imienia 2 Batalionu 18 Pułku Piechoty. Autorem scenariusza jest Jakub Wojewoda. W tym roku będą brali w nim rekonstruktorzy z Sochaczewa, Skierniewic, Łowicza, Guzowa i Warszawy.
13: Mówił Radosław Jarosiński, dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej Pola Bitwy nad Bzurą. W programie także okolicznościowe przemówienia i apel pamięci. Tego samego dnia około godziny 18.15 w amfiteatrze usłyszymy koncert piosenek powstańczych w wykonaniu zespołu Patria. Śpiewać będą mogli także przybyli mieszkańcy. Teksty piosenek będą wyświetlane na specjalnie ustawionym telebimie.
4: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: Na swoją godzinę W zaprasza także gmina Teresin. Obchody rozpoczną się o godzinie 16.45 na skwerze Niepodległości przy ulicy Torowej. W programie spotkania honorowa warta harcerzy z tzw. Czarnej Jedynki. Zbiórka pododdziałów strażackich z gminy Teresin, syrena upamiętniająca początek powstania oraz okolicznościowe przemówienia.
4: To są wiadomości Radia Sochaczew.
13: W Gminnej Bibliotece Publicznej w Młodzieszynie swoją działalność rozpoczął dyskusyjny klub książki. Okazuje się, że zainteresowanie tą formą spędzania czasu jest. Klub powstał z inicjatywy nowej dyrektor placówki Ewy Bojarowskiej.
16: To jest takie moje dziecko. W zasadzie można powiedzieć niemowlak, bo były dwa spotkania. Jestem wielką fanką dyskusyjnych klubów książki. Uczestniczyłam w wielu takich spotkaniach. Wiele klubów zakładałam sama osobiście. Natomiast w Młodzieszynie spotykamy się raz w miesiącu o godzinie 17 w ostatni piątek miesiąca, więc najbliższe spotkanie już będzie w lipcu. Bardzo serdecznie zapraszam. A na tapecie będzie powieść o francuskiej malarce, powieść obyczajowa, oparta na faktach, graficzna.
13: A ja zapraszam na kolejną porcję wiadomości lokalnych już za godzinę.
17: Wiadomości ekonomiczne.
18: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
19: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
20: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
21: Wiadomości ekonomiczne. Bartek Staniaszek. W sobotę 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, największej operacji militarnej polskiego podziemia w czasie II wojny światowej. Powstanie warszawskie kosztowało życie od 150 tysięcy do 200 tysięcy ludzi, w tym około 18 tysięcy powstańców, oraz doprowadziło do zniszczenia blisko 85% lewobrzeżnej Warszawy. Materialne straty miasta i jego mieszkańców oszacowano w przedwojennych realiach na około 18 miliardów złotych według wartości z sierpnia 1939 roku, co w przeliczeniu wynosi ponad 45 miliardów dolarów. Nie będzie dorożek na krakowskim rynku głównym. Tymczasowo postój z dorożkami został zamknięty do wtorku, a dodatkowo w sobotę i niedzielę w ogóle dorożki nie będą mogły przejeżdżać przez rynek. Powodem są przygotowania i same zawody Ironman. Podpowiadamy zawczasu, gdyby ktoś miał w te najbliższe wakacje chęć skorzystania z przejażdżki dorożką właśnie w Krakowie. Osoby z niepełnosprawnościami będą mogły w łatwiejszy sposób korzystać z sopockiej mariny. Władze kurortu szykują się do modernizacji przystani żeglarskiej, powstaną nowe miejsca cumownicze, a znikną architektoniczne bariery, mówi prezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim.
22: Będziemy mogli przebudować dolne pomosty i zorganizować 18 bezpiecznych miejsc cumowniczych.
21: Powstaną też udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.
22: Między innymi specjalny podnośnik, który umożliwi przeniesienie osoby ze szczególnymi potrzebami z nabrzeża na jacht. Widzimy, że osoby te coraz częściej żeglują.
21: Prace powinny ruszyć po zakończeniu sezonu żeglarskiego. Tylko 40% Polaków potrafi całkowicie odciąć się od spraw zawodowych w czasie wolnym, wynika z badania opublikowanego na łamach prawo.pl. To odcięcie polega na tym, że nie sprawdzamy służbowych wiadomości i nie odbieramy telefonów z pracy. Pozostali 60% na różne sposoby utrzymują kontakt z pracą. Prawie połowa osób w tej grupie czasami zerka na maila lub myśli o obowiązkach. Co dziesiąta osoba regularnie sprawdza, co dzieje się w firmie.
18: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
19: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
20: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
12: Tu letnie granie w Radiu Sochaczew. Słuchajcie, jeśli dawno nie kontaktowaliście się z waszymi przyjaciółmi, no to może to być dobry pretekst, bo dzisiaj w kalendarzu właśnie Światowy Dzień Przyjaźni, międzynarodowy, więc no, warto może jakiegoś SMS-ka wysłać, może się ugadać na jakiś czas, umówić, czemu nie? Kto szuka takiego właśnie pretekstu, a myśli, żeby się z kim spotkać od dłuższego czasu, to może właśnie to jest ten pretekst. U nas nie trzeba pretekstu, żeby słuchać Radio Sochaczew, bo moc najlepszych letnich kawałków to u nas jak zawsze w cenie. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry, zostaję z wami do 21:00.

0: Hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany

0: Lud Zagros, Sochaczew, ulica Wąska 13D.
1: Kaja o tym, żeby się na zapas nie martwić. Chyba najbardziej energetyczny numer tej artystki, chociaż ona ma wiele energetycznych numerów, teraz mi przychodzi do głowy, zwłaszcza prawy do lewego. Niemniej jednak ten w kategoriach numerów typowo popowo-radiowych sprawdza się wyśmienicie. Kaja, Idan, Reichel i Po co w hicie dnia na 94 i 9 FM. Wczorajszych

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Tu letnie granie w Radiu Sahaczew. Jest przełom lipca i sierpnia, wakacje w pełni, a tymczasem w Lasku Gawłowskim grzyby. O tym pisze portal tusahaczew.pl i na dowód zamieszcza zdjęcie. Każdy grzybiarz bardzo się z tego faktu już teraz ucieszy, a grzybiarzy w naszym kraju nie brakuje. Tak, grzyby już są. Mamy w tym roku pierwszy wysyp. Dostrzegają go zwłaszcza ci, którzy zapuścili się w okoliczne bory. No i taki niewielki Lasek Gawłowski, no to do boru ma trochę, mu jeszcze brakuje. Niemniej jednak, jak się okazuje, to i taki spacer właśnie w tamtym kierunku może być dobrą okazją do tego, żeby znaleźć te piękności, tych piękności cały koszyk. Także do spacer do lasu to jest zawsze dobra okazja i to wam polecamy, a tym razem patrzcie bardzo mocno pod stopy. Kto wie, być może grzyby tylko czekają na to, żeby je zerwać. Dowód zamieszczamy dla was na tusahaczew.pl. Sprawdźcie, bo zdjęcie podesłał nam nasz słuchacz.
1: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Koszenie bez wysiłku? To możliwe. Nowoczesne roboty koszące, profesjonalny serwis elektronarzędzi i kosiarek oraz autoryzowany dealer Stihl. Wszystko znajdziesz w SSW Wojtechnik. Stawiamy na jakość, której nie kupisz w markecie. Sochaczew, Kopernika 1.
3: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
4: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
5: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
6: Letnie granie.
7: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
8: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
3: Sprawdźmy, co się dzieje na drogach Sochaczewa i okolic. No to od centrum miasta sobie zacznijmy. Tutaj Płocka z Gawłowską, na tym skrzyżowaniu zawsze ruch jest intensywny. Warszawska Staszica i Drogutta, no zwłaszcza na Drogutta w kierunku do Warszawskiej, korek się może tworzyć w tym momencie. Duży ruch także na tej równoległej ulicy, czyli na ulicy Piłsudskiego, również w kierunku do Warszawskiej. Gdzie jeszcze delikatne utrudnienia? Na przykład przy rondzie w Kuznocinie oraz przy rondzie przy Wąskotorówce. To są takie miejsca, gdzie chwilę czasu spędzicie. Jak wygląda sytuacja związana z wylotówkami z Sochaczewa? No na początek 92 w kierunku Łowicza. Ta, jak już mniecie rundów w Kuznocinie, nie powinna wam przeszkadzać. Płynnie ruch się nią odbywa aż do samego Łowicza. 705 w stronę Skierniewic. No tutaj w Nowej Suchej na pewno zwolnicie albo się zatrzymacie na chwilę całkowicie. W ramach tej przebudowy i tej sygnalizacji świetlnej, ale jak już Nową Suchą miniecie, dalsze części tej trasy nie powinny wam sprawiać kłopotów. 50 w stronę Wyszogrodu, przejezdna, no najbardziej się może lekko zatłoczyć w okolicach ronda w Wróżkach Janowi, ale jak to rondo miniecie, to już nic was nie powstrzyma. 50 w stronę Żyrardowa, tutaj korek się może tworzyć w okolicach wjazdu na A2, czyli Wiskitki, oprócz tego bez problemów. 92 w stronę Warszawy, bez większych kłopotów z ostatniej chwili, takich nie zgłaszacie. W Błoniu na pewno się zatrzymacie, później także w Ołtarzewie czy w Ożarowie Mazowieckim, jeśli faktycznie tą trasą jedziecie, tam będą krótkie przestoje.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
4: Reklama.
5: Budujesz dom? Remontujesz mieszkania? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnie indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
6: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode 99 groszy za kilogram. Boczek wędzony, parzony i surowy złoty 99 za 100 gramów. A napój Coca-Cola i Coca-Cola Zero taniej z aplikacją Gram Więcej. Tylko 6,49 za 1,5 litra. Cena regularna 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
7: Burmistrz miasta Sochaczew Daniel Janiak oraz Sochaczewskie Centrum Kultury zapraszają z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w sobotę 1 sierpnia o 18 na wyjątkowy koncert zespołu Patria. Sochaczew śpiewa w hołdzie powstańcom. Amfiteatr w Sochaczewie. Wstęp wolny. Wspólnie stwórzmy ten niezwykły, pełen dumy i wzruszeń wieczór. Pokażmy, że Sochaczew pamięta.
8: Letnie granie.
9: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
5: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
4: Reklama.

Hej, przyjechałam tutaj, mam taki lot. Ja pierdzielę. Serio, nigdy się tak nie czułam samą jak teraz. To są tacy ludzie.

0: 94,9 FM. Radio słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja. Co słychać na Mazowszu?
1: W każdy piątek o godzinie 9:15.
0: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
0: Letnie granie. Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
5: Tu Radio Sochaczew, jest punktualnie 17.
6: Uzbrojona i prawdopodobnie rosyjska to premier o rakiecie, która spadła na Lubelszczyźnie. Nie żyje aktorka i piosenkarka Iga Cemrzyńska. Coraz więcej turystów na Podhalu.
7: Wiemy także, że równocześnie z obłożeniem wzrastały ceny.
6: W górskich pensjonatach najwięcej jest Polaków. Marcin Krzamiński. Rakieta, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie, była uzbrojona i z dużym prawdopodobieństwem rosyjska. Przekazał na portalu X premier Donald Tusk. Podziękował wszystkim przywódcom unijnym i NATO za solidarność i gotowość do pomocy. Rejon wybuchu w Tarnawie, Kolonii na Lubelszczyźnie nadal przeszukują Wojska Obrony Terytorialnej. Na miejscu było w ciągu dnia m.in. czterech prokuratorów, mówi prokurator okręgowy w Lublinie Grzegorz Trusiewicz.
8: Trwa zabezpieczanie substancji chemicznych, które będą następnie poddawane specjalistycznym badaniom. Chodzi przede wszystkim o obecność materiałów wybuchowych, a także również pewnych specyficznych substancji, które występują w określonego rodzaju ładunkach wybuchowych. To już są kwestie specjalistyczne. One zostaną zabezpieczone. Następnie krater ten zostanie również dokładnie przebadany.
6: Na miejsce ma też dotrzeć ukraiński ekspert, który badał podobne zdarzenia w Ukrainie. Krater po wybuchu ma średnicę około 10,5 metrów głębokości. Śledczy zamierzają jeszcze dziś zakończyć czynności na miejscu eksplozji. Smutna informacja. Zmarła aktorka, piosenkarka i scenarzystka Iga Cemrzyńska. Miała 87 lat. Artystka należała do grona najbardziej charakterystycznych postaci polskiej kultury. Na ekranie zadebiutowała w 1964 roku w filmie Wojciecha Jerzego Hasa Rękopis znaleziony w Saragossie. Występowała też w stołecznych teatrach powszechnym, komedii i Ateneum. Ważne doniesienia drogowe z Mazowsza. Na drodze ekspresowej S7 w rejonie miejscowości Michałówek z ciężarówki z naczepy wysypały się skrzynki z pustymi butelkami. Z tego powodu zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Warszawy. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Policja prosi kierowców o ostrożność i stosowanie się do polecenia służb. No i generalnie, jeśli to możliwe, by omijać teren, gdzie doszło do zdarzenia. Jesteście żywym pomnikiem naszej narodowej egzystencji, mówił dziś prezydent do powstańców podczas spotkania poprzedzającego 82. rocznicę Powstania Warszawskiego. Ta walka była konieczna, mówił Karol Nawrocki.
9: Wyrok na Warszawę został wydany w roku 39 i nikt, kto nie widział łapanek, śmierci, pawiaka, mordowania swoich bliskich, swoich rodzin, nie jest w stanie poczuć tego, co mieliście w swoich sercach w sierpniu roku 1944.
6: Wcześniej Nawrocki wręczył odznaczenia państwowe uczestnikom powstania oraz osobom pielęgnującym pamięć o wydarzeniach z sierpnia 1944 roku. Półmetek wakacji przyniósł wyraźne ożywienie na Podhalu. Po słabszym początku sezonu pensjonaty i hotele są coraz pełniejsze.
7: Wiemy także, że równocześnie z obłożeniem wzrastały ceny, no bo jeśli popyt się faktycznie ustabilizował, to i te ceny wróciły do standardów.
6: Mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Na Podhalu nadal najliczniejszą grupą są turyści z Polski.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: Bardzo wysokie temperatury powietrza, przy tym ostrzega IMGW. No to doskonale dzisiaj czujemy i widzimy. 32 stopnie Celsjusza, ale będzie jeszcze cieplej po 17 nawet do 34. Ciśnienie umiarkowane, powieje średnio z prędkością 16 km na godzinę, maksymalnie 28. Jutro też te wysokie temperatury się utrzymają, bo będzie jeszcze cieplej, nawet do 36 kresek na plusie.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: No to słuchajcie, przyznawać się, kto dzisiaj spróbował serniczka. No, bo mówi się, że dzień święty święcić, a dzień sernika właśnie w kalendarzu, to jest oczywiście jedno z najbardziej znanych polskich ciast i to takich, które, no, nie znam osoby, która takim serniczkiem pogardziła. Wiadomo, że są różne opcje, jest sernik na zimno, nie wszystkim smakuje, natomiast taki polski serniczek to jest nasza specjalność. To o tym trzeba zdecydowanie pamiętać, no i świętować, dlaczego nie? Letnie granie w Radiu Słuchacze, Oskar Tomczyk. Cześć ponownie.

0: To jest informacja, która ucieszy zwłaszcza tych, którzy czekali na zumbę na Wzgórzu Zamkowym i tych, którzy odwiedzali właśnie to wydarzenie i na zumbę przychodzili, bo była przerwa, nie było, ale jak się okazuje w sierpniu właśnie zumba powraca. Znany i lubiany projekt, zajęcia tradycyjnie poprowadzi instruktor Ewa Osińska. Co ważne, wstęp wolny dla każdego, nie trzeba mieć doświadczenia, wystarczy mieć chęci i po prostu przejść na to spotkanie. Kiedy spotkania z zumbą? 6, 13 i 20 sierpnia, a więc w kolejne czwartki sierpniowe. Wszystkie o godzinie 19. No i tam się reszty rzeczy dowiecie, kto chciałby się troszkę poruszać, no bo to zumba jest dobrą okazją dla pań, ale nie tylko, bo i panowie również mile widziani. Dlaczego nie? Zumba na Wzgórzu Zamkowym, o tym piszemy szerzej także na tusohaczew.pl. No i wam te wydarzenia polecamy.
1: Reklama.
2: Psst, to do ciebie, spawaczu, tynkarzu, grabarzu, inżynierze,
3: magazynierze.
2: Protektor i Sara Workwear zapraszają na otwarcie nowego salonu BHP. Już 4 sierpnia, Sochaczew, ulica Warszawska 2. Protektor, ubieramy także toreadorów. Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
4: Burmistrz miasta Sochaczew Daniel Janiak oraz Sochaczewskie Centrum Kultury zapraszają z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w sobotę 1 sierpnia o 18 na wyjątkowy koncert zespołu Patria. Sochaczew śpiewa w hołdzie powstańcom. Amfiteatr w Sochaczewie. Wstęp wolny. Wspólnie stwórzmy ten niezwykły, pełen dumy i wzruszeń wieczór. Pokażmy, że Sochaczew pamięta.
5: Letnie granie.
6: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
7: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: Letnie granie w Radiu Sochaczew. A skoro letnie granie, no to dożynki powiatu sochaczewskiego. Tak jest, słuchajcie, bo już poznaliśmy program, a raczej poznaliśmy artystów, którzy wystąpią na scenie powiatu sochaczewskiego. W tym roku dożynki powiatowe odbędą się w Rybnie. To jest ważna informacja. 13 września, więc już te daty możecie wpisywać w wasze kalendarze, żeby wam nie wyleciało, żeby zaklepać. No a propos tego, kto wystąpi, to nie zabraknie naprawdę gwiazdorskiej obsady. Będzie zespół MIG, czyli państwo rodzina Gwiazdowskich. To jest zespół, który zawsze robi doskonałą robotę na koncertach, bo uśmiech po prostu z twarzy nie schodzi. Oni są tak pozytywni, że można by ich po prostu jeść sztućcami. Oprócz tego także w ramach dożynek powiatu sochaczewskiego wystąpią piękni młodzi z Magdaleną Narożną. Nie trzeba przedstawiać zdecydowanie ich repertuaru również. Na tusochaczew.pl znajdziecie więcej informacji na ten temat. My oczywiście do tematu będziemy wracać, ale już teraz was na te dożynki zapraszamy.
1: Reklama. Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
2: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
1: Letnie granie.
3: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
4: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl. Autopromocja.
1: Reklama.
2: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode 99 groszy za kilogram. Boczek wędzony, parzony i surowy złoty 99 za 100 gramów. A napój Coca-Cola i Coca-Cola Zero taniej z aplikacją Gram Więcej. Tylko 6,49 za 1,5 litra. Cena regularna 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Burmistrz miasta Sochaczew Daniel Janiak oraz Sochaczewskie Centrum Kultury zapraszają z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w sobotę 1 sierpnia o 18 na wyjątkowy koncert zespołu Patria. Sochaczew śpiewa w hołdzie powstańcom. Amfiteatr w Sochaczewie. Wstęp wolny. Wspólnie stwórzmy ten niezwykły, pełen dumy i wzruszeń wieczór. Pokażmy, że Sochaczew pamięta.
4: Letnie granie.
5: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
6: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
8: Na zegarach 18, czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: Rano rakieta spadła na Lubelszczyźnie, dopiero po 5 minutach zawyły syreny. Strażacy opanowali pożar we francuskiej Żyrondzie, ale to jeszcze nie koniec akcji. Skrzynki z butelkami wysypały się na ekspresową siódemkę. Kierowcy utknęli w drodze do Warszawy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dopiero 5 minut po upadku uzbrojonej rakiety mieszkańcy województwa lubelskiego usłyszeli alarm. Rano na pole w Tarnawie Kolonii spadła rakieta, prawdopodobnie wysłana z Rosji. Polskie służby powinny być na przyszłość lepiej przygotowane, mówi pułkownik rezerwy Piotr Lewandowski z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej.
10: W rzeczywistości na miejscu jako pierwsi pojawiają się albo strażacy, albo policjanci, a nie dedykowane specjalistyczne służby. No i relatywnie słabo wypadł system powiadamiania, bo zadziałał tylko ten najbardziej podstawowy, ostrzegania ogólnego, czyli sygnały dźwiękowe, alarmowe.
9: Jak poinformowała prokuratura w Lublinie, pocisk prawdopodobnie zawierał materiał wybuchowy w znacznej ilości. Krater po wybuchu ma 10 metrów średnicy i 5 metrów głębokości. Na miejsce ma dotrzeć ukraiński ekspert, który badał podobne zdarzenia w Ukrainie. Strażacy opanowali pożar we francuskim departamencie Żyrondy. Płomienie spaliły tam 42 tysiące hektarów, zbliżały się do miasta Bordeaux. To jeszcze nie koniec akcji gaśniczej. Aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia, strażacy stosują niestandardową metodę. Chodzi tu o kontrolowane podpalenie.
11: Wykorzystujemy ciężki sprzęt do usunięcia łatwopalnej roślinności. Dzięki temu, jeśli pojawi się nowe ognisko pożaru, będzie ono miało znacznie mniej materiału do spalania i wraz z zespołem będziemy mogli skuteczniej opanować sytuację. W zależności od tego, jak zachowuje się ogień, dostosowujemy tempo kontrolowanego wypalania, aby nie dopuścić do przekroczenia przez płomienie naszej linii zabezpieczającej.
9: Pożary sieją spustoszenie także w innych krajach Europy, w Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Turcji i w Niemczech. Do Hiszpanii polecą w sobotę polscy strażacy. Skrzynki z pustymi butelkami zablokowały drogę ekspresową S7 na Mazowszu. Wysypały się z naczepy ciężarówki. Prawdopodobnie pękła opona, dlatego ciężarówka wpadła w poślizg, uderzyła w bariery ochronne i zawisła na nich. Setki butelek leżą na drodze w okolicy Michałówka. Dwa pasy w kierunku Warszawy są zablokowane. Utrudnienia potrwają jeszcze do wieczora. Jeden z największych festiwali rockowych w Europie zaczął się w Zachodniopomorskiem. Na lotnisku Czaplinek-Broczyno ruszył Poland Rock Festival. W ubiegłym roku zgromadził 750 tysięcy ludzi, a w tegorocznej edycji wystąpią m.in. Good Smack, Dropkick Murphys, Myslowic, Jam i Happy Set. Impreza potrwa do nocy z soboty na niedzielę. Tłumy są też na tatrzańskich szlakach, tworzą się korki. Toprowcy apelują o ostrożność, przede wszystkim tam, gdzie są drabinki i łańcuchy. Na przełęczy pod Chłopikiem, na Orlej Perci, Szpiglasowej Przełęczy czy na Giewoncie. Czasem ludzie stoją tam 2 lub 3 godziny, żeby przejść dalej, mówi ratownik górski Rafał Kubacki.
1: Mieliśmy sporo już takich interwencji, chociażby w Kobylarzowym Żlebie, gdzie dochodziło do sporych zatorów i musieliśmy interweniować w takiej sprawie, tak jakby rozładowania tego.
9: W wielu miejscach z powodu bezpieczeństwa turystów na szlakach obowiązuje ruch w jedną stronę. Tak jest na przykład na Orlej Perci i w kopule szczytowej Giewontu.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Sprawdźmy prognozę pogody. Po 18.34 stopnie Celsjusza, no to jest... dzisiejszy maks. Tyle na termometrach, odczuwalna bardzo podobna, na takim samym poziomie właściwie. Cały czas przewaga słońca, bezchmurnie właściwie w niektórych partiach nieba. Wiatr powie z prędkością 13 km na godzinę, więc on umiarkowany, a nawet na granicy ze słabym. Jeśli już lekko podmucha, to z południowego wschodu.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: A już za chwilkę, już za momencik w Radio Sochaczew audycja Zajarani. Jak co tydzień spotkamy się z człowiekiem pełnym pasji. Tym razem będzie u nas miłośnik gier komputerowych. Mało tego, zawodowo zajmujący się również testowaniem tych gier, czyli tester gier z Sochaczewa. A oprócz tego streamer, czyli człowiek, który to jak gra w dane gry, jak je przechodzi, pokazuje także swoim widzom. Już za moment o tym, dlaczego gry komputerowe to jest fajny sposób na spędzanie czasu, co takiego nas w nich pociąga. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

0: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
2: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
3: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Feliksów 1.
4: Gościem audycji Zajrani w Radiu Sochaczew jest dzisiaj Piotr Rossa, sochaczewianin, miłośnik gier komputerowych, również tester gier komputerowych. Cześć, dzień dobry.
5: Witam bardzo serdecznie.
4: O grach komputerowych będziemy rozmawiać, bo to jest twoja pasja, no więc standardowo, ale zapytam o to, jak się u ciebie ta pasja zaczęła. Gry komputerowe to jest taka rzecz, którą większość z nas chociaż się zetknęła raz. No tak. Kiedy ty się zetknąłeś z tym po raz pierwszy?
5: Ile lat wtedy miałem, to nie pamiętam konkretnie, ale wiem, że byłem bardzo mały, bo jeszcze tą grę mi pokazywał tata na dyskietce. Mhm. I to była gra, nawet znaleźliśmy jeszcze przed tytuł, to był Tax Racer. I to było o pingwinku, który po prostu miał dojechać z celu A do celu B w jak najkrótszym czasie. Mhm. Ale na tamte czasy, jak poznałem tę grę, to dla mnie było tak wciągające i myślę, że od tego się mniej więcej zaczęło.
4: Mhm. Gry komputerowe, chociaż komputerowe, to też może nie jest zawsze dobre określenie. Gry wideo też się tak czasem mówi, tak. Bo przecież gry nie są tylko na komputerach, są też na konsole, tak?
5: Na konsole, na telefony, na przeglądarkach.
4: Tak,
5: na przeglądarkach. Na różnych.
4: I ty jesteś, ty te gry ogrywasz i to dużo tytułów. Czy ty liczyłeś kiedyś, ile tytułów zagrałeś w ogóle w gier komputerowych? Pewnie ciężko to policzyć.
5: Ile tytułów? W sumie to akurat ciężko było zliczyć faktycznie, ale pytanie, czy liczymy też z dodatkowymi podejściami, bo do niektórych gier lubiłem wracać.
4: Okej. Nie, to tak bez podejść, jakbyś tak miał.
5: Bez podejść, no to może w tysiącach będzie.
4: W tysiącach
5: będzie. No, co tydzień jakaś gra jest.
4: Co tydzień się znajdzie. Tak. No właśnie, bo ty pracujesz zawodowo jako tester gier komputerowych.
5: Tak, zgadza się.
4: Opowiedz naszym słuchaczom, jak wygląda twoja praca tak na co dzień.
5: Cóż, to już zaznaczę, że wiele jako tester nie mogę powiedzieć. Mogę powiedzieć generalnie, jak to wygląda. Mm-hmm. Czyli przykładowo szukamy jakichś błędów, gliczy lub błędów pokroju właśnie tak zwanych crashy, które po prostu wywalą ci grę, zamkną ją i nie możesz się w żaden sposób dostać. Szukamy też częściowo gier mniej inwazywnych, inwazyjnych, jak i bardziej inwazyjnych. Te bardziej inwazyjne to na przykład są właśnie te crashy, glitche, tudzież tak zwane softlocki. Mhm. Softlocki polegają mniej więcej na tym, że jesteś zablokowany, nie możesz nic absolutnie zrobić, ale gra nadal działa, nadal funkcjonuje, możesz się na przykład obracać, ale nie możesz chodzić, nie możesz mieć jakichkolwiek interakcji, dźwięk nadal działa, audio działa, grafika działa, wszystko, tylko po prostu jesteś zablokowany na stałe w danym miejscu, nie możesz nic absolutnie zrobić.
4: Czyli jako testerzy gier głównie wyszukujecie błędy po prostu.
5: Tak, błędy. Głównie błędy i sprawdzamy też, czy błędy, które kiedyś zgłosiliśmy, bądź dany deweloper zgłosił lub tester od strony dewelopera, czy zostały one naprawione. Jeśli nie, to dajemy im znać, że ej, ten błąd nadal występuje, albo lepiej można też to określić jako, że błąd ewoluował, bo czasami może być tak, że załóżmy, dajmy ten przykład właśnie tego softlocka. Może być tak, że w danym miejscu zablokowaliśmy się, na przykład otworzyliśmy skrzynkę, w tej skrzynce był jakiś item, podnieśliśmy jeden item i przez ten item teraz jesteśmy zablokowani, nie możemy nic absolutnie zrobić. I teraz może być sytuacja, że teraz przy podnoszeniu tego itemu totalnie gra crashuje. I wtedy dajemy im znać, że błąd z softlocka ewoluował na bloker, że teraz po podniesieniu tego konkretnego przedmiotu nie da się absolutnie nic zrobić.
4: Mhm. Od razu słuchajcie, tester gier, bo słownictwo specjalistyczne. nie każdy słuchacz może wiedzieć. Item, czyli przedmiot w grze.
5: Tak.
4: Tak. Crash, czyli że błąd jakiś taki, tak, który powoduje zamknięciem, czyli, czy tak. też zawieszeniem aplikacji.
5: Dokładnie.
4: Czy ty, grając w gry zawodowo, testując gry, bo w końcu jesteś testerem gier, czy to ci nie zabiło tego fanu z grania w gry,
5: które
4: grasz
5: nie.
4: prywatnie?
5: Absolutnie nie. Właściwie to bardziej poprawiło mój punkt widzenia na gry, gdyż teraz widzę gry totalnie pod innym kątem, tak jak na przykład wiem, jak coś zostało skonstruowane, czasami mam takie odczucie, że o, wiem, jaka na przykład linijka kodu mogła zostać napisana do tego, żeby to w ten moment powstało, albo jak, tak jak dałem wcześniej przykład otwierania tej skrzynki, podnoszenia przedmiotów, jak to mniej więcej teraz działa, bo zazwyczaj to człowiek gra i takie, o, skrzynka, w skrzynce jest jakiś przedmiot, wezmę go sobie, a ja po prostu teraz
4: nie zastanawia się, jak to działa.
5: Tak, a teraz ja patrząc na to wiem, jak to działa i też przez to, że posiadam taką wiedzę, czasami próbuję na własną korzyść, prywatnie popsuć gry, jak na przykład starać się zduplikować jakieś przedmioty, albo oszukać sprzedawcę w grze, żeby albo taniej dostać przedmiot, albo sprzedać mu ten przedmiot, później mu podkraść ten przedmiot i sprzedać go jeszcze raz.
4: Czyli też próbujesz te błędy znajdować w tej grze prywatnej i trochę,
5: tak,
4: no, trochę
5: to
4: wykorzystywać.
5: Mimo wszystko.
4: To jest zabawa.
0: Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
1: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
2: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
3: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
4: A do rozmowy z Piotrem Rosą w ramach audycji Zajarani wrócimy już za kilka chwil. Zostańcie z Radiem Sochaczew.
6: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato. Reklama.
7: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
8: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
8: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na Twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: A o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też, to poprosimy.
12: Ale co?
13: Wszystko!
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Letnie granie.
7: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
15: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
16: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
6: Reklama.
17: Ja się

0: Wracamy do rozmowy z Piotrem Rosą, miłośnikiem gier komputerowych, a także testerem gier zawodowo oraz streamerem. Już teraz w audycji Zajarani, właśnie nasz gość.
1: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
4: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
0: Gry komputerowe, twoja pasja. Dlaczego, twoim zdaniem, warto grać w gry komputerowe? Albo może inaczej, dlaczego ty to lubisz?
5: Jeśli chodzi, dlaczego ja lubię te gry. Dla mnie, dajmy taki przykład. Jeżeli oglądacie filmy jakieś, czy to w kinie, czy seriale, zazwyczaj jesteście tymi osobami, które patrzą z boku na tą historię i co prawda tak, przeżywacie ją z danym bohaterem. Ale nadal to jest jego historia. Nadal przeżywacie tą jego konkretną historię i to, co się dzieje, to przez co on przechodzi. I wiadomo, też się wczuwacie, też tam przeżywacie jakieś emocje. Jeżeli ta postać straci kogoś, to też ubolewacie. Tak samo z książkami. Czytacie historię danej osoby. A w grach, mi się wydaje, jest o tyle to lepiej, bo czy to jest horror, czy to jest, nawet dajmy na przykład Wiedźmin Trójka, czy jakakolwiek odsłona Wiedźmina, czy Skyrim, wy jesteście tym głównym bohaterem i wasze akcje w tym momencie mają wpływ na to, co się dzieje. Nawet jeżeli to jest gra liniowa, tak jak, nie wiem, załóżmy Super Mario, to ty jednak jesteś tym Mario, który próbuje uratować tą księżniczkę i możesz albo gdzie ludzie myślą, nie, Mario przecież nie ma żadnych wyborów, przecież tam nie ma decyzji, które mają impact na historii. No, niby tak, ale z drugiej strony, patrząc po trochę innym kątem, masz wybór, czy jednak te grzybki i te żółwiki dalej na przykład załatwiać, zabijać, czy na przykład po prostu je ominąć, przejść po prostu na szybko jak się da, tak jak niektórzy speedrunnerzy robią, czy na przykład bez podnoszenia żadnych monet, bez żadnych śmierci, i to są decyzje, które ty robisz. Nie gra, nie film, nie książka, która ci mówi, że o, ta postać zrobiła tak, nie? To ty decydujesz, co twoja postać zrobi.
0: I to jest w tym najfajniejsze.
5: Tak.
0: Rozmawiając o grach komputerowych, muszę ci zapytać, czy zdarzyło ci się tak wkręcić w historię, że na przykład zapomniałeś o Bożym świecie, że tak powiem, później zobaczyłeś, o, to już późna godzina.
5: Miałem jedną taką sytuację, którą do tej pory wspominam. To była Diablo Trójka. I tą Diablo Trójkę sobie kupiłem któregoś razu. Stwierdziłem, dobra, zobaczę, o co chodzi z tym hype'em na tą, na tego Diablo. O co w tym mniej więcej chodzi? I wczułem się tak, że pamiętam, że nie pamiętam, ile wtedy grałem, kiedy konkretnie zacząłem, ale pamiętam, że rano moja mama przyszła do pokoju i się zapytała, o Piotrek, a czemu tak wstałeś wcześniej? Ja patrzę przez okno i takie, o Jezus Maria.
0: Okej.
5: Okay. Chyba przesadziłem.
0: I to był ten taki moment.
5: Tak. Największy. To był chyba jedyny moment, gdzie siedziałem właśnie do tak późna, że aż do rana. Tak to staram się tego mniej więcej pilnować, bo niektóre historie, mimo wszystko, jak się człowiek też wczuje w nie, to potrafią być wyczerpujące, no bo jednak, tak jak mówiłem, jak się wczujesz w daną historię, w daną postać, to można powiedzieć, to ty też odczuwasz te emocje i to z ciebie też wysysa energię, więc czasami warto skończyć wcześniej granie mimo wszystko.
0: Gierkowych jest mnóstwo, są różne gatunki. Czy ty masz jakieś ulubione gatunki gier albo rodzaje?
5: O rany. Myślę, że jeśli chodzi o gatunki gier, konkretnego nie mam. Mam na pewno jeden konkretny, którego nie lubię.
0: Okej, okay, no
5: i to
0: powiedz.
5: Są strategie wszelkiego rodzaju, RTS-y. Ja nie umiem absolutnie w to grać. Nie wiem, próbowałem wielokrotnie. Podchodziłem do takich gier jak na przykład Frostheim? Frostbite? Jakoś tak się to nazywało. To była gra strategiczna i pamiętam, kolega mnie do tego namówił. Graliśmy sobie w to w koopie i on tam mówił, no ja już generalnie swoją tam wioskę rozbudowałem, już pokonałem dwie wrogie wioski, zostawiłem ci tą ostatnią. I ja się zastanawiam, jakim celem on to zrobił, bo ode mnie co chwila ludzie z wioski odchodzili, bo mówili, za mało jedzenia, no to macie jedzenie. Nie, wiesz co, idziemy, bo za mało wody jest. I ja mam takie, czego chcecie jeszcze? Nie rozumiem, o co chodzi w RTS-ach. Ale jeśli chodzi o gatunek gier, które lubię, ostatnio częściej sobie sięgam po gry indie. Czyli jakieś takie mniejsze produkcje. Przykładowo wczoraj, czyli 22, jeśli się nie mylę, nie, 20,
6: Nie, 22, nie wczoraj, przedwczoraj. Wyszła gra, która się nazywa Shifts at Midnight. Gra mniej więcej polega na tym, że jest się pracownikiem stacji benzynowej i twoim zadaniem jest dbanie o ten sklep i zebranie kosztów na twoje chore zwierzątko. Dlatego przyjąłeś tą pracę, ponieważ ta praca jest w niebezpiecznej okolicy, gdzie występują tak zwani doppelgangerzy. I ci doppelgangerzy, masz za zadanie ich zidentyfikować, pozbyć się ich, jak to jest tylko możliwe, nie dawać im w ogóle żadnego sposobu, żeby ich obsłużyć w jakikolwiek sposób, bo wtedy oni nasyłają na ciebie jakiegoś swojego, nie wiem, nazwijmy to pieska, to jest, się tam entity nazywa, i musisz wtedy bronić tego sklepu przed potworami, które na ciebie nasłali. Mhm. I wszystko jakby się opiera właśnie identyfikacja, dbanie o ten sklep, no i główna fabuła, żeby zebrać odpowiednio dużą kwotę, żeby mieć pieniądze na leki dla swojego zwierzątka, czyli, które też możesz wybrać.
7: Właśnie, czyli to jest takie twoje ostatnie odkrycie.
6: Tak.
7: Gry to nie tylko te, w których na przykład, nie wiem, strzelamy, ale też takie, o których mówisz, takie, które są trochę symulatorami, trochę tak. To symulują prawdziwe życie poniekąd.
6: Symulatory, horrory lub też, co nawet zacząłem wczoraj, z takich ciekawych gierek. Bardziej to są takie gierki pod kątem gdzie dają bardziej satysfakcję z tego, co robisz. Mhm. Gra nazywa się Leave It Alone. Leave tak jak liść.
7: Okay.
6: I gra polega na tym, że jest jesień, przyjechałeś do swojego domku po długim czasie i całe twoje podwórko, całe tam jakiś basen, jakiś tam szklarnia, wszystko jest w liściach. I musisz te liście sprzątnąć. I po sprzątnięciu danych liści tam znajdujesz na przykład jakieś zdjęcia pamiątkowe albo jakieś umiejętności dostajesz, jak na przykład, nie wiem, szybszy sprint, szybsze podnoszenie liści. I to jest niby nic wielkiego, ale jak sprzątniesz później cały ten obszar, na przykład sprzątniesz cały podjazd garażowy, dostajesz później powiadomienie: gratulacje, sprzątnąłeś podjazd garażowy, masz teraz dostęp do, żeby się dostać do garażu. I to też ci daje tą satysfakcję. Później patrzysz, jak jest czyste, jak jest fajnie uporządkowane. To daje dużą satysfakcję.
1: Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
4: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
7: Za kilka chwil powrócimy do audycji Zajarani na 94,9 FM. Zostańcie z nami.
8: Reklama. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości, miesiąc po pogrzebie. Bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
9: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
10: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
11: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Letnie granie. Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
14: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
15: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
8: Reklama.

0: oraz streamer, a więc pokazuje rozgrywkę za pośrednictwem platform internetowych. O tym już za chwilę w rozmowie.
1: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
4: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Feliksów 1.
0: Musimy jeszcze jeden wątek poruszyć, bo ty nie dość, że te gry ogrywasz, ty również pokazujesz je swoim widzom. Jesteś streamerem, tak. Czyli na żywo transmitujesz swoją rozgrywkę z gier.
5: Tak, dokładnie. Jeśli chodzi o streamowanie gier, na początku to było, żeby po prostu streamować, żeby pokazać swoją perspektywę, jak się przechodzi te gry, ale później zacząłem się zastanawiać, czy to jest na pewno to, co chciałbym robić, i czy na pewno w tym kierunku chciałbym iść. I ostatnio mnie olśniło, że dobra, spróbujemy inne podejście wziąć i zrobię tak jakby... Zrobimy trochę drobny roleplay, tak jak ja widzę te gry, czyli żeby się wczuć w fabułę danej gry. I ostatnio na moim kanale udało mi się zrobić krótki zwiastun, krótki wstępniak do tego, że o, potrzebuję kasy, bo mam coś ważnego na przykład do zakupienia, bo ciężko aktualnie pracuję, potrzebuję jakoś sobie dorobić pieniądze. I znajduję ofertę pizzerii Freddy'ego Fazbera. Słynne Finest Freddy's, jeżeli ktoś kojarzy. I dograłem, że znalazłem tą ofertę. Dobra, może spróbujemy. Zawsze to jakaś kasa będzie. I całą grę próbowałem przejść z perspektywy właśnie tego stróża nocnego, który pilnuje tych animatroników, żeby nikt nie wszedł, żeby nikt nie wyszedł.
0: I dodałeś ten wątek fabularny, tak. Taki wymyśliłeś, oprócz żeby... samej gry, to jeszcze wymyśliłeś, żeby dodatkowo się bawić tą...
5: Tak, żeby to było bardziej imersywne, żeby bardziej ludzie właśnie poczuli to, że w tych grach da się właśnie wczuć nawet w taki sposób.
0: Jeśli ktoś z naszych słuchaczy chciałby zobaczyć, jak ogrywasz gry, to gdzie ci szukać?
5: Na Twitchu, na Instagramie, głównie na Twitchu streamuję. Czasami jeszcze wrzucam odcinki w formie, znaczy odcinki, wrzucam zapisy ze streamu w formie odcinków. Kanał nazywa się Roshi Exe.
0: Okej, okay,
5: no to... I ten Exe, no bo testuję gry, większość plików gier się nazywa...
0: Rozszerzenie, kropka Exe, wtedy się otwiera program. To jeszcze na koniec, bo wiem, że nie dość, że te gry testujesz, ogrywasz, streamujesz, no też się też nimi po prostu interesujesz. Tak. Na jakie gry czekasz teraz najbardziej?
5: O rany, z takich gier...
0: Ja od razu powiem od siebie, że ja czekam na nowy dodatek do Wiedźmina 3.
5: Oj, to tak. To,
0: i do Wiedźmina to 4, to już w przyszłości. A ty na jakie?
5: Wiedźmin 3 z tym dodatkiem to nieźle zaskoczył ludzi. Też na to czekam, na Wiedźmina 4 też czekam. Coś, co mam w planach jeszcze ograć wcześniej, bo to wychodzi... Gra nazywa się Stranger Than Heaven. To jest gra od twórców Yakuzy. I generalnie fabuła opiera się na tym, że... wracamy chyba, czego właśnie tutaj mogę pomylić, bo nie pamiętam, bo mi się to zawsze miesza, że z Ameryki do Japonii, lub na odwrót, nie, chyba z Ameryki do Japonii wracamy i próbujemy pomóc tam komuś w jakiejś tam kwestii, nie pamiętam dokładnie jakiej, ale na przykład w tej grze Stranger Than Heaven pojawiają się takie słowa jak Tupac, jak Snoop Dogg i co jest najlepsze, Snoop Dogg jest twoim mentorem, głównego bohatera.
0: Okej, okay, znani raperzy, piosenkarze, tak.
5: Jest senseiem głównego bohatera i próbujesz stworzyć właśnie swój klan i stać się tą Yakuzą. I to mnie bardzo zainteresowało, gdzie gra sama zyskuje dużą popularność przez właśnie piosenkę napisaną przez Ado, piosenkarkę japońską, bardzo też popularną, bo ona występuje w różnych rodzajach openingów do anime lub nawet w samych anime. Jakieś piosenki była na przykład w filmie One Piece Red, chyba się to nazywało. W One Piece na pewno akurat śpiewała parę piosenek jako postać Uta. I tutaj Ado zrobiła wyśmienity kawałek, który zdobywa taką dużą popularność, że ludzie aż błagają Segę, bo to jest od Segi. Chyba, mam nadzieję, że się nie pomyliłem.
0: To na pewno to zweryfikujemy. No.
5: I błagają, żeby oni to wydali na Spotify'a, bo wyszło masę coverów, ale te covery nawet nie sięgają jakkolwiek blisko poziomowi Ado. I po prostu ludzie błagają już Segę, żeby proszę wydajcie ten kawałek, proszę, bo już chcemy tego słuchać, bo to tak świetnie wyszło. No to na pewno Wiedźmin, Stranger Than Heaven. Ciekawi mnie też produkcja

0: Też od Redów, pod kryptonimem chyba to było... Dobra, kryptonimu nie pamiętam jednak, bo to chyba było Osiris czy jakoś tak, ale to było od Cyberpunka. Kolejna część. Z mniejszych gierek, na które jeszcze czekam... Batman Lego to już wyszło, też całkiem świetna giera, bardzo polecam. Troszeczkę inna, bo w motyw... bardziej ona ma stylistykę gameplayu, tak jak te poprzednie gry Arkham Batman. Cała ta seria. Tylko, że w oprawie graficznej Lego.
1: Lego.
0: To że też jest bardzo fajne. A z gierek indie, na które czekam. Kurde, miałem taką jedną, na którą czekałem bardzo, tylko wyleciało mi z głowy.
1: No nic, to może będzie jeszcze okazja, żeby tutaj też powiedzieć, może się spotkać, jak już wyjdzie i ograsz tę grę i na przykład będziesz na bieżąco. A jeszcze mi powiedz, kontroler w sensie pad, czy myszka i klawiatura?
0: W tym wypadku oba, bo jeśli chodzi o gry przygodowe, platformowe, kontroler. Jeśli chodzi o na przykład takiego Wiedźmina, to zdecydowanie myszka i klawiatura.
1: Czyli zależy, jaki rodzaj gry.
0: Tak.
1: I wtedy dobierasz sobie tutaj to, czym sterujesz daną postacią. No dobrze, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
0: Ja również dziękuję.
1: Piotr Rosa, miłośnik gier komputerowych, tester gier komputerowych zawodowo i streamer na Twitchu, był gościem audycji Zajarani w Radio Słuchacze. Dzięki bardzo.
0: Dziękuję bardzo serdecznie, miłego dnia życzę wszystkim.
2: Był to program Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
5: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
6: Jeszcze więcej muzyki na lato.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Reklama.
1: Burmistrz miasta Sochaczew Daniel Janiak oraz Sochaczewskie Centrum Kultury zapraszają z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w sobotę 1 sierpnia o 18 na wyjątkowy koncert zespołu Patria. Sochaczew śpiewa w hołdzie powstańcom. Amfiteatr w Sochaczewie. Wstęp wolny. Wspólnie stwórzmy ten niezwykły, pełen dumy i wzruszeń wieczór. Pokażmy, że Sochaczew pamięta.
2: Letnie granie.
1: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
3: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
5: Tu Radio Sochaczew na zegarach punktualnie 19.
6: Bohaterowie Powstania Warszawskiego odebrali dziś odznaczenia państwowe. Kolejny kierowca z sądowym zakazem jazdy śmiertelnie potrącił dziecko. Tłumy nad wodą i alerty przed upałem. Turyści wrócili na plażę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Weterani Powstania Warszawskiego odebrali dziś odznaczenia państwowe. Uroczystość odbyła się w Muzeum Powstania. Oddajemy głos bohaterom.
7: Tak sobie przypomina o tamtym czasie, jak to było w czasie powstania i przed powstaniem.
8: Żyje się tą myślą, że nie jesteśmy zapomnieni.
9: Te wspomnienia w ogóle mnie nie opuszczają. To zostało we mnie. Same te 63 dni.
6: Uhonorowano też osoby zasłużone w pielęgnowaniu pamięci o wydarzeniach sprzed lat. W sobotę 82. rocznica powstania. Jak co roku o 17 cała Polska uczci pamięć o nim minutą ciszy. Nowe informacje na temat śmierci 9-letniego chłopca potrąconego przez BMW. Kierowca samochodu miał sądowy zakaz jazdy. W ogóle nie miał prawa prowadzić auta, bo kiedyś uciekał przed policją. Wczoraj, przypomnijmy, samochód z trzema osobami w środku wypadł z drogi i staranował dziecko jadące na rowerze. Chłopiec zmarł w szpitalu. W samochodzie znaleziono narkotyki. Kierowca i pasażerowie zostali zatrzymani. Biegli sprawdzają, czy byli pod wpływem narkotyków. Ustalają też, z jaką prędkością poruszało się auto. Jeszcze dziś mają się zakończyć czynności prokuratorów w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. Przypomnijmy, rano spadła tam uzbrojona, zapewne rosyjska rakieta. Nikt nie ucierpiał, premier zapewnia, że rakieta była monitorowana przez radary. Na miejsce przyjechało aż 4 prokuratorów.
10: Trwa zabezpieczanie substancji chemicznych, które będą następnie poddawane specjalistycznym badaniom. Chodzi przede wszystkim o obecność materiałów wybuchowych, a także również pewnych specyficznych substancji, które występują w określonego rodzaju ładunkach wybuchowych. To już są kwestie specjalistyczne, one zostaną zabezpieczone. Następnie krater ten zostanie również dokładnie przebadany.
6: Na miejsce ma też dotrzeć ukraiński ekspert, który badał podobne zdarzenia na Ukrainie.
10: Pomoże polskim prokuratorom i całej grupie dochodzeniowo-śledczej tutaj w czynnościach. Przede wszystkim chcielibyśmy na podstawie tego, co na ten moment znaleźliśmy, zidentyfikować to urządzenie latające, które wybuchło tutaj na polu.
6: Krater po wybuchu ma średnicę około 10 metrów i 5 metrów głębokości. Coraz więcej Polaków rezygnuje z alkoholu, tak mówi najnowszy sondaż CBOS-u. Odsetek osób deklarujących całkowitą abstynencję w ciągu 7 lat wzrósł o 7%. Prawie co czwarta osoba mówi, że w ogóle nie dotyka alkoholu. Turyści wrócili na plażę. Znowu są tłumy, bo pogoda wreszcie dopisała. Dziś cały kraj był objęty ostrzeżeniami przed upałem. W mieście może to przeszkadzać, ale na plaży ani trochę.
11: Dobrze, że wróci.
12: Lato musi być latem. Ci co urlopy mają, wygodniej dla nich, bo przynajmniej nie muszą w domu siedzieć, tylko siedzą na plaży.
13: Było bardzo chłodno, a teraz to już naprawdę jest pięknie.
14: Mamy tak ułożone mieszkanie, że w sumie ciężko wytrzymać, więc jak już mamy upał w domu, no to wolimy być w upale, ale na zewnątrz.
15: To zapytam to jak woda?
14: Gorąca. Tylko no, nie no, dla mnie jest ciepła.
15: Ale wystarczy, żeby się chociaż trochę ochłodzić?
11: Tak.
6: Ratownicy zalecają wybierać plaże strzeżone i zwracać uwagę na wywieszone flagi. Czerwona flaga powiewała dziś na kilkunastu krajowych kąpieliskach, między innymi w Gdańsku, tuż przy molo.
5: Tak, gramy dla Was w Radio Sochaczew. Moc najlepszej letniej muzyki. Zdecydowanie to jest to, co możemy Wam zaproponować na ten czwartkowy wieczór. Damy radę, słuchajcie, wytrwać do weekendu. Honorata Skarbek na początek tej godziny. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

0: Jeśli szukacie ciekawych inicjatyw do spędzenia czasu w najbliższy weekend w Sochaczewie okolicach, to te mamy dla was wypisane w naszej zakładce Co, Gdzie, Kiedy na portalu tusochaczew.pl. Przede wszystkim na przykład widowisko multimedialne na bulwarach może was zainteresować. To już od jutra do niedzieli, czyli bezpłatne pokazy w naczepie ekspozycyjnej, która stanie na bulwarach. Godziny tych seansów, jakże i wszystkie informacje potrzebne znajdziecie właśnie na tusochaczew.pl. Sprawdzajcie.
1: Autopromocja.
2: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Sochaczew obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie.

0: środy 2 kefiry plus 1 za grosz. Miksuj jak chcesz. A do soboty masło łaciate 2,99 przy zakupie 3. Cena przed obniżką 5,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 sztuki. W Delikatesach Centrum.
1: Letnie granie. Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
4: Reklama.

0: Tu letnie granie w Radiu Sochaczew. A tymczasem już w najbliższy weekend 82. rocznica upamiętniająca powstanie warszawskie. No i w związku z tym godzina W w Sochaczewie. Oprócz tradycyjnych, już tych najbardziej oficjalnych obchodów na Placu Kościuszki, przewidziany także koncert w amfiteatrze. Oprócz tego obóz partyzancki czy rekonstrukcja wymarszu oddziałów Armii Krajowej obwodu Skowronek właśnie do powstania warszawskiego 1944. Jak te obchody będą wyglądały, to krok po kroku przeczytacie wchodząc na tusochaczew.pl w zakładkę co, gdzie, kiedy. Sprawdzajcie i przychodźcie na te patriotyczne obchody.
1: Reklama. Burmistrz miasta Sochaczew Daniel Janiak oraz Sochaczewskie Centrum Kultury zapraszają z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w sobotę 1 sierpnia o 18 na wyjątkowy koncert zespołu Patria. Sochaczew śpiewa w hołdzie powstańcom. Amfiteatr w Sochaczewie. Wstęp wolny. Wspólnie stwórzmy ten niezwykły, pełen dumy i wzruszeń wieczór. Pokażmy, że Sochaczew pamięta. Letnie granie. Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: Reklama. Letnie granie.
1: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
4: Na zegarach punktualnie 20, a w Radiu Sacharzew to czas najnowszych wiadomości z kraju i ze świata.
5: Mogło dojść do tragedii, mówi ekspert o rakiecie, która spadła na Lubelszczyźnie. Definicja mobbingu będzie prostsza, to ma ułatwić sprawy w sądzie. Katowiccy lekarze, by uratować dziecko, przebudowali jego serce. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Najprawdopodobniej rosyjska rakieta CH-101 spadła dziś na Lubelszczyznę. To pocisk, który Rosjanie wielokrotnie wykorzystywali do uderzeń na Ukrainę. Była uzbrojona, a więc mogła spowodować wielką tragedię, mówi korespondent Gazety Wyborczej z Kijowa Piotr Andrusieczko.
6: Trafienie takiego pocisku bezpośrednio na przykład w obrębie miasta, w budynek, powoduje ogromne zniszczenia. To jest jednak duża masa, duża głowica, duży ładunek wybuchowy i to po prostu może taki pocisk znieść albo cały budynek, albo kilka pięter.
5: Polskie służby usiłowały przechwycić obiekt, jednak ten zniknął z radarów. Kilka minut po tym zdarzeniu w województwie lubelskim zawyły syreny alarmowe. W przypadku syreny trzeba reagować natychmiast, mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
7: Jeżeli wyje syrena alarmowa, wszyscy musimy być przygotowani, że to nie jest czas na zastanawianie się nad tym, czy alarm jest próbny, fałszywy. Jeżeli wyje syrena alarmowa, to znaczy, że jest zagrożenie.
5: Jednak nie zawsze musi być to zagrożenie. W sobotę o 17 syreny tradycyjnie już zawyją w Warszawie i wielu innych miejscach dla uczczenia pamięci powstańców warszawskich w 82. rocznicę. Mieszkańcy okolic Tarnawy, Kolonii mówią, że słyszeli potężny huk, a potem słup ognia rozświetlił niebo. Rakieta spadła o świcie.
8: Dla mnie to jest tragedia, no bo nic nie wiemy tak naprawdę.
9: Ten wybuch obudził mnie. Do góry patrzę, a tu taki snop czarnego dymu.
5: Pierwsze służby pojawiły się na miejscu kilkanaście minut po wybuchu rakiety. Miejsce, gdzie spadła rakieta, cały czas jest oddzielone policyjną taśmą. Zmieniamy temat. Definicja mobbingu będzie mniej skomplikowana. Prezydent podpisał nowelizację kodeksu pracy. Stara definicja miała 20 lat i według ekspertów trudno było w oparciu o nią udowodnić, że pracownik jest krzywdzony w pracy. Według statystyk tylko 10% sądowych spraw wygrywają poszkodowani pracownicy. Nowe prawo podniosło też kwotę minimalnego odszkodowania dla ofiary mobbingu. UEFA wytacza ciężkie działa. Europejska Federacja Piłkarska zagroziła bojkotem następnych Mistrzostw Świata, jeśli Federacja Światowa nie wycofa się z pomysłu, by sprzedać prawa do mundialu w prywatne ręce. Niedawno szef FIFA Gianni Infantino oświadczył, że FIFA chce częściowo sprywatyzować następny mundial, sprzedając część praw m.in. firmie związanej z Donaldem Trumpem. Dosłownie przebudowali jego serce, by uratować mu życie. Lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach przeprowadzili najtrudniejszą operację kardiochirurgiczną w historii szpitala. 2-letni Mikołaj urodził się z poważną wadą serca, a jedyną szansą była całkowita przebudowa narządu i zamiana miejscami jego komór. Dziś chłopiec czuje się dobrze, jest pełen energii, mówią rodzice Anna i Krzysztof.
10: Ta operacja jest o bardzo wysokim ryzyku i dlatego bardzo się stresowaliśmy, baliśmy się.
11: Jak jesteśmy w domu, to w ogóle zapominamy, że Mikołaj jest chory, nie?
10: Tak. Jak jesteśmy w domu, zapominamy, że on
11: no, w ogóle... On się po prostu bawi ze swoim rodzeństwem i po prostu to jest po prostu inne tak. Dziecko.
5: To jeden z najrzadziej wykonywanych zabiegów na świecie. W operacji uczestniczyło ponad 20 specjalistów.
12: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
1: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
2: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
13: Przemysław Pozowski zapraszał na wiadomości sportowe. Raków i GKS Katowice powalczą dziś o awans do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Częstochowianie będą bronili dwubramkowej zaliczki w meczu z maltańską Valettą FC, a GKS Katowice musi odrobić jednobramkową stratę, bo na Słowacji przegrał z MSK Żyliną 1-2. Mecz Rakowa o 19.30, GKS-u godzinę później. Tymczasem bramy piłkarskiego raju, czyli Ligi Mistrzów, zatrzasnęły się przed polskimi klubami z hukiem. Górnik Zabrze odpadł po walce, a Lech Poznań po występie, który przejdzie do historii polskiej piłki klubowej, tej niechlubnej. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
14: Po raz kolejny daliśmy się nabrać. Już patrzyliśmy na następną rundę i na to, kto będzie kolejnym rywalem Lecha Poznań, bo przecież w Danii mistrz Polski wygrał 4-1 i rewanż miał być formalnością. Ta zamieniła się jednak w koszmar. 0-3 po 90 minutach, 1-4 po 120 i porażka w karnych. Wstyd, po całości. To ogromne rozczarowanie. Przytrafiło mi się w życiu kilka bolesnych porażek, ale ta z pewnością jest jedną z największych. Powinniśmy to byli utrzymać. Mówił trener Nils Frederiksen. Z podniesioną głową walkę o Ligę Mistrzów kończy Górnik Zabrze. Odpadł, ale w rewanżu z dużo silniejszym Fenerbahce zremisował 1-1, mówi trener Michał Gaszparik.
15: Byliśmy blisko tej dogrywki, może potem i niespodzianki, ale w tym dwójmecie zrobiliśmy trochę więcej błędów, dlatego awansował Fenerbahce.
14: Lech i Górnik zagrają teraz o Ligę Europy.
13: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. 74 osoby znalazły się w reprezentacji Polski na lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy w Birmingham. W składzie są wszystkie największe gwiazdy kadry, m.in. Natalia Bukowiecka, Pia Skrzyszowska, Anita Włodarczyk czy Paweł Fajdek. 2 lata temu w Rzymie w roku olimpijskim Polska zdobyła w Mistrzostwach Europy 6 medali, w tym 2 złote Bukowieckiej i młodziarza Wojciecha Nowickiego, który jest też w kadrze na zawody w Birmingham. Te zaczną się 10 sierpnia i potrwają do 16.
12: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
1: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
2: Sponsorem programu jest Kamiks. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
4: Letnie granie, a więc pojawia się najbardziej znana czeska piosenkarka, która jest jedną z najbardziej znanych polskich piosenkarek. Ewa Farna na ostrzu. Na początek 20. Oskar Tomczyk. Cześć raz jeszcze.

0: Nie wiem, czy kojarzycie taką inicjatywę jak turniej czterech boisk w piłkę nożną na terenie powiatu sacharzewskiego, ale już w najbliższą niedzielę kolejny z takich turniejów, bo tym razem ta właśnie inicjatywa dotrze do gminy Teresin. W turnieju wystąpi 8 drużyn, no i już te drużyny doskonale znamy. Tym razem w Teresinie ta rywalizacja się odbędzie. Na tusachaczew.pl znajdziecie więcej informacji na ten temat. Radio Sachaczew poleca.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku. Wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.

Letnie koncerty chopinowskie w Brochowie. To już najbliższą niedzielę. Kolejny z koncertów. Letnia senioriada w Chodakowie też w niedzielę. Spotkanie informacyjne Sołaczewskiej Grupy Pielgrzymkowej przed łowiską pieszą pielgrzymką młodzieżą na Jasną Górę. Też w najbliższą niedzielę o 19:00. O tych wydarzeniach, które już w ten weekend przeczytacie także na tu.sohaczew.pl. Wchodźcie w zakładkę co, gdzie, kiedy, bo tam znajdziecie wszelkie te informacje, a my te właśnie inicjatywy polecamy.

Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.